Zaśpiewaj jeszcze mi do snu, jak wtedy, kiedy nawet nie znałem słów. Ty chciałaś, żebym bezpiecznie, czysty, powoli, bez trosko rósł. Zaśpiewaj jeszcze mi do snu, niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy sami, najlepiej na

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Warszawa na 106,2 FM. Minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Kongres Eucharystyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie obecny także w mediach społecznościowych. Organizatorzy uruchomili profile na Facebooku, Instagramie i TikToku pod nazwą Poznali Go, gdzie publikowane będą treści poświęcone Eucharystii, modlitwie i budowaniu wspólnoty. Jednym z patronów wydarzenia został błogosławiony Karol Akutis, patron młodzieży i internetu, mówi rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej, ksiądz Dawid Sychowski.
2: Dlaczego Diecezja Warszawsko-Praska postanowiła, że ten kongres eucharystyczny, który już niebawem się zacznie, będzie także obecny w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oczywiście, że media nie zastąpią mszy świętej, sakramentów, osobistej modlitwy i takiego spotkania twarzą w twarz, ale mogą być takim jakby pierwszym krokiem. Mogą zaciekawić, zainspirować.
1: Organizatorzy podkreślają, że internet nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Bogiem, ale może być pierwszym krokiem do pogłębienia wiary. Uruchomiona została również specjalna strona internetowa kongresu, na której już teraz dostępne są podstawowe informacje o wydarzeniu, dodaje ksiądz Dawid Sychowski.
2: Chcemy mówić o tych ważnych sprawach w sposób zrozumiały, atrakcyjny i taki bliski codzienności. Uruchomiliśmy również stronę internetową kongresu. Najprościej będzie ją można znaleźć przez zakładkę, która znajduje się na oficjalnej stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ta zakładka nosi nazwę Kongres Eucharystyczny.
1: W ramach Kongresu Eucharystycznego przez niemal rok w parafiach diecezji warszawsko-praskiej będą odbywać się msze święte, adoracje, katechezy i wydarzenia formacyjne, których celem jest pogłębienie wiary oraz odkrywanie obecności Chrystusa w Eucharystii.
3: To się dzieje w parafiach.
1: Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu. Trwają uroczystości związane ze wspomnieniem hiszpańskiej mistyczki świętej Teresy od Jezusa. Centralnym punktem tego wydarzenia będzie Triduum, które zaplanowano do środy. O szczegółach mówi ojciec Wojciech Ciak.
4: Tym razem pragnę w tych homiliach poruszyć temat rodziny. Jaka była relacja świętej Teresy do rodziny, bo czasami się wydaje, że w przypadku mistyków to te relacje są takie już bardzo, bardzo estetyczne, a okazuje się, że tak do końca nie było.
1: Każdego dnia o godzinie 18 odprawiona będzie msza święta. Tegoroczne rozważania są poświęcone rodzinie świętej Teresji, a poprowadzi je ojciec Wojciech Ciak.
4: W tamtym układzie szczególną rolę pełnił ojciec jako głowa rodziny i on nadawał pewien ton. I na przykład ojciec Teresy gromadził bibliotekę, co w tamtym czasie nie było przedsięwzięciem tanim. Tę bibliotekę gromadził pod kątem rodzin swoich dzieci, a tych dzieci było w gruncie 11.
1: Główne uroczystości odbędą się w czwartek w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. O godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta ku jej czci. Po Eucharystii rozpocznie się inauguracja roku akademickiego 2026-27 Instytutu Duchowości Karmelitanum. 650 km w 4 dni pokona 14 biegaczy podczas sztafety z Rudy Śląskiej do Wadowic, by upamiętnić 48. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, podał ludzki magistrat. Pielgrzymce przyświeca będzie motto Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Biegacze wystartują we wtorek rano z placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Do Wadowic dobiegną w piątek około południa. Przed startem sztafety biegacze wezmą udział w mszy świętej w kościele świętego Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 9 stopni jest w Warszawie w ten wtorkowy poranek. Podobne temperatury są w okolicznych miejscowościach, a nawet odrobinę niższe. 8 kresek jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie czy Piasecznie. Maksymalna temperatura dziś to 11 stopni. Będzie sporo chmur, chociaż na słońce też są szanse. Nie przekreślajmy go tak do końca. No nie będzie przynajmniej mocno wiało, nie powinno też dzisiaj padać. Więc po prostu pochmurny jesienny dzień przed nami.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Jestem.
8: A gdzie są świeże bułeczki?
7: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas. Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
8: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
7: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
8: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolice i okolice.
8: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
7: Jarek Wydra
8: i Weronika Ostrowska.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
10: A reklamujesz swoją firmę?
9: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
10: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
9: Naprawdę? W radiu?
10: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
11: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
12: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
13: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: O reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarach. Dziś jest wtorek, 13 dzień października. Kenny Rogers i Dolly Parton na początek tego poranka. The Weeknd już za moment. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: kwadrans po godzinie 6 w czas teraz na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował werbista, ojciec Dariusz Pielak.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu. Jest on zobowiązany zachowywać wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Tylko wiara, która działa przez miłość.
2: Najważniejsze postawy moralne określamy mianem wartości, czyli czegoś cennego, wartego zachodu i wyrzeczeń. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dla pierwszych chrześcijan ta wolność, oprócz ponadczasowego znaczenia teologicznego, oznaczała również wygaśnięcie przepisów rytualnych Starego Testamentu, w tym nawet tak ważnego jak obrzezanie. Jakie znaczenie może mieć nauczanie świętego Pawła dla nas dziś? Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu duchowym i moralnym powracał do świata wartości w kluczu daru i obowiązku. Z jednej strony staramy się o wartości i zdobywamy je, ale nie wolno też zapominać, że są one darem i jako dar posiadają pewne ramy, w których mogą się one realizować. Jednak obok właściwych wartości, jak wolność, istnieją inne pojęcia, takie jak swawola czy życie pozbawione zasad, które można nazwać zuchwałością. Biada ludzkości, kiedy w szaty wolności przebierają się ludzie zuchwali. Leon XIII mówił o nich tak: zuchwałość złych ludzi nie byłaby tak wielka, ani nie byłaby ona przyczyną tak wielu zniszczeń, gdyby w wielu sercach była mocniejsza i bardziej zakorzeniona wiara, która działa poprzez miłość, i gdyby nie zanikało tak mocne zachowywanie praw danych człowiekowi przez Boga.

0: Przed nami fragment Ewangelii, Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej zdaje się być dość nietypowa. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z nieco inną scenerią. Jezus, choć sam nie wywołuje takich sporów, w większości przypadków ściera się z faryzeuszami w walce o Bożą prawdę i poprawność. W tym przypadku gest faryzeusza zdaje się być zdecydowanie inny. Zapraszając Jezusa na rozmowę, staje w pozycji człowieka, który pragnie spokojnej i kulturalnej rozmowy, umożliwiającej dojście do konsensusu. Jezus jak gdyby celowo łamie pewne wypracowane i tradycyjne konwenanse, aby odkryć, czym naprawdę podszyte jest zaproszenie gospodarza. A co więcej, w jaki sposób na niego spogląda i czego poszukuje. Te awangardowe zachowanie Zbawiciela rodzi sprzeciw Pana domu, który jak gdyby tylko czekał na najmniejszy błąd Mesjasza. Tenże jednak nie pobłądził, ale otworzył faryzejskie zamknięte oczy na światło prawdy. Cóż bowiem z tego, że czyste są moje ręce i wyjątkowo zadbane, kiedy moje serce popadło w brzydotę i nie potrafi kochać, a wyraz tego daje właśnie w tak prozaicznych chwilach, gdy pogardza drugim człowiekiem. Jak dziś wygląda moje serce? Czy potrafię dziś kochać, a zwłaszcza tych z nieobmytymi dłońmi?

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Obchodzimy dzisiaj wspomnienie liturgiczne jednego z cichych, ukrytych i pokornych, ale wybitnych polskich duchownych, jakim był błogosławiony Honorat Koźmiński. W przypadku biografii świętych zawsze odnosimy wrażenie, że znamy ich zbyt mało i jeszcze mniej korzystamy z ich dorobku w życiu współczesnego Kościoła. Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, działał dyskretnie, szczególnie przez konfesjonał. Zakładał również ukryte zgromadzenia bezhabitowe, a przez ich działalność apostolską podnosił ducha katolickiego i polskiego pod zaborami. Dzisiaj za wstawiennictwem błogosławionego Honorata Koźmińskiego modlimy się w sposób szczególny za zmarłą Annę Powroźnik. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego honorata prezbitera duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia i zjednoczyli się Tobą w doskonałej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na to nic nie przyda. I jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu. Jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy.

0: Wszyscy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha, dzięki wierze, wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twej obietnicy. Nie odbieraj mojej

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

uciekając się dzisiaj do duchowego wstawiennictwa błogosławionego Honorata Koźmińskiego, przedstawmy Panu Jezusowi ufne prośby. Jezu cichy i pokornego serca, umocnij swój Kościół do mężnego praktykowania ducha Ewangelii i głoszenia wolności wobec ideologii tego świata. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, skrusz serca wyniosłych dyktatorów oraz możnych sprawujących wszelką władzę i daj pokój męczonym narodom. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, poślij wielu kapłanów do miłosiernej pracy w konfesjonałach oraz do posługi kierownictwa duchowego poszukującym. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, dotknij swoim miłosierdziem grzeszników i przywróć im pragnienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Ciebie prosimy. Jezu miłosierny, przyjmij do swojego królestwa zmarłą Annę Powroźnik. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, naucz nas wszystkich tutaj zgromadzonych prowadzić ciche i głębokie życie wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, uwielbiamy Twoją cierpliwość nad światem i ufamy, że nie opuścisz nas, słabych i potrzebujących Twojej pomocy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których sam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym honoratem koźmińskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

0: Trwało przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Tato, nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

0: Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Dwóch Turków zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Deal paliwowy z Rosją. Donald Trump podtrzymuje swoją decyzję. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rząd nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru doszło 23 września.
2: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
3: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
2: Teraz służby czekają na areszt dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Za co grozi nawet dożywocie.
1: A sprawę badała Dagmara Kędzior.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Donald Trump broni decyzji o dopuszczeniu importu rosyjskiego oleju napędowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że to słuszny wybór, który ma pomóc obniżyć wysokie ceny paliw. Argumentuje też, że Unia Europejska wcześniej płaciła Rosji setki miliardów dolarów za energię. Porozumienie budzi jednak kontrowersje. Krytykują je zarówno demokraci, jak i część republikanów, wskazując na możliwe naruszenie amerykańskiego prawa zakazującego importu rosyjskich surowców energetycznych w czasie wojny na Ukrainie. Trump przekonuje też, że to Wołodymyr Zełenski powinien zostać nakłoniony do zawarcia pokoju z Rosją. Tymczasem analitycy wątpią, by zapowiadane dostawy paliwa znacząco wpłynęły na ceny. Według ich szacunków odpowiadają one zaledwie 12 godzinom światowego zużycia oleju napędowego.
5: To dzieje się w okolicy.
1: Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, wynika z badania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami otyłości. Jak zatrzymać te fale? Otyłe dzieci będą się zmagać z problemem nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie, mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Alina Kuryłowicz.
6: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
1: Eksperci wskazują, że nadwadze i otyłości u dzieci sprzyjają brak ruchu oraz niezdrowa dieta bogata w fast foody i słodycze, a także słodkie napoje. Według badań problem dotyczy już ponad 2 milionów polskich uczniów. Każdego roku przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym 80 tysięcy z otyłością. W Kaliszu trwa spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich z całej Polski. Trzydniowy zjazd Forum Niezależnych Rozgłośni to okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o wyzwaniach współczesnych mediów.
7: Myślę o większej współpracy jeszcze między naszymi rozgłośniami, o tak takim przyjacielskim podejściu w ogóle do mediów katolickich, które potrzebują integracji, potrzebują wsparcia, potrzebują też wymiany myśli. Są trudne oczywiście czasy, dzisiaj dużo wyzwań dla nas i dla mediów w ogóle w Polsce i w tym musimy być jednym mocnym głosem, tak mi się wydaje.
1: Mówi przewodniczący zarządu forum i dyrektor Radia M Katowice, ksiądz Rafał Skitek. Jak podkreślają uczestnicy, rozgłośni łączy wspólna troska o człowieka oraz misja ewangelizacyjna i informacyjna. W spotkaniu bierze również udział dyrekcja Radia Warszawa.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj tak typowo jesiennie, nie ma nic złego w tym określeniu. Będzie trochę chmur, trochę słońca, wiatr niezbyt silny z zachodu i taka temperatura, że ani zimno, ani ciepło, damy radę.
9: A wiesz, mnie dzisiaj dopadło zimno jesienne.
0: Zimno cię dopadło?
9: Tak, jakoś tak nie byłam na to gotowa. 9 stopni o tej porze w Warszawie, w Legionowie, 8 w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii, maksymalnie dziś 11.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jednak... Może musisz garnitur... Ten,
9: garnitur? Może, garnitur nie, chciałeś dzisiaj założyć. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Jarek, dzięki, że mi przypomniałeś, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. A gdzie twój garnitur?
0: Był w sobotę. Ja świętowałem już tak, wiesz, od razu.
9: Aha, na urodzinach radia, pamiętam. Tak. Mhm. A dzisiaj to nie bardzo.
0: Co będę dwa razy zakładał?
9: No wiesz, czasem warto. Drodzy panowie, jak jeszcze nie zdecydowaliście, jaka garderoba na dzisiaj, to może jednak ten garnitur. Ale powiedz mi, czy to jest trochę tak z garniturem? Bo tak, my kobiety z takimi sukienkami wyjściowymi, czy tam ze strojami wyjściowymi, często mamy tak, że lubimy się wystroić, ale wiesz, jak już można tą szpilkę zdjąć i chodzić normalnie na płaskim, to jednak jest duża ulga i często z tymi sukienkami też tak jest, że fajnie się wystroić, ale jednak wygodniej się chodzi w dresie.
0: A o co chcesz zapytać?
9: Czy z garniturem jest tak samo, że on też taki trochę jest niewygodny?
0: Tak.
9: Okej, okay. Rozumiem. Ale bardzo czy trochę?
0: Nie, no aż tak bardzo nie, no ale wiesz, no w swetrze lepiej. Albo w dresie.
9: I w t-shircie.
0: O, wygodniej, zdecydowanie.
9: No dobrze, czyli mamy jeden, chociaż ja trochę dzisiaj tak elegancko, ale powiedzmy nie w sukience.
0: Mam jeszcze te buty tam trochę uwierają, jakoś się jeszcze nie rozeszły, więc też, wiesz, no, prawie jak szpilka.
9: Ja rozumiem. Oj, nie wiem, ja ci kiedyś przyniosę
0: to
9: szpilkę.
0: To po co ty się tak męczysz?
9: Pytanie.
0: A, no właśnie.
9: Pytanie.
0: Może jak będzie dzień szpilki, to będziemy mogli rozgryźć te tajemnice.
9: No co, szpilka to szpilka. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
9: Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Korkuje się już o tej porze trasa S8. Od wysokości ulicy Głębockiej, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, tutaj już spore utrudnienia, ciasno także Złomianek, jeżeli dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy, nieco ciaśniej także na Puławskiej, dojazd z Piaseczna do Warszawy także. Poza tym warszawskie ulice jeszcze na szczęście specjalnie bez utrudnień, ciaśniej w okolicach Mostu Siekierkowskiego, jeżeli także jedziecie w kierunku centrum Warszawy, ciaśniej zaczyna robić się na Wisłostradzie, ale jeszcze przyjedziecie bez większych utrudnień. Nieco ciaśniej także w tym momencie trasa S8 na wysokości miejscowości. S8 dojazd z południa do Warszawy. Tuż za Jankami kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację. Z Raszyna Aleją Krakowską także jedziecie już w korku do zjazdu na południową obwodnicę Warszawy.
1: Tu i teraz.
2: A w naszym studiu pani Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A dzieje się w Ząbkach, więc i sporo tematów mamy do omówienia. Pierwszy z nich to ulica Wolności, która została przebudowana, no i otrzymała dofinansowanie. To tak nieczęsto się zdarza, że po przebudowie dofinansowanie jest otrzymywane. Zazwyczaj najpierw są środki finansowe, a później prace. Zatem dlaczego tutaj odwrócona kolejność?
3: Kolejność była odwrócona, bo i tak tą ulicę Wolności na tym odcinku mieliśmy wykonać. To na odcinku od Stefana Batorego do 11 listopada. I składając o dofinansowanie do wojewody z Funduszu Dróg Lokalnych, znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Więc i tak zaczęliśmy realizować zadanie. Składaliśmy zresztą o nawet większe dofinansowanie kwotowo, ale jest to oczywiście 70% całych kosztów inwestycji. Po przetargu wyszła niższa kwota na wybudowanie tego odcinka. No i otrzymaliśmy już po realizacji właśnie 282 600 zł z rządowego funduszu, co stanowi 70% kosztów inwestycji. I co istotne, tam był problem tego typu, że troszeczkę są grunty takie niestabilne, bo jest też podmokły teren i dużo jeździ samochodów jednak ciężkich, bo to jest taka droga łącząca z Radzymińską, czyli z Warszawą. I na tym odcinku porobiły się takie fale, więc ciężko było. I w tej chwili żeśmy troszeczkę w innej technologii to wykonali, kładąc specjalną siatkę, która jak gdyby uniemożliwi tworzenie się takich fal, zwłaszcza kiedy asfalt się latem masa bitumiczna nagrzewa.
2: Czyli nie dość, że wyremontowane, to jeszcze tak przyszłościowo, że będzie trwałe.
3: Żeby już się nie pofalowało.
2: No właśnie, no to dobrze. Ulica Wolności jest już wyremontowana, a trwają prace przy szkole podstawowej numer 4 w Ząbkach, która jest rozbudowywana.
3: Tak, ktoś mógłby się zdziwić. Wszędzie szkoły są już albo zamykane, albo jest ich mniejsza ilość, tym bardziej przedszkola. My na szczęście w Ząbkach jeszcze nie mamy widocznego niżu demograficznego. Może to w przyszłości będzie troszeczkę mniej, jeśli chodzi o te najmłodsze teraz roczniki, które poszły do przedszkola. To już zauważamy pomału. Więc na ten moment jeszcze przez kolejne 3 lata będzie potrzeba większych przestrzeni. Rozbudowujemy szkołę numer 4 o kolejnych 5 sal dydaktycznych. Chodzi też o komfort nauki. W naszych ząbkowskich placówkach uczniowie uczą się na półtorej zmiany, czyli tak naprawdę kończą w zależności od szkoły, czy jest większa, czy mniejsza, bo najmniejsze szkoły to tak naprawdę jest 700 uczniów, czyli też duża, a największa 1200, więc te szkoły, gdzie mają 1200-1100 uczniów, to nawet w okolicy godziny 17 kończą się zajęcia. Jak przyjdzie niż demokracja, demograficzny, będziemy pracowali na jedną zmianę, więc u nas jeszcze rozwojowo potrzebna jest taka rozbudowa. Otrzymaliśmy dofinansowanie do remontu, do budowy tych nowych sal lekcyjnych od marszałka województwa mazowieckiego w wysokości 1 000 000 zł.
2: Takie inwestycje zawsze cieszą, jeżeli w szkole potrzebnych jest więcej miejsc, no i też cieszymy się, że miejski samorządowy żłobek Ząbkowskie Promyki też był w mieście potrzebny, bo to oznacza, że no właśnie jeszcze ten nisz nie wszędzie jest obecny.
3: Tak, otworzyliśmy pierwszy samorządowy żłobek, miejski żłobek Ząbkowskie Promyki. Praca ruszyła tam pełną parą. Ja jestem zachwycona, bo naprawdę jak słyszę od rodziców w rozmowach, że dziecko nie chce wyjść ze żłobka i trzyma tatę albo mamę za rękę.
2: Najlepsza
3: i jeszcze
2: recenzja.
3: To nie ma lepszej recenzji. Jeszcze chce zostać, jeszcze chce się pobawić. Także opieka jest bardzo dobra. Kwalifikowane opiekunki. Oprócz tego oczywiście mamy jeszcze pielęgniarkę, mamy intendentkę, mamy logopedę, mamy psychologa, więc naprawdę jest pełna opieka profesjonalna, dobre żywienie. Myślę, że warto przemyśleć sprawę, że tutaj ta profesjonalna opieka jest jak gdyby tą wartością dodaną. Ogłosiliśmy konkurs jako miasto na logo miejskiego samorządowego żłobka Ząbkowskie Promyki. Mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, ale również firmy, instytucje. Może to być praca wykonana indywidualnie lub w zespołach. I takie projekty w wersji rastrowej i wektorowej z księgą znaku i kartą zgłoszenia można przesyłać na ten podstawowy adres miasta, czyli um@zabki.pl do 26 października. Wyniki ogłosimy 10 listopada. Nagroda dla zwycięzcy, może niewielka, taka symboliczna, troszeczkę się razem bawimy, 5 000 zł. No i oczywiście miasto wtedy przejmuje prawo autorskie do tego logo, przekazuje żłobkowi.
2: Ale jaka satysfakcja później, że w mieście to moje logo jest właśnie symbolem żłobka miejskiego Ząbkowskie Promyki. Czy rodzice cały czas mogą się interesować wolnymi miejscami, czy absolutnie już
3: tak,
2: tam wszystko wypełnione?
3: Napór jest ciągły. Żłobek to jest bardzo krótki okres przebywania dziecka, tak. Bo tak naprawdę oddajemy dzieci do żłobka, jak już musimy iść do pracy i najwcześniej to jest zazwyczaj roczne dziecko, chociaż mamy tam chyba też takie 9-miesięczne maleństwo. To wszystko zależy od sytuacji życiowej rodziców. Więc ten okres jest krótki, tak od 1,5 roku do 2,5, góra do 3, więc generalnie około 1,5 roku w żłobku. Nabór dlatego jest cały czas ciągły. Jedne dzieci będą odchodziły, następne przychodziły. Mamy miejsca, zapraszamy nawet mieszkańców spoza Ząbek.
2: Październik to jest taki ważny miesiąc, jeśli chodzi o zdrowie i w październiku odbyło się też wydarzenie Moc Kobiecej Inspiracji, dokładnie w sobotę. Co podczas tego wydarzenia się działo i jaki jest jego przekaz?
3: To wydarzenie robimy cyklicznie, była już to trzecia edycja. Zaczynamy takim marszem różowej wstążki. Kobiety zbierają się pod urzędem miasta Ząbki i ulicami miasta w takim różowym marszu przechodzimy do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam w sali widowiskowej odbywają się prelekcje. Kobiety mogą bardzo dużo usłyszeć, ale nie tylko kobiety, bo również jeżeli mężczyźni przychodzą, to chętnie gościmy. Tutaj możemy dużo usłyszeć o zdrowiu kobiet, o to, jak zadbać o to zdrowie, jak ważna jest profilaktyka, jak się odżywiać, jak właśnie zapobiegać chorobom nowotworowym, przede wszystkim poprzez profilaktykę. No i też odpowiednie nastawienie do życia, bo wszystko ma znaczenie. Jest to oczywiście wynikiem naszej pracy, naszego biegu ciągłego, wynikiem stresu. To wszystko, jak opanować swój umysł, żeby żyć w takim dobrostanie i żeby po prostu badać się, bo wykrycie nowotworu na wczesnym stadium oczywiście daje szansę na długie życie. Nie bać się, profilaktycznie sprawdzać, czy jesteśmy zdrowi.
2: Nie tylko do lekarza wtedy, kiedy nam coś dolega, ale także wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi. Warto to wszystko sprawdzać, badać, żeby być szczęśliwym i zdrowym. A jutro, taki wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 13 dzień października, jutro 14 dzień października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, który popularnie nazywany jest Dniem Nauczyciela, więc też przy tej okazji warto pamiętać o tym wielkim trudzie, który nauczyciele wkładają w wychowanie przyszłości naszego narodu. Jakkolwiek to może górnolotnie brzmi, ale taka jest prawda.
3: Oczywiście, że tak. My już w Ząbkach zaczęliśmy świętowanie. Już wczoraj mieliśmy okazję być zaproszeni na takie Dni Edukacji Narodowej do naszych szkół. Zapraszają nas również wszystkie ząbkowskie, szczególnie samorządowe przedszkola, więc biegamy, z radością biegamy, składamy życzenia. Jest to wyjątkowy czas. Wszystkim naszym nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty, pracownikom szkół, przedszkoli, z okazji ich święta życzę przede wszystkim siły i wytrwałości. Jest to piękna praca, jest to misja, ale oczywiście wymaga od nas dużego wysiłku. Jest to odpowiedzialność za drugiego człowieka, za tą wspaniałą, piękną pracę, za to, że Państwo jesteście drogowskazami dla naszych dzieci, że wspieracie rodziców nie tylko w edukacji, ale również w wychowaniu. Z całego serca dziękuję, życząc Państwu wielu sukcesów, zarówno własnych, rozwoju zawodowego, ale również sukcesów uczniów, bo to jest największa radość, jak mentor widzi, jak jego pociechy osiągają sukcesy. Wszystkiego co najlepsze, co najpiękniejsze i co najwspanialsze życzę Państwu w Dniu Święta Edukacji Narodowej.
2: Aż życzyła burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Utrudnienia na S2 i S8 w związku z przygotowaniami do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Na węzłach Opacz i Warszawa Zachód pojawią się zwężenia jezdni, a miejscami również czasowe zamknięcia. Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone do 16 października. Od soboty do niedzieli 25 października pociągi drugiej linii metra będą kursowały tylko od stacji Brudno do stacji Księcia Janusza. Ma to związek z testami systemu po połączeniu nowo wybudowanego odcinka z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolejki. Kierowcy znów mogą zjechać z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski. Otwarto wyremontowaną łącznicę przy ulicy Nowy Zjazd w Warszawie. Podczas prac odkryto też pozostałości trzech przedwojennych kamienic. W tym domu profesorów znaleziska zbadali archeolodzy, a balkon budynku został zabezpieczony. Wrócił do domu pijany i zadzwonił na 112, bo żona nie

0: są pod Dębice gorące źródła.
1: Dzisiaj bez deszczu i to dobra informacja dla tych, którzy deszczu nie lubią. Nie będzie też mocno wiało, wiatr taki delikatny z zachodu.
2: Ja dzisiaj jakoś z tą jesienią się nie dogadałam.
1: Wiesz? No ona się nie różni zbytnio od tej wczorajszej.
2: Ja wiem,
1: no wczoraj nawet gorzej było, bo padało.
2: Ja nie wiem. Co dzisiaj po prostu coś jest ze mną i z jesienią nie tak. Musimy się dogadać.
1: Pogódźcie
2: lepiej.
1: Pogódźcie się.
2: Maksymalnie dzisiaj 11 stopni, 9 o tej porze w Warszawie.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice gorące źródła.
3: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Utrudnienia się szykują.
2: To znaczy już w zasadzie się zaczęły.
1: Ja to, bo teraz jest taki przekaz z miasta, że utrudnienia przez 2 tygodnie w ulicy Jagiellońskiej. Przecież one tam są od miesięcy. Tam trwała wymiana tych rur ciepłowniczych. Mhm. Poblokowane było długo i strasznie długo. A teraz jak już zostało to wszystko przekopane, już udostępnione, no to teraz trzeba położyć nową nawierzchnię. No i w zasadzie to są te 2 tygodnie utrudnień, które właśnie czekają kierowców na Jagiellońskiej do 26 października.
2: Zmiany także dla pasażerów autobusów, ponieważ utrudnienia odczują osoby dojeżdżające do Jagiellońskiej z sąsiednich ulic Kępna od strony Targowej, straci połączenie z Jagiellońską. Przy remontowanej jezdni nie będzie można również parkować. Dlatego kierowcy powinni zwrócić uwagę na tymczasowe oznakowanie. O, jak ja lubię tymczasowe oznakowanie. Wiesz, że ostatnio widziałam obok stadionu takiej znanej z Warszawy drużyny, no właśnie był znak, zakaz postoju i zatrzymywania się, ale on stał naprawdę na środku chodnika. I było miejsce wyznaczone do parkowania, ale nie był ten znak przy tym miejscu. Więc naprawdę miałam dużą zagwozdkę, czego dotyczy ten znak.
1: A czasami te żółte linie to się odklejają, przeklejają, a ktoś po złości też je w ogóle przekleja w inne miejsce. Wtedy to już w ogóle nie wiadomo, o co
2: chodzi.
1: I się
2: kierowca domyśl.
1: No właśnie.
2: A nieznajomość prawa szkodzi, więc co my mamy zrobić? Może po prostu ABBA.
1: Jagiellońska do 26 października i może w końcu już będzie dobrze.

0: Ja to bym chciał kiedyś powiedzieć, że większy korek jest gdzieś indziej niż na trasie S8, bo to bywa czasami
1: to
0: tak
1: nie
0: nudno.
1: Dziś?
0: To nie tak, że my nie sprawdzamy i nie chcemy wskazać innych miejsc i tak ciągle o tej S8, ale tam naprawdę tej czerwieni jest najwięcej i ten odcinek na czerwono jest najdłuższy, a kierowcy jeszcze na dodatek zgłaszają kolizję.
1: No i właśnie, jeżeli ktoś z ratusza chciałby nas zapytać, trasa, która wymaga remontu już, bo codziennie się korkuje, to nasza odpowiedź jest prosta.
0: S8.
1: Łomianki, dojazd w kierunku centrum Warszawy, to też nuda, bo codziennie tutaj korek jest. Korek tak, że niemal codziennie na południowej obwodnicy Warszawy, okolice lotniska Chopina i w obu kierunkach. Ciasno także dojazd z Piaseczna w kierunku centrum na Puławskiej. Postoicie też na trasie S8. Tutaj dojazd do południowej obwodnicy Warszawy z okolic Janek, ale tutaj już coraz luźniej z Raszyna Aleją Krakowską jedziecie w korku.

0: Dzisiejszy patron ma tak piękną historię, że szkoda byłoby jej dzisiaj nie opowiedzieć. A kim jest?
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do 14 roku życia, czyli do momentu, gdy na jej drodze w Wielką Sobotę roku 1918 nie stanął pewien mężczyzna z zamiarem gwałtu, świat tej młodej Portugalki był tradycyjnie pobożny i uporządkowany. Po tym natomiast spotkaniu wszystko się zmieniło. Aleksandra Maria da Costa ratuje bowiem co prawda swoją godność, ale za cenę kalectwa. Przykuta odtąd do łóżka, dzisiejsza patronka nie zgadza się na taki stan rzeczy i wznosi żarliwe modły o uzdrowienie. Mijają jednak kolejne lata i nic się nie zmienia. To znaczy, niezupełnie nic. Stan zdrowia Aleksandry istotnie poprawie nie ulega. Ale diametralnie zmienia się jej stosunek do swojej choroby i do cierpienia. Zamiast naturalnego w takich przypadkach zgorzknienia pojawia się bowiem zgoda. Zgoda na to, by to cierpienie stało się jej powołaniem. By 30 lat całkowitego paraliżu było współuczestniczeniem w zbawczej męce Chrystusa. I nie, to nie jest tylko taka pobożna retoryka. Wszak ta pozbawiona władzy w ciele kobieta jakimś cudem w każdy piątek wstawała z łóżka i przez 3,5 godziny rozważała mękę pańską. A od roku 1942 przez 13 lat, czyli aż do swojej śmierci, nie przyjmowała już żadnego innego pokarmu oprócz Eucharystii. Wygląda więc na to, że istotnie Jezus potraktował cierpienie Aleksandry Marii da Costy jako jej powołanie. Niepojęte z naszej dzisiejszej perspektywy, ale rozpoznane przez Kościół i potwierdzone wyniesieniem jej do chwały ołtarzy w roku 2004.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Nie gaś ducha, Jarek,
1: nie gaszę. Światło to gaszę dla oszczędności.
0: Pozdrawiamy księdza Artura, który lubi, żeby światło było zgaszone, jak nie musi być zapalone.
1: Zgaszone, zapewniamy.
0: 8:02.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Prayer Breakfast, która dziś trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa po raz drugi odbyła się w Polsce.
4: Przebacz nam wszelką nienawiść i pokusę odwetu. Spraw, abyśmy byli wprowadzającymi pokój i ukazywali Ciebie pośród naszego narodu.
5: Słowo Twoje podnosi nas i daje nam siłę.
3: Relacja z tego wydarzenia, rozmowy z politykami, z przedstawicielami kościołów ekumenicznych. Na antenie Radia Warszawa jutro po 22:00. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Tworzenie Radia Warszawa to jest wielkie dzieło ewangelizacyjne i to jest duża wspólnota, gdzie reprezentowana jest cała Polska. Chciałoby się, żebyście mieli pokój serca i głowę wolną od tych wszystkich zmartwień doczesnych, abyście mogli naprawdę pracować dla sprawy.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.

0: Policji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Będą przepisy zwiększające bezpieczeństwo w szkołach. Leon XIV zostanie dziś przyjęty do szpitala. PKP Intercity z nowym rozkładem jazdy. Wiadomości Radio Warszawa, Jan Rudzalewski, zapraszam. Ministerstwo Edukacji przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Poinformowała o tym szefowa resortu Barbara Nowacka. Dodała, że zakładają one m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół.
5: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo.
4: A dziś w tej sprawie ma się odbyć spotkanie przedstawicieli resortu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tymczasem policja nadal pilnuje szkół. Według służb sytuacja się jednak uspokaja.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Teraz Watykan. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guza z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu.
7: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
4: W klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek.
6: To dzieje się w okolicy.
4: A teraz ząbki i inwestycje w edukację i opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami. Mimo zmian demograficznych obserwowanych w wielu miejscach w kraju, ząbki nadal potrzebują dodatkowej przestrzeni dla dzieci i młodzieży, mówiła w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Ząbek Małgorzata Zyś.
8: Rozbudowujemy szkołę numer 4 o kolejnych 5 sal dydaktycznych. Chodzi też o komfort nauki w naszych ząbkowskich placówkach. Uczniowie uczą się na półtorej zmiany, czyli tak naprawdę to nawet w okolicy godziny 17 kończą się zajęcia.
4: Miasto stawia również na rozwój usług dla najmłodszych. Od niedawna działa pierwszy samorządowy żłobek.
8: Otworzyliśmy pierwszy samorządowy żłobek, miejski żłobek Ząbkowskie Promyki. Praca ruszyła tam pełną parą. Ja jestem zachwycona, bo naprawdę jak słyszę od rodziców w rozmowach, że dziecko nie chce wyjść ze żłobka, także opieka jest bardzo dobra, wykwalifikowane opiekunki.
4: Obecnie do placówki jest zapisanych 60 dzieci. PKP Intercity zmienia rozkład jazdy. Pociągi pojadą w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Z Warszawy do Trójmiasta składy mają kursować co pół godziny, a w kierunku Poznania co godzinę. Nowością ma być bezpośrednie połączenie z Warszawy do Łomży przez Wyszków. Ma to ograniczyć wykluczenie komunikacyjne. W nowym rozkładzie PKP Intercity zapowiada łącznie 600 połączeń na dobę. Wzmocniona ma zostać też oferta międzynarodowa. Więcej pociągów pojedzie m.in. do Pragi i Kijowa. Zmiany będą obowiązywać od 13 grudnia.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Dzisiaj chmury od rana, słońce będzie się przebijać, ale nie będzie go zbyt dużo. Nie będzie też padał deszcz i nie będzie wiał silny wiatr. Taka na nie ta pogoda.
10: A maksymalnie dzisiaj na termometrach. Dzisiaj 11 stopni w stolicy i w okolicy o tej porze, 9 w Warszawie, w Legionowie podobnie, 9 także w Wołominie, w Radzyminie, 8 w Górze Kalwarii, w Piasecznie i w Pruszkowie. Jutro maksymalnie 13.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
10: Trochę będziesz zgadywał za naszych słuchaczy, bo ty widzisz już, co mamy w playliście, ale musisz mi pomóc.
3: No ale dobra, no możemy się pobawić.
10: No to się pobawmy w takim razie. Ta piosenka trafiła na debiutancką płytę grupy, która dzisiaj będzie nas budzić, zatytułowaną po prostu Vox. I tutaj zdradziłam też nazwę grupy.
3: No taki tytuł.
10: Miła podpowiedź.
3: Taki tytuł. No właśnie, grupa, która pod koniec lat 70. była takim bardzo dużym odkryciem też na polskiej scenie muzycznej, bo no taki, no jak powiem boys band, to pewnie panowie się obrażą, bo oni już nie byli chłopcami.
10: Men's band,
3: taki właśnie, no to nie mieliśmy takich przykładów. Były zespoły, ale tak, że panowie w czterech stoją, śpiewają, no to coś nowego było wtedy.
10: I po bananowym songu był to pewien przełom w, no właśnie, w tym charakterze grupy, a gdyby tak, to jest ta piosenka, którą dzisiaj was będziemy budzić, pokazało bardziej refleksyjne i drapieżne także oblicze męskiego kwartetu. Czy tam były garnitury na scenie?
3: Znaczy w tym akurat teledysku to nie wiem, ale ogólnie to tak.
10: A widzisz,
3: takie same,
10: a widzisz,
3: oczywiście.
10: Ja wcale ci nie mówię, że garnitury są super, ale są. Bo dzisiaj dzień męskiego garnituru.
3: W ten sposób połączyłaś te dwie rzeczy i dlatego zespół Vox dzisiaj nas budzi. A gdyby tak?
10: A gdyby tak, Jarek założył kiedyś garnitur na poranek, Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska, kiedyś założyłem.
10: Dzień dobry.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: sporo dzisiaj utrudnień. No te największe na trasie S8, tam kierowcy zgłaszają kolizję. Korek w kierunku mostu Grota Roweckiego już od Ostruckiej się zaczyna, a sama Ostrucka też zakorkowana jest od ulicy Krzemiennej. Także tutaj spore korki. Świętego Wincentego Pallottiego korek w zasadzie od Głębockiej do Ronda Żaba i Jacka od Rowąża też do Ronda Żaba zakorkowane. Ale mamy też inne spore, takie duże na głównych trasach korki, na S2 południowa obwodnica Warszawa i most południowy imienia Anny Jagiellonki w stronę Wilanowa też się korkuje. Od Patriotów ten korek jest. I mamy jeszcze inny odcinek na S8, wypędy Michałowice Wieś i później też tak do węzła Opacz, w zasadzie Kolonia, pojedziemy w zwolnionym tempie.
1: Gość poranka.
2: Czasami jest tak, że już od wstania z łóżka zaczyna się w naszej głowie rodzić lęk. Lęk, strach, czasami stres. Różnie możemy nazywać te emocje, te nastroje, które się w nas budzą. A jak z lękiem radził sobie Jezus? Co w obliczu lęku radziła święta Hildegarda, która, no właśnie, leczy ludzki lęk. To jest tytuł wykładu Duchowość dla Warszawy. Piórko na wietrze, jak Hildegarda leczy ludzki lęk. 15 października ten wykład się odbędzie o godzinie 19 przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 66. I my już oczywiście teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, ale rozmowa będzie o lęku w Biblii, o lęku w Ewangelii. Siostra profesor Judyta Pudełko, razem z nami biblistka. Szczęść Boże. Witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo serdecznie. No, czas zacząć nowy sezon i tu od razu, zanim przejdziemy do lęku, to bardzo szczególnie zapraszam na ten wykład, ponieważ to już mija 10 lat. 10 lat temu, 25 października, bo zawsze w październiku nasz sezon otwieramy, 2016 roku, rozpoczęliśmy w ogóle ten cykl, nie wiedząc jeszcze dokąd dojdziemy, Duchowość dla Warszawy. I też było coś podobnego, bo był wykład Duchowość a depresja. Pamiętny ksiądz dr Krzysztof Grzywocz prowadził ten wykład, zgromadził on ogromne rzesze warszawiaków. I po 10 latach powracamy do tematu, który jest zbliżony, bo o lęku. A lęk przecież tak bardzo często towarzyszy depresji. A tu pytanie o Jezusa. Otóż, jeżeli chodzi o Pismo Święte, to myślę, że musimy rozróżnić bardzo ważną rzecz i myślę, że też nauka to teraz rozróżnia, bo czym innym jest strach. Jezus go odczuwał, mając ludzki, prawdziwy, realny organizm, bo strach jest taką reakcją obronną. Natomiast lęk jest czymś innym. To już jest wytwór tego, co się dzieje w naszej głowie i niekoniecznie też czegoś realnego. I w takim wymiarze Jezus się po prostu nie bał, bo no, nie tylko to, że był prawdziwym Bogiem, ale również jako człowiek nie posiadał żadnego grzechu ani pozostałości grzechu pierworodnego, bo Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, człowiek zaczął się bać po grzechu. To była właściwie pierwsza reakcja w tym cudownym, symbolicznym opowiadaniu o ogrodzie Eden, o upadku pierwszych rodziców. Pierwsze zachowanie od razu po grzechu to jest lęk wobec siebie nawzajem, bo zakrywanie się przed sobą i mężczyzny i kobiety i jednocześnie ukrycie się przed Bogiem.
2: Mhm. Czy moglibyśmy powiedzieć, że strach jest taki bardziej bezpośredni, czyli że strach...
3: To jest taka fizjologiczna reakcja naszego, byśmy powiedzieli, organizmu, tego wszystkiego, co my mamy, możemy powiedzieć, w naszej sferze tutaj mózgowej i hormonalnej, bo wtedy od razu przy poczuciu zagrożenia wiadomo, kortyzol nam się podnosi, cały organizm, serce bije szybciej i po prostu jesteśmy w stanie gotowości, ratuj się, jeżeli dzieje się jakieś zagrożenie. Uciekaj, walcz albo stań nieruchomo. To są takie komendy, które nasz mózg otrzymuje. Dlaczego? Ponieważ mamy w sobie to pragnienie życia, które dał nam Bóg, więc odczuwanie strachu, tych reakcji takich, no ono jest jak najbardziej słuszne i pozytywne i to właśnie Jezus przeżywał w Ogrodzie Oliwnym. On chciał żyć, on kochał ludzkie życie. On rozumiał oczywiście też znaczenie swojej śmierci, że ta śmierć, ona będzie miała zupełnie inny wymiar, będzie życiodajna, ale on jako człowiek prawdziwie, realnie, bez znieczulenia przeżył ten potworny strach przed zagrożeniem życia. Tak jak każdy ludzki organizm, on po prostu czuł to samo. Natomiast on nie miał w sobie tej, byśmy powiedzieli, tych filmów w głowie, które my bardzo często tworzymy, które są wynikiem też tego, że może bardzo często czujemy się opuszczeni, odrzuceni, albo na przykład no, brakuje nam poczucia bezpieczeństwa. Może czasami nawet już od dziecka brakuje nam poczucia bezpieczeństwa i czujemy różne zagrożenia, czasami nawet irracjonalne, nie? I tworzymy sobie bardzo różne scenariusze w naszych głowach, że to się na pewno tak czy tak zakończy, tutaj ktoś zrobi to, albo powiedział to, albo jeszcze w ogóle pomyślał sobie coś na mój temat i to gdzieś nas bardzo mocno nakręca, a wiadomo też, że jesteśmy jako człowiek jednością, nasza sfera duchowa, psychiczna, nasze ciało przeżywa to wszystko w jedności, więc to będzie zawsze miało wpływ również na nasze ciało, na różnego rodzaju zaburzenia, choroby, generalnie złe samopoczucie i myślę, że też ten czas, ta aura, coraz bardziej ciemniejsze dni, one nawet mogą się też przyczyniać tak do tego, że będzie się nam po prostu obniżał nastrój.
2: A teraz pomyślałam o tym, że niektóre środowiska nam, ludziom wierzącym i Kościołowi zarzucają takie coś, że Kościół trzyma nas wewnątrz Kościoła, czy ludzie Kościoła trzymają nas wewnątrz Kościoła, właśnie dając nam różne zakazy, nakazy i te nakazy, zakazy wywołują w nas, ludziach wierzących, lęk. Boimy się, że jeżeli opuścimy to łono Kościoła, to wtedy trafimy do piekła. Bardzo upraszczam oczywiście to myślenie, ale trochę tak jest. Więc, że nie jesteśmy w Kościele z miłości, tylko że jesteśmy w Kościele w lęku, więc w zasadzie mogłybyśmy dzisiaj powiedzieć, my jako ludzie wierzący z perspektywy niektórych ciągle żyjemy w lęku. To...
3: No właśnie, to jest właśnie takie nieszczęśliwe spojrzenie na tę rzeczywistość, bo oczywiście nie możemy wykluczyć, że ktoś sam, mając pewne problemy, czy lęki, czy przeżywając swoją wiarę, czy nawet, bo tutaj czasami może nie mówimy nawet o wierze, ale o pewnej takiej religijności. Religijność lękowa może towarzyszyć człowiekowi, może był tak wychowany i potem on w jakiś sposób narzuca, czy ona narzuca, czy forsuje tego rodzaju religijność innym osobom, czy w ten sposób wychowuje, czy w ten sposób uczy. Więc takie sytuacje mogą się zdarzyć, niemniej jednak Chrystus nas wyzwolił, powołał nas do wolności, wyzwolił nas z wszelkich zależności. Właśnie z czego nas wyzwolił? Właśnie z lęku przed śmiercią. To jest to, co też mówi pięknie list do Hebrajczyków 2:15, że diabeł, tutaj parafrazuję, trzymał nas w garści właśnie. W jaki sposób człowieka trzymał w garści? Wzbudzając w nim lęk przed śmiercią. I zmuszając człowieka niejako do grzeszenia, aby on gdzieś próbował od tej śmierci uciekać, coś sobie rekompensować. No bo niestety przemijamy, nasze życie przemija, tracimy wiele rzeczy i człowiek chce za wszelką cenę to zatrzymać i boi się, że również nie tylko samo życie, ale wiele innych rzeczy, które są dla niego ważne, czy ludzi, czy osób, czy rzeczywistości straci. Więc robi wszystko, co tylko możliwe, aby to zatrzymać.
2: Chodzi na zabiegi medycyny estetycznej, kupuje duże posiadłości, nawet niektórzy myślą o tym, żeby mrozić ciało, hibernować.
3: Żeby tylko zatrzymać właśnie śmierć i to jest nasz najgłębszy lęk. To jest korzeń wszystkich lęków.
2: Transhumanizm przecież.
3: Dokładnie.
2: Też w tym kierunku zmierza.
3: A Chrystus nas z tego wyzwolił. Jego zmartwychwstanie, ta nadzieja, którą On nam daje, ona już zaczyna się teraz. To nie jest też coś takiego, że Kościół coś nam gdzieś daleko obiecuje, gdzieś tam może tutaj, jak będziesz to robił to, czy tamtego nie będziesz robił, to gdzieś po śmierci może coś się zmieni. Nie, życie wieczne zaczyna się wraz z naszym chrztem i kiedy my pozwolimy prowadzić się Duchowi, my już tu na tej ziemi możemy dzięki działaniu Ducha Świętego doświadczać wolności od lęku.
2: Siostra się nie boi śmierci?
3: Mnie osobiście, nie wiem jak będę przeżywać tę rzeczywistość, bo tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, ale bardzo często myślę o momencie śmierci jako o spotkaniu z miłością, jako o spełnieniu tego pragnienia, aby w końcu zobaczyć Jezusa i no nie wiem, dla mnie jest to właśnie, tu mi bardzo często towarzyszy właśnie ta myśl też świętej Teresy od Dzieciątka: Jezus, ja nie umieram, ja wchodzę w życie.
4: I to jest nadzieja chrześcijańska, to jest to, co zwycięża no, ten nasz lęk, nie? To, co jest tak bardzo, myślę, normalne, bo żyjemy w tak bardzo zagrożonym świecie, a jednocześnie przecież to wszystko, co nas otacza, czy media społecznościowe ciągle gdzieś, nie wiem, generują w nas jeszcze bardziej różnego rodzaju postawy lękowe, a czasami może też działa się tak, żeby ten lęk w ludziach w jakiś sposób wzmagać, aby, no, aby sobie też tak czy inaczej ich podporządkować.
2: Media społecznościowe temu służą niestety. Te algorytmy są tak zrobione, co też możemy obserwować dzisiaj w tych zachowaniach młodzieży, które mamy, jak bardzo się boją oceny, opinii innych ludzi. A de facto ten właśnie ten główny lęk, o którym siostra powiedziała, to jest ten lęk. My się boimy po prostu, żebyśmy zniknęli. Boimy się tego, że nasze życie nie ma sensu i tak, że jesteśmy tu przypadkiem, a Bóg mówi o tym, że jest zupełnie inaczej. Jeżeli chcecie odkryć tę prawdę, jeżeli chcecie odkryć też ten sekret, jak Hildegarda leczy ludzki lęk,
4: właśnie,
2: to zapraszamy.
4: Kobieta średniowiecza, doktor kościoła, ale kobieta naprawdę orkiestra, byśmy mogli powiedzieć, do odkrycia, do ciągłego odkrywania, bo może nie jest tak bardzo znana, zazwyczaj ją z Orkiszem kojarzymy, a to przecież o wiele więcej. Doktor Alfreda Walkowska, specjalistka od Hildegardy na różnych płaszczyznach, kobieta teolog, ale też propagująca właśnie tę postać i jej osiągnięcia wprowadzi nas w ten cudowny świat średniowiecznej, genialnej kobiety, mistyczki i doktor kościoła. Także wraz z Radiem Warszawa i Akademią Katolicką serdecznie zapraszamy już w najbliższy czwartek.
2: 15 października, godzina 19, Krakowskie Przedmieście 66, patronat Radia Warszawa i przypominamy też, że nagrania z duchowości dla Warszawy są dostępne na stronie akademiakatolicka.pl. Ja bardzo Państwu polecam, żeby wracać do tych wykładów, które się odbyły, sama często to robię. Ja siostrze dziękuję za to zaangażowanie w to ewangelizowanie całej Warszawy, ale nie tylko, bo to idzie zdecydowanie
4: bardzo się szerzej. Z tego cieszymy i zapraszamy.
2: Siostra profesor Judyta Pudełko, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
2: A reklamujesz swoją firmę?
1: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
2: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
1: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
3: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
0: Po reklamie.
4: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radio Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rusza proces osób oskarżonych o udział w grupie, która na zlecenie Rosji miała dokonywać podpaleń obiektów handlowych, w tym hali przy Marywilskiej 44. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Śledczy wciąż nie ustalili bezpośredniego sprawcy pożaru hali, ani osoby, która wydała zlecenie jego podpalenia. Drogowcy zamkną ulicę Długosza na całym odcinku między Młynarską a Tyszkiewiczem. Remont rozpocznie się w środę o 22:00 i potrwa do piątku do późnych godzin wieczornych. Objazd kierowany będzie ulicą Żytnią. Na czas prac wprowadzony zostanie także zakaz parkowania, a organizacja ruchu w okolicy zostanie tymczasowo zmieniona. Na lotnisku Chopina zatrzymano 40-letniego obywatela Litwy, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.

0: Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Podobno w Edwarda jesień twarda, ale ona dzisiaj taka twarda nie jest. Po prostu tradycyjna jesień, jak to w połowie października, czyli trochę słońca, trochę chmur, słaby wiatr z zachodu.
4: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 11 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 9 stopni. Warszawa, Wołomin, Otwock 8, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie 9, w Górze Kalwarii i w Radzyminie jutro maksymalnie 13.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A już dzisiaj piękne uroczystości, ustanowienia kościoła seminaryjnego w Warszawie, Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Zobacz, jakie to piękne połączenie. Z jednej strony Matka Boża Dobrej Śmierci, z drugiej strony od razu mówimy o zwycięstwie, Zwycięska Królowa Różańca Świętego.
2: No, o tym też była twoja rozmowa z siostrą Judytą Pudełko troszeczkę. Zatem swoimi myślami przechodzimy na krakowskie przedmieście 52 przez 54, bo właśnie dzisiaj tam w kościele seminaryjnym uroczysta msza święta, zostanie odczytany dekret ustanawiający Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego i będzie tym uroczystością przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. 18:30 to msza święta, ale godzinę wcześniej nabożeństwo różańcowe się rozpocznie.
1: Ja myślę, że dzisiaj inaczej tego święto nie można zacząć jak bez różańca, czyli 17:30 nabożeństwo różańcowe, godzina 18, msza święta ustanawiająca nowe sanktuarium na mapie Warszawy, Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Jeżeli macie w swoim życiu jakieś takie miejsca, które są dla was przegraną, to może właśnie jest znak, żeby udać się do matki na krakowskie przedmieście 52 na 54. Od dzisiejszego wieczoru oficjalnie tam będzie sanktuarium.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: się hosza o korkach?
1: Nie, no powiedzmy o południowej obwodnicy Warszawy, bo tutaj na Moście Południowym tutaj kończy się w zasadzie korek, chociaż no, most też zakorkowany w kierunku Wilanowa, a ten korek od Izbickiej ma miejsce, ale południowa obwodnica Warszawy na wysokości lotniska Chopina też w kierunku tak Ursynowa, Wilanowa, Natolina na wysokości Raszyna zakorkowana.
0: Jeżeli jest ósemką z Nadarzyna, dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy, na wysokości Janek postoicie w korku także na południowej obwodnicy Warszawy, ale w okolicach lotniska Chopina w obu kierunkach, tutaj korek, Złomianek wciąż ciasno i w samej Warszawie też spore utrudnienia.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Cały czas ci zimno?
2: No, jakoś chyba się rozgrzałam twoją obecnością jednak.
1: No, to cieszę się, ale jakby jeszcze byłoby ci zimno i chciałabyś taki lampion stworzyć fajny, to jest takie wydarzenie i warsztaty tworzenia właśnie takich przedmiotów.
2: Takie lampiony, które mogą nam umilić wieczorne może bardziej posiadówki w naszych mieszkaniach. No, ja myślę, że przepiękne są na zdjęciach takie słoiki z wyklejanymi liśćmi i serduszka też. No i tam można świeczkę wsadzić do środka, a gdzie to się odbędzie? Warsztaty tworzenia jesiennych lampionów na rzecz Fundacji Hospicjum Domowe Dziecięce Promyczek, 16 października, godzina 18, MCAP Trattoria i Cafe Chorza 2 w Otwocku.
1: W Otwocku właśnie, bo jak ktoś ta chorza usłyszy,
2: tak,
1: to
2: tak, tak.
1: W Otwocku.
2: Otwock. Tak.

0: Pod kontrolą wszystko, za 2:09.
1: Ja mogę być spokojna, nie muszę tego trzymać wszystkiego w swoich dłoniach, jak Jarek jest przy konsolecie.
0: Już, bo będzie po 9:00, jak wybije 9:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak wygląda rzeczywistość szkolna dzieci z PSD? Jak je wspierać? O czym wiedzą pedagodzy? I w jaki sposób pomóc rodzicom tych dzieci? O tym już w środę, 14 października o godzinie 19:40 porozmawiam z naszym ekspertem.
4: Może świetnie mówić i sprawiać wrażenie, że wszystko rozumie, a jednocześnie mieć ogromny problem z pamięcią roboczą, matematyką, organizacją pracy. Czyli to nie wynika z niechęci dziecka, tylko to wynika po prostu z możliwości psychofizycznych dziecka.
3: Rozmowy o odpowiedzialności. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
5: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Mazowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: Po reklamie.
8: Minęła 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził premierowi. W województwie mazowieckim trwają testy syren alarmowych. Także w serwisie Francja kolejna fala protestów w sektorze edukacji. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Józefa Mon, będzie dziś przesłuchany w prokuraturze. Wczoraj mężczyznę przewieziono do stołecznej komendy policji, wyjaśnia Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno-popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
9: Zatrzymany to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu zostało przez służby odebrane w nocy z soboty na niedzielę. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa, potem zostało przekazane policji. Według nieoficjalnych informacji autor maila do Służby Ochrony Państwa nie był zamachowcem, ale znał jego plany.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: We Francji nie ustają protesty w sektorze edukacji. Dziś na ulicę po raz kolejny wyjdą uczniowie i pracownicy szkół, domagając się poprawy warunków nauki i zwiększenia nakładów na oświatę. Demonstracje i strajki mają wywrzeć większą presję na władze w dniu rozpoczęcia debaty nad budżetem.
12: To już piąta fala demonstracji organizowanych w całym kraju od ponad 2 tygodni przez związki zawodowe nauczycieli oraz organizacje studenckie i uczniowskie. Choć w ostatnich dniach liczba blokowanych szkół wyraźnie zmalała, postulaty pozostają niezmienne. Nie ustaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro, podkreślają liderzy protestu. Liczą, że ich żądania zostaną wysłuchane w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie dziś deputowani rozpoczną debatę nad budżetem. W obliczu kryzysu finansów publicznych rząd na razie nie zapowiada dodatkowego wsparcia dla szkół, lecz planuje oszczędności sięgające 54 miliardów euro. Dzisiejsze demonstracje mogą zapoczątkować szerszą falę protestów przeciwko polityce rządu, napędzaną rosnącym niezadowoleniem społecznym i krytyką brutalności policji. Na najbliższą sobotę w całym kraju zapowiadane są kolejne demonstracje, tym razem pod hasłem powrotu ruchu żółtych kamizelek.
9: Relacjonował Stefan Folzer.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Wracamy na Mazowsze. Trwają tu testy syren alarmowych. Ćwiczenia Syrena 26 potrwają do końca tygodnia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
13: W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
9: Luiza Jurgiel-Żyła dodała, że słysząc syreny, mieszkańcy województwa nie muszą podejmować żadnych działań.
13: Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
9: Ogłoszenie rzeczywistego alarmu dla ludności cywilnej odbywa się przez emisję 3-minutowego dźwięku modulowanego syreny. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny, także słyszany przez 3 minuty.
11: Dzieje się w sporcie.
9: Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowej turnieju rangi WTA w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majar Sherif 6-3, 6-2. To drugie w karierze zwycięstwo Chwalińskiej w imprezie tej kategorii. W kolejnym starciu naszą tenisistkę czeka walka z Czeszką Marii Bouskową. W drugiej rundzie w Wuhan odbędzie się również polski pojedynek Iga Świątek, Magdalena Fręch. To spotkanie w środę.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Jakby się trochę przejaśniało, bo tego słońca dzisiaj powinno trochę być, ale i ciemnych chmur, z których nie powinien padać deszcz, też będzie sporo.
0: 11 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach, o tej porze wciąż 9. 9 w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, 8 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim.
8: Ciśnienie w normie.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: To co z tym garniturem?
8: Nie.
0: Dzisiaj jest dzień noszenia garnituru.
8: Myślałem, jakby, że to już jest rozstrzygnięte.
0: No wiesz, nie wiem, tak próbuję trochę linę przeciągnąć, ale jednak to nie jest taka prosta sprawa, drogie panie, i pewnie wy to też dobrze wiecie, dlatego już jak raz na rok w ten garnitur się wbije mężczyzna, to ja warto to podziwiać.
8: Chyba
0: zdjęcie
8: nawet
0: zrobić.
8: Nie mam nawet.
0: Dobrze,
8: tak się wydaje.
0: Dobrze. Drodzy panowie, garnitury są fajne, może są niewygodne, ale czasem warto na jakieś okazje oczywiście przywdziać. No, są tacy, co codziennie niemal w garniturze, ale może to też nie jest ten... czasem trzeba też wyluzować, to nie o to chodzi. Ale już za chwilę będziemy rozmawiać o ważnych sprawach, o tych, którzy decydują się na adopcję, decydują się także na zostanie rodziną zastępczą. Kwadrans po 9:00. Zostańcie z nami. Kolej.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I teraz będzie na poważnie. Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała niepłodność jako chorobę cywilizacyjną XXI wieku, a w Polsce także rodzi się coraz mniej dzieci i problem niepłodności również jest jednym z największych wyzwań społecznych i zdrowotnych według statystyk. Niepłodność może dotyczyć nawet 1,5 miliona par w Polsce, czyli około 15-20% par w wieku rozrodczym.
2: A na świecie problem niepłodności dotyka co szóstą osobę w wieku rozrodczym i dostęp do opieki nadal bywa luksusem, więc sprawa jest niezwykle poważna.
1: A my dzisiaj, już za chwilę w rozmowie, będziemy mówić o tym, że jest może mniej oczywista ścieżka rozwiązania problemu niepłodności i dlaczego często na adopcję, czy też zostanie rodziną zastępczą, nie patrzymy w ten sposób, tylko patrzymy na jakiś, nie wiem, jakąś trzecią ścieżkę, a nasz gość opowie o tym, dlaczego adopcja, czy też zostanie rodziną zastępczą dla osoby wierzącej, dla rodziny wierzącej, może być pięknym rodzajem służby, a być może czasami nawet trzeba by powiedzieć, że jest to nasz obowiązek. Mocne słowo, ja wiem, ale zostańcie z nami, już za chwilę więcej o tym nasz gość opowie.

0: Korki i utrudnienia przed Mostem Łazienkowskim, Aleja Stanów Zjednoczonych zakorkowana. Korkuje się także Wisłostrada od wysokości Żoliborza do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Korek również na Świętego Wincentego, który od ulicy Miedza do Ronda Żaba. Korki napotkają kierowcy także na Wawelskiej do Pomnika Lotnika i na głównych trasach, czyli S8, która teraz zakorkowana od ulicy Łabiszyńskiej do ulicy Stanisława Maczka. Kierowcy zgłaszają kolizję na południowej obwodnicy Warszawy, tak między Raszynem a lotniskiem Chopina korki, i na S7 Złomianek na Młociny w korkach będziemy jechać. Poza tym dobrą informację można przekazać, że most południowy się już odkorkował i można spokojnie nim przejechać.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. Czy rodzicielstwo zastępcze i adopcje możemy nazwać płodnością rodziców? O to będę pytać naszego dzisiejszego gościa, Joanna Weisbrot, która od lat pracuje z dziećmi, z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, jest dzisiaj razem z nami telefonicznie. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jakby Pani odpowiedziała na tak postawione pytanie, czy rodzicielstwo zastępcze i bycie także rodzicem adopcyjnym, czy to może być sposób na płodność w małżeństwie?
3: To jest na pewno dar pojawiającego się nowego życia, więc drukowanymi literami tak. Ja myślę, że przez to chyba to doświadczenie braku albo to doświadczenie czekania tych naszych kandydatów często, to, że to rodzi takie duże owoce zrozumienia dziecka, które do tej adopcji idzie. Ja miałam też takich kandydatów, którzy naprawdę gdzieś, że przez to czekanie też rodzi się takie przygotowanie, na przykład poprzez odmawianie duchowej adopcji, nie? Że miałam kandydatów, którzy przez 9 miesięcy omodlali swoje przyszłe dziecko, bo mówili, a może to będzie nasze dziecko?
2: A jak to w Polsce, jak to w Polsce wygląda? Kiedy pary decydują się na to, żeby na przykład przygotować się do adopcji? Czy jest to standardowo ten moment, kiedy nie mają już nadziei na to, że mogą począć swoje dziecko?
3: Wydaje mi się, że różnie, bo wśród kandydatów mamy często pary, które mają swoje biologiczne potomstwo, a pragną poszerzyć i naprawdę gdzieś w takim może duchu Ewangelii pójść za tym słowem, że co jednemu najmniejszemu uczyniliście, mnieście uczynili, i odkrywać ten prawdziwy smak chrześcijaństwa, bo nawet Adwent nas uczy, że Pan Jezus przychodzi jako małe niemowlę i często ludzie właśnie ze względu na swoje wartości decydują się na przyjęcie dziecka. No ale oczywiście jest też bardzo dużo kandydatów, którzy mieli to takie doświadczenie długoletniego czekania i pragną jakby z odwagą wejść w tą nową rzeczywistość bycia rodzicami adopcyjnymi.
2: No właśnie, zróbmy tutaj to rozróżnienie. Czym się różni bycie rodzicem zastępczym od bycia rodzicem adopcyjnym?
3: Ja myślę, że w ogóle adopcja to jest jedna z najgenialniejszych rzeczy, które ludzkość wymyśliła. I wiadomo, że to nie jest droga dla wszystkich, ale jest piękna. I bycie rodzicem adopcyjnym polega na przyjęciu do swojego domu dziecka na takiej zasadzie, jak się przyjmuje dziecko biologiczne, nie? Z całą odpowiedzialnością prawną, z całym systemem dziedziczenia. Dziecko dostaje przy adopcji nowy numer PESEL, nowy akt urodzenia, nowe nazwisko. Też często kandydaci decydują się na zmianę imienia, a rodzina zastępcza jest sprawowanie opieki, no też często tymczasowej, nad dzieckiem, które jest w trudnym położeniu i nie może przebywać w swoim domu rodzinnym.
2: A jak dużo dzieci w Polsce, to najpierw zapytam o te rodziny zastępcze, jak dużo dzieci w Polsce potrzebuje w tym momencie rodzin zastępczych? Oczywiście ja nie pytam panią o konkretne liczby, ale jaka jest skala? Bo może nam się czasami wydawać, jak nie jesteśmy w tym temacie, że no państwo daje radę, że problem jest rozwiązany. A jak to wygląda z pani perspektywy osoby, która na co dzień z tymi sytuacjami się spotyka?
3: Tak właśnie mały książę mówił zawsze, że dorośli potrzebują liczb, żeby sobie coś wyobrazić. I ja trochę podam tych liczb. To jest na ten moment w ogóle w systemie pieczy przebywa około 79 tysięcy dzieci, z czego około 1900 z nich czeka w domach biologicznych, mimo postanowień sądu o umieszczeniu, to znaczy, żeby to było zrozumiałe, że MOPR albo PCPR wie, że w danym domu jest źle, że jest trudno, sąd to potwierdził, zmonitorował sytuację, wydał zarządzenia o gdzieś tam przekazaniu dziecka. I nic absolutnie to nie zmienia w życiu małego człowieka, bo nie ma gdzie umieścić chłopca czy dziewczynki. Nie ma wystarczającej ilości rodzin zastępczej. I teraz jest taki znaczny spadek liczby adopcji, że szacuje się to aż na około 30%, nie? Że o tyle spadło liczba przysposobień i no, na ten moment jest około 2,5 tysiąca adopcji rocznie, nie? Tylko wie pani, dla mnie to nie są jakieś przypadki, nie? Dla mnie to są konkretne, nie wiem, Marcelinka, Wiktoria, Jasiu za tymi statystykami ukryte i no ja na przykład pamiętam wychowanków, nie, którzy przebywali w jakichś takich większych placówkach między dzieciakami. Wytwarzał się nawet czasami taki swoisty język dziecięcy, niezrozumiały dla dorosłego, bo jeżeli dziecko nie ma dorosłego, który by mu objaśniał świat, wszystkie te zjawiska, nazywał rzeczy, to między nimi się wytwarzał taki swój własny język, nie? I one sobie tam gugały po swojemu. Więc ja pamiętam to i też, nie wiem, pamiętam dziewczynkę, którą się opiekowałam, 3,5-letnią i właśnie za każdym razem, gdy z nią szłam przez jakieś tunele albo ulice, gdzie był jakiś większy pogłos, to ja pamiętam, że ona nawoływała mamę i nawoływała swojego rodzica i to tak jakby krzyczała, żeby to było słyszalne, nie? Że te nasze dzieci same sobie szukają rodziców. No a z drugiej strony jakby też mam ten widok naszych dzieci, które są w bezpiecznych domach, które nie wiem, gdy się skaleczą, oparzą, zadrapią, to wołają to mama, bo wiedzą, że ta mama przyjdzie, a te moje dzieciaczki często skierowane do adopcji czy pozbawione w ogóle opieki rodzicielskiej, one jak płaczą, to płaczą i jakby jest to, bo nie mają konkretnego obiektu, nie, do którego mogą skierować te swoje małe zawody, rozpaczy i niesprawiedliwości tego świata.
2: A jakie są te niesprawiedliwe opinie, które na temat dzieci, które czekają na adopcję?
3: Myślę, że takich jest kilka. Czasem się mówi państwowe dzieci, nie? Czasem się mówi, że to są fasowe dzieci i to często brzmi jak taki wyrok dla dziecka. Myślę, że krąży dużo takich nieaktualnych przekonań, nie? Że procedura trwa latami, a tak naprawdę moje doświadczenie często pokazuje, że trwa rok od momentu, gdy się przystąpi drzwi ośrodka do momentu, gdy się uprawomocni wyrok po 7 dniach od przysposobienia. Często jest jakaś taka przesłanka, że nie wiem, że pary po 40 nie mogą adoptować dzieci, a mogą. Często w ludziach tkwią takie przekonania, że jeżeli mają, nie wiem, jakieś stany lękowe czy stany depresyjne, to na pewno to ich zdyskwalifikuje z adopcji, a nie nieprawda. I takich dużo przekonań krąży, które sprawiają, że tych dzieci jest tak dużo i jakby gdzieś tam kandydaci nie mają odwagi się zgłosić do środków, mimo że tak wiele dzieci czeka i ja naprawdę chcę powiedzieć głośno, nie? Że jak ten rodzic się pojawia i jest to pierwsze spotkanie i ci rodzice często przywożą te upomineczki i prezenciki dla dziecka, my mówimy, ja zawsze też mówię dzieciom, że to gość przyjeżdża, żeby wiedzieli, że to on ich odwiedza, chociaż te dzieci nasze wszystko czują i one wszystko wiedzą, ale jak widzę, że one się wspólnie bawią, to ja potem też mówię często kandydatom, którzy są pewni, nie? Że chcą w to iść. tą relację, żeby przywieźli swoje, nie wiem, zdjęcie, żeby to dziecko mogło sobie postawić je już tam przy łóżeczku, żeby już miało jakiś taki punkt odniesienia, nie? Żeby już sobie wyobrażało przed snem, to będzie mój pokój, to będzie moje podwórko, to będzie mój pies, to będzie moja szafa i że jakiś taki, taki konkret, nie? Że przyjedzie, przyszła mama, przyszły tata, konkretnie we wtorek, konkretnie o 15, że na pewno będą. I ja widzę, jakie to jest życiodajne i jak dużo daje nadziei dzieciom.
2: Jeżeli słucha nas teraz ktoś, może to jest żona, może to jest mąż, którzy pomyśleli sobie, a może to jest dla mojej rodziny. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać rodzicem adopcyjnym?
3: W zasadzie ośrodki adopcyjne, gdy tutaj mają pierwsze spotkanie z kandydatami, oni przedstawiają im jakie dokumenty muszą potwierdzać, tak, że mogą dalej w procedurę. I tak naprawdę to jest zaświadczenie o niekaralności. To jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań, czyli jakieś takie większe choroby. Że ich nie ma. To jest zaświadczenie o zarobkach z trzech ostatnich miesięcy, że ten dochód jest wystarczający. Po prostu nie musi być to nie wiadomo jak wysoki dochód. Więc jeżeli chodzi o takie dokumentacje, to jest tyle.
2: A jeśli chodzi o dyspozycję serca, co trzeba mieć w sercu, żeby otworzyć się na to nowe życie?
3: Ja myślę, że to jest kwestia często odwagi i tego pójścia za pragnieniem, bo wiele osób nosi w sobie takie pragnienie i po prostu odważyć się, zgłosić do ośrodka, nie? Nawet skończyć to szkolenie, rozeznać. Tak. Ja właściwie chcę zacytować mojego jednego wychowanka, 3,5-letniego, który właśnie spotkał się z swoimi rodzicami, którzy bardzo długo, 10 lat zbierali się, żeby się zgłosić do ośrodka adopcyjnego, zaryzykowali, zgłosili się, pojechali na pierwsze spotkanie i potem zostałam z tym chłopcem, zostałam z jego opiekunką i ja mówię, jak tam, co może być, fajne spotkanie, podobało ci się i on mnie uniósł w górę i powiedział, oni mnie kochają i rzeczywiście przyjechali za dwa dni i są dzisiaj rodziną, nie? Więc ten pierwszy krok, najtrudniejszy.
2: Drodzy słuchacze, jeżeli ktoś teraz czuje tę dyspozycję w sercu, to zachęcamy, żeby ten pierwszy krok zrobić. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Joanna Weisbrot, która pracuje z dziećmi, także z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Obiecuję kolejne naszym słuchaczom.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie 10.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Papież Leon XIV prawdopodobnie już dziś przejdzie operację wycięcia guzka z płuca. Do wtorku, 20 października, odwołane zostały wszystkie audiencje. Nie wiadomo, czy papież spotka się z wiernymi w niedzielę na modlitwę Anioł Pański. Według agencji ANSA operacja może się odbyć po południu, a najpóźniej jutro rano, jeśli będzie potrzebne dodatkowe czynności przed zabiegiem. Dalsze postępowanie lekarzy będzie zależało od przebiegu operacji i wyniku biopsji. Guzek został wykryty u papieża podczas rutynowych badań. Stolica będzie miała nowe sanktuarium. Kościół seminaryjny przy krakowskim Przedmieściu otrzyma dziś tytuł Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. W świątyni są dwa obrazy otaczane szczególną czcią, wskazuje wieloletni wikariusz rektorski kościoła, ksiądz Wiesław Kądziela. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci.
5: Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał przez prefekta Mennicy Królewskiej znoszonemu w tych latach kościołowi karmelitów. Był rok 1664. Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci. Podczas Powstania Warszawskiego kościół seminaryjny wraz z budynkiem seminarium stał się miejscem schronienia dla

0: modlitwie dziękczynnej założone tu przez dominikanów obserwantów arcybractwo różańcowe, które cieszyło się wielką popularnością wśród mieszkańców Warszawy.
1: Początek uroczystości pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa o 18.30.
2: To się dzieje w kościele.
1: A w najbliższy czwartek w Akademii Katolickiej przy krakowskim Przedmieściu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Duchowość dla Warszawy. Tematem wykładu będzie lęk oraz nauczanie świętej Hildegardy dotyczące radzenia sobie z nim. Jak podkreślała biblistka, siostra profesor Judyta Pudełko, warto odróżnić strach od lęku.
3: Po czym innym jest strach, Jezus go odczuwał, mając ludzki, prawdziwy, realny organizm, bo strach jest taką reakcją obronną, natomiast lęk jest czymś innym. To już jest wytwór tego, co się dzieje w naszej głowie i niekoniecznie też czegoś realnego. I w takim wymiarze Jezus się po prostu nie bał. Nie tylko to, że był prawdziwym Bogiem, ale również jako człowiek nie posiadał żadnego grzechu ani pozostałości grzechu pierworodnego, bo Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, człowiek zaczął się bać po grzechu.
1: Spotkanie rozpocznie się o 19:00. Patronem cyklu jest Radio Warszawa. Kongres Eucharystyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej jest już obecny w mediach społecznościowych. Organizatorzy uruchomili profile na Facebooku, Instagramie i TikToku pod nazwą Poznali Go, gdzie publikowane są treści poświęcone Eucharystii, modlitwie i budowaniu wspólnoty. Jednym z patronów wydarzenia został błogosławiony Carlo Acutis, patron młodzieży i internetu, mówi rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Dawid Sychowski.
4: Dlatego Diecezja Warszawsko-Praska postanowiła, że ten kongres eucharystyczny, który już niebawem się zacznie, będzie także obecny w mediach społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oczywiście, że media nie zastąpią mszy świętej, sakramentów, osobistej modlitwy i takiego spotkania twarzą w twarz, ale mogą być takim jakby pierwszym krokiem. Mogą zaciekawić, zainspirować.
1: Uruchomiona została również specjalna strona internetowa kongresu. Organizatorzy podkreślają, że internet nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Bogiem, ale może być pierwszym krokiem do pogłębiania wiary. W ramach kongresu przez niemal rok w parafiach diecezji warszawsko-praskiej będą odbywać się msze święte, adoracje, katechezy i wydarzenia formacyjne, których celem jest pogłębianie wiary oraz odkrywanie obecności Chrystusa w Eucharystii.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: A szkoda, że to słońce tak na krótko wyszło za naszym oknem, bo chciałem powiedzieć taką radosną wieść. Jest słonecznie, ale szybko zaszło. No i tak dzisiaj będzie, tak więcej chmur, ale słońce na chwilę też będzie wychodzić.
7: 11 stopni maksymalnie dzisiaj, ale temperatura tak od rana coś nie chce drgnąć, nie chce wzrastać. Wciąż 9 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii i w Wołominie też 9.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziś 13 dzień października. Wydaje się, że taki zwykły po prostu wtorek, ale nie, nie jest to zwykły wtorek, bo to jest bardzo ważny dzień dla parafii Chrystusa Króla na Targówku przy ulicy Tykocińskiej i mieszkańcy i parafianie się już od kilku dni do tych dzisiejszych wydarzeń przygotowują.
2: Ponieważ świętują parafianie 25-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, no i te uroczystości jubileuszowe trwają już od soboty 10 października, ale dzisiaj finał, dzisiaj ten najważniejszy dzień. O godzinie 17 odbędzie się nabożeństwo różańcowe. Przypominamy, w październiku odmawiajmy jeszcze z większą gorliwością różaniec, a o godzinie 18 msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W programie także odnowienie jasnogórskich ślubów narodu i również, myślę, że to ciekawostka, poświęcenie relikwiarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.
1: A te wszystkie wydarzenia z okazji 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, parafia Chrystusa Króla na Targówku Tykocińska 27/35. Dziś od 17 uroczystości nabożeństwo różańcowe i 18 msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Jakie są korki, Jarek? Gdzie tam korki są?
1: Największe na trasie S8. Oczywiście to nie jest żadne zaskoczenie, tylko miejsca lokalizacji tych korków się trochę zmieniają. Od Piotra Wysockiego przez most Grota Roweckiego teraz do Stanisława Maczka stoimy w korku. I na południowej obwodnicy jeszcze.
0: Tysiąclecia też w korku do zjazdu w Jerozolimskie. Jerozolimskie standardowo stoją. Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską. Wawelska w kierunku pomnika lotnika. No, ciasno jeszcze w Warszawie. Na Wisłostradzie na przykład też postoicie do zjazdu w Aleję Solidarności.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziś dużo wydarzeń modlitewnych i teraz powiemy o tym, które odbędzie się w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie dzisiaj.
2: No właśnie, bo ty, Jarek, tak powiedziałeś, że dzisiaj taki zwykły dzień, a dzisiaj jest 13 października,
1: tak jest.
2: Rocznica zakończenia objawień fatimskich i dlatego w wielu parafiach te procesje fatimskie się odbywają, między innymi w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. O godzinie 18 msza święta będzie sprawowana i procesja fatimska po mszy, w tym dniu także adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 12 w parafii, a w programie także tej adoracji o godzinie 12 jedna część różańca, tajemnice radosne, a także litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 15 także część różańca świętego, tajemnice bolesne i koronka do Bożego Miłosierdzia. O 17 także część różańca świętego, tajemnice światła i litania do przenajdroższej krwi Chrystusa, a o 18 msza święta, po której zostanie odmówiony różaniec, tajemnice chwalebne i procesja fatimska wokół sanktuarium, apel jasnogórski, a także możliwość ucałowania relikwii dzieci fatimskich.
1: To wszystko dziś w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie. Cały dzień możemy przeżyć na wspólnej modlitwie. Jednocześnie warto zachęcić swoich bliskich i tych, którzy pragną przeżyć właśnie ten wyjątkowy dzień z Matką Bożą w parafii Matki Bożej Fatimskiej.
2: Zachęcamy Państwa bardzo gorąco, żeby odmawiać różaniec. Jeżeli nie możecie pójść do kościoła na nabożeństwo różańcowe, to przecież możemy mieć też takie domowe nabożeństwo różańcowe w swoich rodzinach. Tak, dzieci się często na tym różańcu nudzą, ale może dziesiątka to nie jest takie straszne do przeżycia, nawet z tymi młodszymi. A starszym proponujemy, żeby wspólnie, rodzinnie siąść i może na przykład przed taką modlitwą wypowiedzieć to, co mamy w sercach naszych, to, co nam leży na sercu. Może jakieś cierpienie, może jakiś ból i właśnie to wszystko ofiarować Matce Bożej.
1: Parafia Matki Bożej Fatimskiej to dekanat ursuski, Zagłoby 37.

0: No i krzyczą tam za 2,5 minuty 10. My też z okrzyk radości z siebie wydajemy, bo Zofia Kozerawska jest w studiu.
1: Dzień dobry.
2: Gdzie ten okrzyk, Jarek? No to takie słabe. No,
0: ale ja wydałem takie... jakikolwiek, a ty żadnego.
2: No ale to ty mówiłeś, to za siebie mówiłeś. Ja nie mówiłam, że krzyczę.
0: Czyli ty się nie cieszysz.
1: Ja powiem wszystkim, wcale nie krzyczeli. Weszłam, powiedzieli, no cześć.
2: Ja się po prostu cieszę w serduszku.
0: Nie, powiedzieli mi, cześć Zofia.
1: Cześć Zofia.
2: O, tak taka było. Jest prawda.
1: Tak było, to
2: taka jest prawda, nie trzeba ją ukrywać.
1: Ekranu i mikrofonu.
0: Ale z pełnym zaangażowaniem powiemy do usłyszenia
2: no,
0: jutro.
2: No jak się cieszę, że praca Weronika kończy. Ostrowska. Ja jeszcze nie kończę, do usłyszenia.
1: A ja zapraszam.
2: Jarek Wydra.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Policji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
6: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
8: O reklamie.
9: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Dwóch obywateli Turcji odpowiada za podpalenie stacji Starlinka na Mazowszu. Zgoda ambasadorów unijnych na negocjacje członkowskie z Ukrainą w kolejnych obszarach. Blokował numer alarmowy. Okazało się, że miał 3 promile alkoholu we krwi. Wiadomości Radio Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Pożar wybuchł 23 września. Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby, przekonuje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
11: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
10: Po przewiezieniu podejrzanych do Polski usłyszą oni zarzut sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Śledczy ustalili, że celem sprawców było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Unii Środkowej, Europy Środkowej i Wschodniej. Do zatrzymania podejrzanych obywateli Turcji odniósł się premier. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów dla otwarcia negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Dziś te rokowania formalnie się rozpoczną na spotkaniu ministrów do spraw europejskich unijnych krajów w Luksemburgu.
13: Kolejny etap negocjacji blokowały Węgry, ale już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że zniosą weto, jeśli ukraiński parlament przyjmie zmiany do ustawy oświatowej wzmacniające prawa mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Te zmiany zostały przyjęte. Ukraina otworzy negocjacje w dwóch obszarach: rynek wewnętrzny i konkurencyjność. To oznacza także odblokowanie negocjacji z Mołdawią, bo w rozmowach członkowskich z Unią jest ona powiązana z Ukrainą. Oba kraje rozpoczęły rokowania akcesyjne w czerwcu, otwierając pierwszy klaster negocjacyjny. W lipcu otworzyły drugi.
10: A sprawę śledzi Beata Płomecka.
12: To dzieje się w okolicy.
10: Teraz gmina Lesznowola. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił, że w jednym z mieszkań są narkotyki. Po przybyciu patrolu policji okazało się, że zgłoszenie było nieprawdziwe. Dodatkowo 58-latek przez dłuższy czas blokował linię alarmową, mówi podkomisarz Magdalena Gąszowska.
14: Żona nie chciała wpuścić go do mieszkania, więc postanowił załatwić tę sprawę właśnie w taki sposób. Kiedy policjanci poinformowali go, że bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego jest wykroczeniem, nie przejął się konsekwencjami swojego zachowania. W pewnym momencie zaproponował policjantom 100 zł, aby zapomnieli o całej sytuacji.
10: Policyjna kontrola nie potwierdziła zgłoszenia. Badanie alkomatem wykazało, że zgłaszający ma blisko 3 promile alkoholu we krwi. Kontynuuje oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Piasecznie.
14: Następnego dnia po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty karne dotyczące obietnicy wręczenia korzyści majątkowej. Odpowie również za popełnione wykroczenie z artykułu 66, paragraf 1 i 2 kodeksu wykroczeń.
10: Służby przypominają, że bezpodstawne dzwonienie na numery alarmowe stanowi wykroczenie, co skutkuje mandatem do 1500 zł. 10 lat temu zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy i teatralny, przez wiele lat związany z warszawskim Teatrem Kwadrat. Miliony widzów znały go jako tytułowego bohatera serialu 40-latek z lat 70. minionego stulecia.
8: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz.
10: Andrzej Kopiczyński przez wiele lat angażował się w listopadową kwestię na rzecz ratowania zabytków na Starych Powązkach. W 2014 roku u aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zmarł 2 lata później w wieku 82 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: 9 stopni teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim 9 i w Otwocku, w Łominie, w Mińsku i w Ożarowie. Warszawa się cieszy tym, że u nas aktualnie 10 stopni, maksymalna temperatura na dziś to stopni 12. Wiatr jakby go nie było, także mało liści dzisiaj spadnie z drzew, można zbierać te, które już spadły wczoraj. Troszkę słońca będzie, ono się chowa za chmurami, ale będzie na nas spoglądać życzliwie.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Dzień dobry, witam Was kochani. 9:55, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Kto po drugiej stronie, dajcie znać koniecznie, kto już jest, co tam robicie i ile kawy już dzisiaj zostało wypitej. Troszkę sprzyja jesień temu, żeby pić więcej kawy, ale pamiętajcie, że woda też podnosi ciśnienie, także warto ją przeplatać wodą. Zapraszam na najbliższe 4 godziny pełne muzyki i kilku słów też. Tok, tok, już teraz na 106.2 FM, 6:10.

0: Survivor, Mateusz Miller. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 13 maja 1917 roku, kiedy toczyła się pierwsza wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja. Na obrzeżach miasteczka Fatima Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom, nieumiejącym jeszcze czytać. Przekazała im też orędzie dotyczące całego świata. Przedstawiła im trzy tajemnice. W jednej pokazała wizję piekła i wzywała do modlitwy i nawrócenia. W drugiej zapowiedziała pokój na ziemi, gdy ludzie oddadzą się jej niepokalanemu sercu. Podkreśliła, że konieczne jest nawrócenie Rosji. W trzeciej tajemnicy była mowa o kapłanie w bieli, który zginął od kul. Ta wizja wielu osobom przypominała zamach na Jana Pawła II w 1981 roku. Najważniejsze myśli z przesłania Maryi można by ująć w taki sposób. Nie trać odwagi, nie opuszczę cię nigdy. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. 13 października 1917 roku w Fatimie miał miejsce tak zwany Cud Słońca. I to wydarzenie zakończyło trwające kilka miesięcy objawienia Matki Bożej. Opisy tego ostatniego akcentu objawień obiegły wczesną prasę, cały świat, były na tyle znane objawienia, że wywoływało bardzo dużo emocji i mimo ulewnego deszczu wtedy na ten cud oczekiwało 70 tysięcy osób przybyłych z całej Portugalii, nie tylko wierzących, ale też wielu sceptyków. I po długim czasie oczekiwania rzeczywiście ukazała się Maryja, zwracając się do Łucji z prośbą, żeby zbudowano tutaj na jej cześć kaplicę. Dodała, że jest Matką Bożą Różańcową, wezwała do odmawiania różańca i zapowiedziała rychły koniec wojny i powrót żołnierzy. Potem rozchyliła szeroko ręce, przestał padać deszcz, rozstąpiły się chmury i ukazało się słońce, świecące silniejszym blaskiem niż zwykle. Słońce zaczęło migotać, jakby zapalało się i przygasało, a następnie wirować, rzucając we wszystkie strony promienie w różnych kolorach. Nagle przestało wirować, olbrzymia świetlista kula pędziła z wielką prędkością w kierunku wystraszonego tłumu, zatrzymała się i wróciła na swoje miejsce. A kiedy wszyscy szaleli z zachwytu, trójka pastuszków doznała wizji, w której Maryja wraz z dzieciątkiem błogosławiła świat. Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

0: Sylwia Grzeszczak dla nas zaśpiewała och i ach i można sobie och i ach zakrzyknąć, bo właśnie wyszło słońce. Jest za co dziękować. 22 minuty po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Panie, zostań z tymi, którzy po nas przyjdą. Pragniemy tego, abyś był z nimi, jak z nami bydać. Pragniemy tego i o to Cię prosimy. Zostań z nami, kiedy dzień się nachylił. Zostań, kiedy czas naszych dziejów dobiega kresu drugiego tysiąclecia. Zostań i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Zostań z nami w Twoim słowie. W tym słowie, które staje się sakramentem, Eucharystią Twojej obecności. Pragniemy słuchać Twojego słowa i wypełniać. Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie. Pragniemy być wśród tych błogosławionych, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Amen.

0: Zostań, zostań. Kamil Bednarek, bądź przy mnie. Za 29 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ech, trochę za późno włączyłam. Dykcja, Zofia. Włączyłam mikrofon, bo w studiu Grzegorz Kozłowski. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, Zofia.
0: Który śpiewał z Kamilem Bednarkiem.
2: Tak, w sensie teraz.
0: Tak, teraz. Nie na scenie jeszcze nie. A, kto wie. Grzegorz przyszedł teraz do studia z darami.
2: Tak, do kawy można dołożyć miodu. No i ja, drodzy słuchacze, przychodzę do was właśnie z takimi oto darami, ponieważ jak może trafiliście kiedyś na antenie, prowadziłem jedną z audycji, która nazywała się Pasieka pod lupą. I w ramach właśnie tego cyklu mam dla was do rozdania miody. I myślę, że naprawdę warto się zgłosić. Są to cztery różne pojemniczki, słoiczki. W jednym z nich jest pyłek pszczeli. Niam. I są to miody leśne i do tego lasu chciałbym nawiązać, bo pytanie, które będzie dotyczyć tego, żeby otrzymać taki miodowy podarunek, jest takie, jak nazywa się rodzaj miodu, który powstaje z tego, co jedzą pszczoły z liści?
0: Czekaj. Jak nazywa się rodzaj miodu, który robią pszczoły z tego, co jedzą z liści?
2: Tak, na liściach pojawia się w pewnym momencie w ciągu roku taka ciekawa rzecz. Aha. I ona jest efektem ubocznym tego, że pojawia się tam mszyca. No i z tego powstaje bardzo specyficzny miód.
0: Chcesz mi powiedzieć, że jest sens życia mszyc?
2: Jest.
0: Zawsze myślałam, że nie ma.
2: Jest go więcej niż się wydaje.
0: Dobra, powtórz teraz jeszcze to pytanie.
2: Otóż, jak nazywa się miód, który powstaje w wyniku tego, co pojawia się na liściach drzew, takie błyszczące? I z tego, co jedzą w to właśnie pszczoły, powstaje ten konkretny miód niezwykły. Chciałbym, żebyście odpowiedzieli na pytanie. Oczywiście to pytanie można przysłać na nasz numer, czyli 7248rw.imię, nazwisko oraz hasło odpowiedzi.
0: No dobrze, to czekamy.

0: Messenger, Alex Warren. Za nami, za 19 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Mamy miody, mamy.
2: Mamy. I drodzy słuchacze, wracamy do Was raz jeszcze z tym podarunkiem, który mam dla Was w ramach właśnie tej audycji, którą prowadziłem, czyli Pasieka pod lupą. No i chciałbym tylko też dodać, że to zadanie jest publicznie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i mam dla Was jeszcze raz do powtórzenia to pytanie, które dotyczy tego, że na liściach w którymś momencie w ciągu roku pojawia się taka błyszcząca rzecz i ona powoduje, że to zwabia bardzo dużą ilość pszczół, one to spożywają i z tego powstaje niezwykły miód, a w ramach tego, co mam tutaj przed sobą, w tym oto na przykład podarunku dla kogoś z Was, mam pyłek pszczeli, miód nektarowy rzepakowy, wielokwiatowy, no i leśny, ale nie ma lipy.
0: Przepraszam
2: za jakby, ten suchar.
0: Bardzo słodki suchar. Słodki suchar, naprawdę. Słuchajcie, 72-48, rw. imię i nazwisko i odpowiedź, jaki to miód powstaje. Czekamy jeszcze chwilkę.
2: Z radością.

0: Phil Damian Skoczek w ciepłym blasku słońca. No dokładnie tak,
1: tak
0: powstaje
1: dokładnie
0: miód.
1: Pracują pszczoły. Zgadza
0: dokładnie
1: się.
0: Tak.
1: I drodzy słuchacze, mamy odpowiedź. To oczywiście, jeżeli chodzi o to pytanie. Pytanie dotyczyło tego, jak powstaje miód, taki bardzo specyficzny, leśny, z takich błyszczących rzeczy, które pojawiają się na liściach. No i jest to odpowiedź: miód spadziowy. Gratulujemy wszystkim tym, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi. I było bardzo wiele tych osób, tym pani Joanna, Anna, Ula, Agata, Ewa, Maria, Marianna, ale wyłoniliśmy jeszcze dwie osoby, które właśnie tę nagrodę, ten właśnie podarunek mają od nas dziś możliwość zdobycia, i to pani Kamila i pan Krzysztof, którym bardzo gratulujemy. Będą te nagrody, przekażemy jak gdzie do odebrania, a zadanie publiczne jest ono współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach audycji Pasieka pod lupą, gdzie można więcej było się dowiedzieć o pszczołach. A gdyby trochę więcej o tych pszczołach, to drodzy, nie wiem czy wiecie, właśnie w tej audycji to padło, ale dla mnie to było super zaskakujące.
0: Dawaj.
1: Pszczoły kisiły rzeczy wcześniej niż my, i to dużo wcześniej. One w ulu,
0: kisiły?
1: W tym plasterku, w środku, w tym malutkim sześcianie składają pyłek za, nie wiem jak go, pokrywają go tam jeszcze tą dodatkową osłonką i on się tam kisi. Naprawdę, i to jest definicja dosłownie ta sama co u nas. Tak jak my z kapustą, tak one z pyłkiem.
0: Pani Kamilo i panie Krzysztofie, proszę czekać na wiadomość od nas, zaraz się ona pojawi. Gratulujemy. Dziękuję, Grzegorz.
1: Gratulacje.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Cenisz rzetelne informacje i dobre słowo, które każdego dnia towarzyszy Ci w Radiu Warszawa? Teraz możesz wesprzeć swoje ulubione radio, a przy tym zyskać jako przedsiębiorca. Twój biznes może zrobić coś dobrego i zapłacić mniejsze podatki. To proste i bezpieczne. Przekaż darowiznę na naszą rozgłośnię, a odliczysz ją od podatku. Jako osoba fizyczna lub firma na PIT zyskasz do 6%, a na CIT nawet do 10% od dochodu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu bankowego wpisać darowizna na cele kultu religijnego. To klucz do Twojej ulgi podatkowej. Wejdź na radiowarszawa.pl i połącz wsparcie godnych zaufania mediów z korzyścią dla swojej firmy. Radio Warszawa. Dobrze wiedzieć. W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: O reklamie.
3: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. 3 zatrzymania w Niemczech w związku z podpaleniem Starlink na Mazowszu. Tydzień bez tramwajów na stawkach w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 4 ciała w jednym z bloków w Kielcach odnaleźli je policjanci. Dziś rano otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie na balkonie, który nie daje znaków życia, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji.
5: Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy pod nadzorem prokuratorów. Ustalamy personalia, a także szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
4: Czynności procesowe nadzoruje prokuratura. Trwa potwierdzanie tożsamości odnalezionych osób.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: 3 osoby zatrzymane w Niemczech w związku z podpaleniem urządzeń Starlink na Mazowszu. Jak informują niemieckie media, 2 obywateli Turcji ujęto w Badenii-Wirtembergi, niedaleko Stuttgartu. 3 mężczyzna miał zostać zatrzymany w Berlinie. Według gazety Bild mógł być kierowcą pozostałych podejrzanych. Do podpalenia stacji satelitarnej w Woli Krobowskiej doszło w nocy z 23 na 24 września. Informacje o zatrzymaniu 2 podejrzanych przekazały wczoraj polskie władze. Władze podejrzewają, że sprawa może mieć związek z działaniami wymierzonymi w sojuszników Ukrainy. Starlink należący do firmy Elona Muska zapewnia Ukrainie istotną część łączności podczas rosyjskiej inwazji. Niemieckie służby nie wydały dotąd oficjalnego komunikatu w sprawie zatrzymań.
6: Dzieje się blisko.
4: A teraz Warszawa. Tramwajarze przygotowują się do kolejnych prac remontowych. Tym razem naprawy wymagają tory na ulicy Stawki. Ostatnia generalna naprawa odbyła się tu w 1994 roku, przypomina rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Przeprowadzenie tych prac jest kluczowe teraz, przy jeszcze sprzyjających warunkach pogodowych, tuż przed okresem zimowym. Zamarzająca i rozmarzająca woda mogłaby pogłębić uszkodzenia, a tym samym wymusić kolejne dłuższe wyłączenia ruchu.
4: Zasadnicza część pracy rozpocznie się w przyszły piątek i potrwa tydzień. Tramwaje pojadą objazdami.
7: Od 7 do 25 października tramwaje linii 16 w kursach na pełnej trasie miasteczko Wilanów-Piaski ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska przez Aleję Solidarności, wyremontowany węzeł Kino Femina i Aleję Jana Pawła II.
4: Generalny remont torów w ulicy Stawki, Alei Jana Pawła II i na Rondzie Radosława zaplanowano na 2028 rok. Rodziny zastępcze i adopcyjne wciąż są potrzebne. W Polsce tysiące dzieci czekają na bezpieczny dom, a liczba adopcji w ostatnich latach wyraźnie spadła. O sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej mówiła w Radiu Warszawa Joanna Weisbrot, ekspert od tematyki adopcyjnej i pieczy zastępczej.
8: Na ten moment w ogóle w systemie pieczy przebywa około 79 tysięcy dzieci, z czego około 1900 z nich czeka w domach biologicznych mimo postanowień sądu o umieszczeniu. To znaczy, że MOPR albo PCPR wie, że w danym domu jest źle, że jest trudno, sąd to potwierdził, zmonitorował sytuację i nic absolutnie to nie zmienia w życiu małego człowieka, bo nie ma gdzie umieścić chłopca czy dziewczynki.
4: Nie ma wystarczającej ilości rodzin zastępczych, uzupełnia na koniec Joanna Weisbrot. Według ekspertów jednym z problemów są również utrzymujące się mity dotyczące adopcji, które zniechęcają część potencjalnych kandydatów do rozpoczęcia procedury.
8: Krąży dużo takich nieaktualnych przekonań, nie? Że procedura trwa latami, a tak naprawdę moje doświadczenie często pokazuje, że trwa rok od momentu, gdy się przystąpi drzwi ośrodka, do momentu, gdy się uprawomocni wyrok po 7 dniach od przysposobienia. Często jest jakaś taka przesłanka, że nie wiem, że pary po 40 nie mogą adoptować dzieci, a mogą.
4: Specjaliści zachęcają, by osoby rozważające adopcję lub rodzicielstwo zastępcze nie bały się wykonać pierwszego kroku i skontaktować się z ośrodkiem adopcyjnym.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: 9 stopni w Ożarowie Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim też 9 teraz, Piasecznie, Pruszkowie i w Nowym Dworze. Dajcie znać, czy u Was też świeci takie piękne słońce jak u nas. 10 stopni, nawet 11 stopni w Warszawie, 10 w Mińsku Mazowieckim, 11 w Warszawie, 11 w Legionowie i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 12 stopni, ale gdyby tak słońce świeciło więcej i mocniej, to może trochę więcej jeszcze stopni uda się zdobyć. Może przyjąć bardziej.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 11, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. No, ile by nie było tych stopni, u nas jest ciepło i sympatycznie, a jak nie jest komuś ciepło, to może wrzucić na siebie coś ciepłego i będzie cieplej. I to też jest przyjemne uczucie, taki dobry ciężar, który daje ciepło. Tak sobie dzisiaj o tym myślałam, że to jest miła jesień. Zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę. Coldplay rozpoczyna 6 minut po 11.

0: Delikatne małe elfi Halina Frąckowiak. Za nami 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W ostatnią niedzielę w Ojciec Święty podczas w zasadzie po modlitwie Anioł Pański poinformował nas o tym, że podczas badań kontrolnych wykryto u niego niewielki, dobrze zlokalizowany guzek w płucu i że lekarze zalecili operacji, której się podda w najbliższym czasie. No i właśnie wiemy już, że to dziś, już za chwilę, może właśnie w tej chwili, tak dokładnie nie wiem, ale przed południem papież uda się na hospitalizację w klinice Gemelli. W związku z tym Kościół w Rzymie jednoczy się na modlitwie za papieża i dzisiaj o godzinie 18 kardynał Baldoreina poprowadzi różaniec w klinice Gemelli, gdzie Ojciec Święty będzie przechodził operację usunięcia tego guzka. Będzie można włączyć się w tę modlitwę za pośrednictwem Vatican News, także gdyby ktoś chciał, to dziś o 18 można się połączyć, można też się połączyć bezpośrednio, oczywiście to wszyscy wiemy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby o tej samej godzinie odmówić różaniec, powierzając papieża Leona XIV macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Dziewicy i towarzysząc mu modlitwą w tych dniach. Tymi słowami zostaliśmy do tego zachęceni. Po operacji papież ma zostać w szpitalu około tygodnia. W związku z tym wszystkie audiencje papieskie, publiczne i prywatne, zostały zawieszone do 20 października. Kwadrans już po 11.

0: Beat za nami, 21 minut po godzinie 11. Myślami i modlitwą blisko papieża Leona, który niedługo będzie operowany, przenosimy się i próbujemy sobie przypomnieć jego słowa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 234 i 235. Jedno ciało w Chrystusie. Duchowość, której potrzebujemy, jest duchowością eucharystyczną, to znaczy duchowością eklezjalnej jedności w miłości. Wcielenie i zmartwychwstanie objawiają Boga, który wchodzi w naszą ludzką kondycję i przemienia ją w dar z siebie. Dar ten pozostaje obecny i skuteczny w Eucharystii, której Pan udziela samego siebie i gromadzi Kościół, aby Jego ofiara stawała się zasadą jedności i źródłem nowego życia. Z tej komunii rodzi się także solidarność chrześcijańska, ponieważ zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On daje siebie. Jak święty Augustyn wyjaśnia nowoochrzczonym w swoim kościele, chleb i wino na ołtarzu są sakramentem jedności wiernych w Chrystusie. To, co się widzi, ma postać materialną, to, co się rozumie, niesie owoc duchowy. Jeśli więc chcesz zrozumieć ciało Chrystusa, słuchaj, co apostoł mówi do wiernych. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami. Jeśli więc jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to tajemnica wasza jest złożona na stole Pańskim. Stamtąd otrzymujecie waszą tajemnicę. Na to, czym jesteście, odpowiadacie amen. A tak odpowiadając, składacie podpis. Słyszysz bowiem ciało Chrystusa, odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem Kościoła, aby to amen znaczyło prawdę. Amen, które wypowiadamy w liturgii, ciało, które spożywamy i krew, którą pijemy, nadają kształt całemu naszemu życiu. Eucharystia jest bardzo osobistym spotkaniem z Panem, a jednak nie jest nigdy tylko aktem indywidualnej pobożności. W niej ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy Jego członkami, Jego ciałem. Jesteśmy w Nim braćmi i siostrami i w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno. In illo uno unum. Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się, ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia. Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby.

0: Taki tytuł nosi piosenka Edyty Górniak, którą słyszeliśmy. 24 minuty zostały do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, bezsenną, zimną noc i jeszcze długą na dodatek, bo jak bezsenna, to znacznie dłuższa od tej sennej i to jest udowodnione, że tak dokładnie jest. Co wtedy robić, jak sobie z tym radzić? Ostatnio czytałam, że właśnie nasz stres wynikający z tego, że się budzimy i nie możemy zasnąć, no oczywiście nie wspiera tego, żeby zasnąć. I bardzo prosta podpowiedź, którą znalazłam, jest taka, żeby ucieszyć się tym, że po prostu sobie leżymy i jesteśmy w tej ciemności. I oczywiście można się modlić, można nawet przez chwilę coś poczytać, wtedy oczy troszkę się zmęczą. To takie proste sposoby, oczywiście jeśli temat jest głębszy i bardziej skomplikowany, to koniecznie trzeba porozmawiać o tym z lekarzem, ale może rzeczywiście dałoby się taką zwykłą radością z odpoczynku w ciemnym pomieszczeniu, w pozycji horyzontalnej, ucieszyć i wtedy zdjąć z siebie dodatkowy stres wynikający z tego, że nie mogę spać. No, pozdrawiam tych wszystkich, którzy mieli ciężką noc z nadzieją, że ta kolejna będzie lepsza. Don't look.

czyściutko wysoko, no tego to zazdroszczę. Whitney Houston tak śpiewała dla nas, oczywiście niezastąpiony głos, nieodżałowany też. W związku z tańcem, no ona śpiewała, że chciałaby z kimś zatańczyć. Nie wiem, czy tam będzie można tańczyć, ale nowa siedziba dla Sinfonii Varsovii powstaje. Trwa ta budowa, to wiemy oczywiście. Już teraz można odwiedzać pawilon muzyczny i sale edukacyjne, które powstały w pierwszym etapie inwestycji, ale już drugi etap inwestycji też się rozpoczyna i powstanie sala koncertowa, słuchajcie, na prawie 1900 miejsc. Będą odnowione dwie oficyny, które są połączone z budynkiem głównym i powstanie sala kameralna na około 400 miejsc. Obszerne zaplecze dla artystów, pomieszczenia techniczne, garderoby, sale prób, magazyny, biblioteka muzyczna, studia nagraniowe umożliwiające transmisję koncertów na żywo. Bardzo pięknie. A jeszcze na dodatek będzie też ogólnodostępny ogród połączony z pobliskim parkiem. Oby jak najszybciej.

0: New Life M, Mietek Szcześniak, Twoja miłość. Twoja miłość, przekazujesz mi ją w swoim słowie, które teraz mogę usłyszeć. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielek, barbista, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu. Jest on zobowiązany zachowywać wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia. Tylko wiara, która działa przez miłość.
2: Najważniejsze postawy moralne określamy mianem wartości, czyli czegoś cennego, wartego zachodu i wyrzeczeń. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dla pierwszych chrześcijan ta wolność, oprócz ponadczasowego znaczenia teologicznego, oznaczała również wygaśnięcie przepisów rytualnych Starego Testamentu, w tym nawet tak ważnego jak obrzezanie. Jakie znaczenie może mieć nauczanie świętego Pawła dla nas dziś? Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu duchowym i moralnym powracał do świata wartości w kluczu daru i obowiązku. Z jednej strony staramy się o wartości i zdobywamy je, ale nie wolno też zapominać, że są one darem i jako dar posiadają pewne ramy, w których mogą się one realizować. Jednak obok właściwych wartości, jak wolność, istnieją inne pojęcia, takie jak swawola czy życie pozbawione zasad, które można nazwać zuchwałością. Biada ludzkości, kiedy w szaty wolności przebierają się ludzie zuchwali. Leon XIII mówił o nich tak. Zuchwałość złych ludzi nie byłaby tak wielka, ani nie byłaby ona przyczyną tak wielu zniszczeń, gdyby w wielu sercach była mocniejsza i bardziej zakorzeniona wiara, która działa poprzez miłość i gdyby nie zanikało tak mocne zachowywanie praw danych człowiekowi przez Boga.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało.
0: I zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosura, skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
1: Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej zdaje się być dość nietypowa. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z nieco inną scenerią. Jezus, choć sam nie wywołuje takich sporów, w większości przypadków ściera się z faryzeuszami w walce o Bożą prawdę i poprawność. W tym przypadku gest faryzeusza zdaje się być zdecydowanie inny. Zapraszając Jezusa na rozmowę, staje w pozycji człowieka, który pragnie spokojnej i kulturalnej rozmowy, umożliwiającej dojście do konsensusu. Jezus jak gdyby celowo łamie pewne wypracowane i tradycyjne konwenanse, aby odkryć, czym naprawdę podszyte jest zaproszenie gospodarza. A co więcej, w jaki sposób na niego spogląda i czego poszukuje. Te awangardowe zachowanie Zbawiciela rodzi sprzeciw Pana domu, który jak gdyby tylko czekał na najmniejszy błąd Mesjasza. Tenże jednak nie pobłądził, ale otworzył faryzejskie zamknięte oczy na światło prawdy. Cóż bowiem z tego, że czyste są moje ręce i wyjątkowo zadbane, kiedy moje serce popadło w brzydotę i nie potrafi kochać, a wyraz tego daje właśnie w tak prozaicznych chwilach, gdy pogardza drugim człowiekiem. Jak dziś wygląda moje serce? Czy potrafię dziś kochać, a zwłaszcza tych z nieobmytymi dłońmi?

0: Wspaniała jest ta piosenka, uratowani, tak jak moje narzekanie zamienione w taniec. Amen. Niech się tak stanie. 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
0: No troszkę się zrobiło cieplej w Nowym Dworze Mazowieckim, 10 stopni, teraz w Legionowie 11, podobnie w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i Otwocku. No w Mińsku też 11 i w Ożarowie Mazowieckim, w Warszawie 12 i w Wołominie 12, a reszta do tego dąży. Wiatr umiarkowanie wieje z zachodu, towarzyszy nam słońce i chmury, wymieniają się miejscami. Nie powinno dzisiaj padać, takie są przynajmniej prognozy.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 10 minut po godzinie 12, Zofia Kozorawska. Tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Nie mówiłam o tym, dziś jest dzień noszenia garnituru. Kto tam w garniturze nas słucha? Proszę dać znać na 512 700 444 albo 512 700 555. W ogóle to się chadza jeszcze w garniturach do pracy? Czy tylko na większe imprezy? Zapraszam. No u nas koledzy w garniturach na co dzień raczej nie przychodzą, chyba że jakieś ważne tutaj spotkania się odbywają, to wtedy tak. No ale ciekawa jestem, jak to tam u Was jest. 11 minut po 12, Starship, już teraz na 106,2.

0: Za nami 22 minuty po 12 też.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W związku z Międzynarodowym Dniem Noszenia Garnituru zapytałam, czy te garnitury się nosi. Poprosiłam o telefony, no i odbieram takie telefony. Halo?
2: Dzień dobry, chciałam powiedzieć właśnie, że oczywiście ja właśnie jestem, powinnam zrobić zdjęcie, jestem w garniturze, znaczy w garniturze, no właściwie tak, teraz jeszcze tak, ale jak będzie chłodniej, to mam polara, ale pracownik ochrony musi być w garniturze, także biała bluzka, mówię, jeszcze na marynarce, jak to się mówi, brzydko, nie, w marynarce, ale już jak już będzie całkiem chłodniej, no to polara zakładamy, także to spódnica czarna czy spodnie, to tutaj ja, mundurówka, niestety siedzę w garniturze.
0: Rozumiem.
2: Są jeszcze zawody, gdzie tak jak na przykład stewardesy widać, jak jadą na lotnisko do pracy, to już też bardziej tak ubrane, także jeszcze mamy zawody, takie dyrekcja, ja tutaj u mnie w budynku jest przy Belwederskiej, jak ten hotel Regent, to jestem o tej części biurowej, mamy kancelarię, czasami właśnie pani, no, niektórzy na rozprawę czy coś to w garniturach są jeszcze garnitury, no, powszechne.
0: Mhm, czyli jest komu dziś świętować.
2: Jest. Czy to tak, to może pani, że pani wspomniała, to by sobie zaraz, nie wiem, do kawy czy coś, to sobie przypomnę, że mam święt.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję za ten telefon. Gdyby ktoś jeszcze chciał się podzielić swoimi doświadczeniami chodzenia do pracy w garniturze, to bardzo proszę. Pana Piotra pozdrawiam, bo też do mnie napisał, że się chodzi i chodzi. No to jeszcze tylko dopytuję, czy się lubi chodzić w tym garniturze do pracy, czy tak się chodzi z musu. I czy są takie dni, kiedy można w takim razie przyjść do pracy jakoś inaczej ubranym niż w garniturze. To teraz bracia Sikorscy na antenie Radia Warszawa. 24 minuty po 12.

0: Jaki piękny duet Phil Collins, Marilyn Martin. Na antenie Radia Warszawa jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. 304 kleryków rozpoczęło pierwszy rok studiów w wyższych seminariach duchownych w całej Polsce. To o 15 więcej niż w ubiegłym roku. Widać pewne zatrzymanie wieloletniego trendu, mówi przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży, biskup Grzegorz Suchodolski.
2: Patrząc na w ogóle pokolenie młodych ludzi, wiemy, że mają bardzo wielką trudność z podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących swojego życia, zwłaszcza życiowego powołania. Dotyczy to nie tylko kapłaństwa, ale także sakramentu małżeństwa. Wiemy, że ten czas decyzji się mocno wydłuża w życiu młodego dzisiaj człowieka. Natomiast zauważamy też chyba rzeczywiście odwrócenie pewnego trendu, że młody człowiek dzisiaj jednak jak dojrzewa do tej decyzji, na którą Kościół i Pan Bóg czekają.
1: W diecezji warszawsko-praskiej formację rozpoczęło 11 kleryków, a w archidiecezji warszawskiej w seminarium metropolitalnym 10, w seminarium Redemptoris Mater 9. Papież Leon XIV prawdopodobnie już dziś przejdzie operację wycięcia guzka z płuca. Do wtorku 20 października odwołane zostały wszystkie audiencje. Nie wiadomo, czy papież spotka się z wiernymi w niedzielę na modlitwie Anioł Pański. Według agencji ANSA operacja może się odbyć po południu około 16, a najpóźniej jutro rano, jeśli będą potrzebne dodatkowe czynności przed zabiegiem. Dalsze postępowanie lekarzy będzie zależeć od przebiegu operacji i wyniku biopsji. Guzek został wykryty u papieża podczas rutynowych badań. Warszawa będzie miała nowe sanktuarium. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu otrzyma tytuł Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. W świątyni są dwa obrazy otaczane szczególną czcią, mówi wieloletni rektor kościoła ksiądz Wiesław Kądziela. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci.
3: Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał przez prefekta Mennicy Królewskiej znoszonemu w tych latach kościołowi karmelitów. Był rok 1664. Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci. Podczas powstania warszawskiego kościół seminaryjny wraz z budynkiem seminarium stał się miejscem schronienia dla okolicznej ludności i szpitalem powstańczym. Obraz był narażony na niebezpieczeństwo. Chciano zabezpieczyć go przed zniszczeniem, wynosząc go do piwnicy seminarium. Tu niestety spłonął wraz z częścią budynku.
1: Obecnie w kościele znajduje się kopia obrazu namalowana w 1987 roku przez profesora Mariana Paciorka. Drugi obraz to Zwycięska Królowa Różańca Świętego. Przed nim dziękowano za zwycięskie bitwy polskiego oręża.
4: To się dzieje w kościele.
1: Już w najbliższy czwartek w Akademii Katolickiej przy krakowskim przedmieściu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Duchowość dla Warszawy. Tematem wykładu będzie lęk oraz nauczanie świętej Hildegardy dotyczące radzenia sobie z nim. Jak podkreśla biblistka, siostra profesor Judyta Pudełko, warto odróżniać strach od lęku.
5: Bo czym innym jest strach, Jezus go odczuwał, mając ludzki, prawdziwy, realny organizm, bo strach jest taką reakcją obronną, natomiast lęk jest czymś innym. To już jest wytwór tego, co się dzieje w naszej głowie i niekoniecznie też czegoś realnego. I w takim wymiarze Jezus się po prostu nie bał. Nie tylko to, że był prawdziwym Bogiem, ale również jako człowiek nie posiadał żadnego grzechu ani pozostałości grzechu pierworodnego, bo Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, człowiek zaczął się bać po grzechu.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 i będzie również okazją do świętowania dziesięciolecia cyklu Duchowość dla Warszawy. Kongres Eucharystyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej jest już obecny w mediach społecznościowych. Organizatorzy uruchomili profile na Facebooku, Instagramie i TikToku pod nazwą Poznali Go, gdzie publikowane będą treści poświęcone Eucharystii, modlitwie i budowaniu wspólnoty. Jednym z patronów wydarzenia został błogosławiony Carlo Acutis, patron młodzieży i internetu, mówi rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Dawid Sychowski.
6: Dlatego Diecezja Warszawsko-Praska postanowiła, że ten Kongres Eucharystyczny, który już niebawem się zacznie, będzie także obecny w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oczywiście, że media nie zastąpią mszy świętej, sakramentów, osobistej modlitwy i takiego spotkania twarzą w twarz.

0: To oczywiście Smash Mouth All Star. No, ten utwór kojarzy nam się wszystkim oczywiście z filmem Shrek, tym wszystkim, którzy ten film widzieli, ale wyobraźcie sobie, że nie był pisany z myślą o filmie, po prostu stał się jego nieoficjalnym hymnem po tym, jak twórcy użyli go w czołówce animacji z 2001 roku. Tutaj ciekawostka taka może trudna, ale zobaczcie, sześcioletni syn Presley, syn wokalisty grupy Steve'a Harwella, zmarł na białaczkę i potem wokalista założył fundację, która pomaga chorym dzieciom. No a dziś, zapomniałam o tym wcześniej powiedzieć, Dzień Dawcy Szpiku. Także pozdrawiam tych wszystkich, którzy są w ekipie dawców.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

oczywiście Gloria Estefan na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do godziny 13. Nie wiem, czy wiecie, ale na Bemowie kończy się już budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra w Warszawie i wkrótce będziemy mogli skorzystać z trzech nowych stacji. Czekamy: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Pociągi już jeżdżą testowo na tej części trasy i teraz nadszedł ważny moment połączenia go z tym funkcjonującym odcinkiem i dlatego, uwaga, uwaga, stacje Bemowo i Ulrychów będą wyłączone z ruchu pasażerskiego przez jakiś czas, a konkretnie od soboty najbliższej, czyli 17 do niedzieli kolejnej 25, pociągi na linii M2 dojadą tylko do stacji Księcia Janusza. Jeszcze raz, od kiedy? Od soboty 17 do niedzieli 25, tylko do stacji Księcia Janusza.

0: Jest na antenie Rady Warszawa. Za 3 minuty będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak wygląda rzeczywistość szkolna dzieci z FSD? Jak je wspierać? O czym wiedzą pedagodzy? I w jaki sposób pomóc rodzicom tych dzieci? O tym już w środę, 14 października o godzinie 19.40 porozmawiam z naszym ekspertem.
3: Może świetnie mówić i sprawiać wrażenie, że wszystko rozumie, a jednocześnie mieć ogromny problem z pamięcią roboczą, matematyką, organizacją pracy. Czyli to nie wynika z niechęci dziecka, tylko to wynika po prostu z możliwości psychofizycznych dziecka.
2: Rozmowy o odpowiedzialności. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
5: Nie wszyscy słuchają tego, w co wierzysz, ale każdy patrzy na to, jak kochasz. Tak napisała Anne-Marie w swoich mediach społecznościowych. Czy to jest prawda, że w każdym z nas jest miłość? Jak odkryć Bożą miłość schowaną w sercu każdego z nas? Czy jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, czy to znaczy, że Boga nie ma w twoim życiu? Zapraszam na poruszającą rozmowę z wokalistką młodego pokolenia, pokolenia Z, Anne-Marie, która dla Boga odrzuciła karierę światową, ale dziś koncertuje uwielbiając Boga. Rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę. Już jutro o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa i na 106.2 FM. Zapraszam serdecznie, Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: Po reklamie.
8: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Premierzy Polski i Litwy spotkali się w Warszawie. Ważnym punktem rozmowy bezpieczeństwo regionu. Papież Leon XIV przejdzie operację. Przeprowadzą ją lekarze z kliniki Gemelli w Rzymie. Ruszyły zapisy na kolejną edycję Cross Rosłon Kabaty. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Sprawy bezpieczeństwa w regionie były głównym tematem rozmów premierów Polski i Litwy, Donalda Tuska i Mindaugausa Sinkeviciusa. Szef litewskiego rządu przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. Suwerenna i bezpieczna Ukraina to kwestia bezpieczeństwa Unii i NATO, tak mówił premier Donald Tusk.
10: Będę proponował, o czym już wczoraj mówiłem, w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji. Jestem przekonany, że ten głos polsko-litewski będzie słyszany. I bardzo bym chciał, żeby wszyscy nasi sojusznicy po obu stronach Atlantyku odczytali ten jasny sygnał.
9: Mindaugas Sinkevicius zaznaczył, że Polska i Litwa muszą działać razem, gdyż stanowią część flanki wschodniej. Doświadczamy różnego rodzaju ataków, w tym ataków o charakterze hybrydowym. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje skomplikowana. Zagrożenia hybrydowe w Unii Europejskiej stają się coraz bardziej agresywne. Widzimy to zarówno na Litwie, w Polsce, w Niemczech, jak i w innych krajach wspólnoty. Dlatego podzielamy wspólne stanowisko, że obrona wschodniej flanki NATO musi być w dalszym ciągu coraz bardziej wzmacniana. Za godzinę z premierem Litwy spotka się prezydent Karol Nawrocki.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Papież Leon XIV w rzymskiej klinice Gemelli przejdzie operację usunięcia guzka na płucu. Badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to ochronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma zostać w szpitalu przez mniej więcej tydzień.
1: Dzieje się blisko.
9: Zamówili jedzenie, ale nie zamierzali za nie płacić. Policja zatrzymała dwóch 18-latków, którzy kilka dni temu pobili dostawcę, mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji.
11: Dwaj 18-latkowie zamówili jedzenie z dostawą pod adres przy ulicy Rudnickiego. Kiedy dostawca przyjechał na miejsce, młodzi mężczyźni postanowili zabrać zamówione jedzenie, nie zamierzając za nie zapłacić. Wobec dostawcy użyli przemocy, odpychali go, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Wartość strat poniesionych przez firmę, która realizowała zamówienie, wyniosła 140 zł.
9: Agresorzy usłyszeli zarzut rozboju, grozi im 5 lat więzienia.
1: Takie są lokalne inicjatywy.
9: Uczczą pamięć legendarnego trenera lekkoatletyki Sławomira Rosłona. Ruszyły zapisy na kolejną edycję Cross Rosłon Kabaty. Impreza odbędzie się 24 października w Powsińskim Parku Kultury, mówi Paweł Ciach z Ursynowskiego Ratusza.
12: Przewidziano w programie tej imprezy sportowej
7: następujące biegi. Bieg na 5 km dla kobiet i dla mężczyzn, biegi dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych oraz jedną milę Sławomira Rosłona. Ponadto organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby, które chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, w tym także kibicować.
9: Impreza jest organizowana przez Akademicki Klub Lekkoatletyczny Ursynów. Zapisy na imprezę są prowadzone przez portal DataSport.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 10 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 11 w Żarowie, w Wołominie, w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim, ale też w Piasecznie, w Pruszkowie i w Legionowie. W Warszawie 12, dzisiejsze maksimum. Towarzyszy nam wiatr, ale nie jest on jakiś bardzo uciążliwy. To jest wiatr z zachodu, nie powinno dzisiaj padać, chociaż słońce pojawia się tylko czasami, bo w pozostałych chwilach możemy obserwować chmury. Ale jest tam, jest za chmurami, jest.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzień dobry, witam Was kochani jeszcze raz, a może niektórych pierwszy raz, bo właśnie teraz włączyliście radio i bardzo dobrze, że włączyliście, niech tak zostanie. Prawie 6 minut po godzinie 13, Zofia Kozarawska, zapraszam gorąco na tę godzinę kolejną. Czy będzie bardzo gorąca? Będzie taka jesienno-ciepła. No właśnie tutaj jeden kolega redakcyjny się śmieje, że mam taki ogromny kubek i że go nie widział wcześniej. Miałam go, ale rzeczywiście jesienią wyciągam go częściej, bo on dobrze grzeje rączki. Desiree już teraz na 106,2 FM. I fajne są takie kubki. Jesienne. Macie swoje ulubione kubki na pory roku? Nigdy wcześniej o tym nie myślałam, ale rzeczywiście ten jest taki jesienno-zimowy. Dajcie znać. 6 po 13.

0: Patrzę o was na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przychodzę z zaproszeniem. Dziś zaproszenie do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, czyli ulica Prymasa Augusta Chlonda 1, gdyby ktoś nie pamiętał. Msza święta zbiorowa za wstawiennictwem patrona dzisiejszego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego, patrona ludzi wątpiących, rozeznających powołanie i przeżywających trudności, trudnych czasów i patrona diecezji łowickiej również. Dziś wspomnienie liturgiczne błogosławionego i w związku z tym przez jego wstawiennictwo będziemy powierzać Bożej Opatrzności wszystkie intencje, te indywidualne, ale też wszystkie intencje aktualne, których potrzebuje nasza ojczyzna. Także kochani, dziś o godzinie 18 w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie, ulica Prymasa Chlonda 1. Tam jesteśmy wszyscy zaproszeni na tę mszę świętą, a może znacie kogoś, kto właśnie przeżywa swoje trudności albo kogoś, kto rozeznaje powołanie i możecie mu podpowiedzieć, że dziś taka szczególna msza święta właśnie tam. Błogosławiony Honorat Koźmiński, założyciel między innymi Felicjanek, które to siostry Felicjanki bardzo serdecznie pozdrawiam od całej ekipy Radia Warszawa. Po cichutku powiem, że wasze ciasteczka z okazji 35. urodzin Radia były przepyszne. Serdecznie dziękujemy. 14 minut po 13.

0: Zakopała, tak sobie pomyślałam, o ten tu to ja, można tak powiedzieć na adoracji, wejść i powiedzieć, o ten tu to ja, spójrz na mnie. 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: Października 2026 roku. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Liturgia, szczególnie liturgia Eucharystii, jak dobrze wiemy, jest nazywana szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Tak mówi nam słynny pasus z Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium w punkcie 10. Pamiętamy wszyscy, a szczególnie ci, którzy interesują się, czy zajmują liturgią, te słowa. Ale nie zawsze właściwie je interpretujemy, używając ich niekiedy w sposób wyrwany z kontekstu. Zdarza się, co szczególnie może być obecne w życiu tych, którzy tę liturgię przygotowują, więc księży, ale też ceremoniarzy i lektorów, że liturgię traktujemy jako jedyną rzecz, na której się koncentrujemy. Pamiętając, że ma być ona źródłem i szczytem, słusznie chcemy, żeby była piękna i godna. I co do tego chyba wszyscy się zgadzamy. Ale niekiedy zapominamy, że te słowa, które przed chwilą zacytowałem, są poprzedzone w Konstytucji pewnym wprowadzeniem, które pokazuje, że rozumienie liturgii jako źródła i szczytu nie powinno być rozumiane tylko jako dbałość o to, aby liturgia w naszych parafiach była piękna i dobrze przygotowana. To pewne minimum, ale Kościół przypomina jeszcze o czymś ważniejszym, co sprawia, że ta liturgia będzie naprawdę źródłem i szczytem działalności Kościoła. W punkcie, który poprzedza te słowa, które wcześniej cytowałem, Konstytucja mówi wyraźnie, że liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. Zanim bowiem ludzie będą mogli zbliżyć się do liturgii, muszą być wezwani do wiary i nawrócenia. Dlatego Kościół głosi orędzie zbawienia niewierzącym, aby wszyscy ludzie poznali jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Krzysztof Krawczyk. Jest 13.30. To czas na wiadomości lokalne. W skrócie przedstawi je Michał Koźlik.
1: Trzy osoby zatrzymane w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej. Dwóch obywateli Turcji ujęto w Niemczech. Dziś w Berlinie zatrzymano kobietę. Polskie służby badają sprawę pod kątem sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Rząd wskazuje na udział rosyjskich służb. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia na trasach S2 i S8. Do godziny 22 zwężenia będą m.in. na węźle Opacz i przy węźle Warszawa Zachód. To przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do piątku. Do piątku na Mazowszu będą uruchamiane systemy alarmowe. To element ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja, sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. W Leszczydole, Nowinach i Wyszkowie odbywają się dziś uroczystości pogrzebowe 37-letniej pani Darii, ofiary ataku 15-letniego byłego ucznia. Msza żałobna rozpoczęła się w południe, a następnie zmarła spocznie na cmentarzu miejskim w Wyszkowie. Do rejestru zabytków wpisano świecznik z wizerunkiem meduzy, który wrócił do łazienek królewskich w Warszawie. Ozdoba z czasów króla Stanisława Augusta została wywieziona przez Niemców w 1944 roku do Austrii, a po latach odzyskano ją dzięki działaniom restytucyjnym.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: do mrozu, nie ma miejsca jak dom. I się z tym zgadzamy. 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wacław Koźmiński urodził się w 1829 roku w Białej Podlaskiej i wtedy to był zabór rosyjski. Przyszedł na świat w rodzinie inteligenckiej, był drugim synem z czwórki rodzeństwa. Chodził do szkoły podstawowej w rodzinnym mieście, a do gimnazjum w Płocku. I w tym czasie zrezygnował z praktyk religijnych i odszedł od wiary. Rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. No a za udział w antyrosyjskiej konspiracji został aresztowany w kwietniu 1946 roku, zachorował na tyfus i w lutym następnego roku został zwolniony. Te przeżycia sprawiły, że na nowo przemyślał swoje życie i plany. Nawrócił się i w grudniu 1848 roku wstąpił do zakonu kapucynów. Tam przyjął imię zakonne Honorat. Nowicjat odbywał w Lubartowie, filozofię studiował w Lublinie, a teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1852 roku. Potem wykładał teologię w Warszawie, był spowiednikiem i kierownikiem duchowym i wtedy, w 1855 roku, razem z błogosławioną Marią Truszkowską założył żeńskie zgromadzenie zakonne Felicjanek, które zajmowało się działalnością charytatywną, zwłaszcza wśród starszych i bezdomnych sierot. No, po upadku powstania styczniowego, kiedy rząd carski skasował większość zakonów i klasztorów, ojciec Honorat zamieszkał w Zakroczymiu i tutaj rozpoczął szeroko zakrojoną akcję powoływania do życia nowych zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń. W większości były to zgromadzenia bezhabitowe, żeby ominąć carski zakaz. I w latach 1872-1898 powstało wiele takich. Błogosławiony Honoracie Koźmiński, módl się za nami.

Łukasz Zagrobelny to zaśpiewał, że tu zostaje, a mógłby to powtórzyć zanim papież Leon XIV, że zostaje w klinice Gemelli. Przybył tam dokładnie o 13:10 i w poliklinice, tak, dobrze powiedziałam, poliklinice Gemelli. No i dziś po południu przejdzie zabieg usunięcia guzka w płucu, także modlimy się za papieża, pamiętajmy o nim. Możemy się włączyć we wspólny różaniec, który będzie transmitowany przez Vatican News. Także gdybyście chcieli włączyć się w tą modlitwę różańcową, która będzie prowadzona przez kardynała Reina w kaplicy świętego Jana Pawła II w poliklinice Gemelli, to można to zrobić dziś o 18:00.

0: Ależ Lauren Deagle ma głos, prawda, Aniu?
1: Tak, to prawda.
0: Zresztą Ania też ma głos.
1: Ojejku, tak?
0: Chyba tak, znaczy nie wiem, jak byś śpiewała tę piosenkę, ale myślę,
1: nie
0: że...
1: Nie tak ładnie na pewno.
0: No wiesz, ona tam ćwiczyła długo.
1: Pewnie tak, no i ma takie wysokie dźwięki,
0: ona ma
1: a my mamy takie niskie, prawda?
0: Ale gdyby nas wzięła do chórków, to byśmy jej
1: tak
0: doły ładnie podstawiły.
1: O tak, to myślę, że tak, zdecydowanie, we dwie
0: duecie. Także jakby coś Lauren Deagle, my z Anią jesteśmy gotowe.
1: Tak, zapraszamy.
0: Możemy lecieć dokąd chcesz.
1: Tak. Prawda? Tak, zdecydowanie.
0: A tymczasem ja odlatuję ze studia, a Ania przyleciała.
1: Tak, także ja już tutaj zajmuję miejsce. Jej,
0: taki o jesienny liść.
1: Zapraszam.
0: Anna Bobko.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Tworzenie Radia Warszawa to jest wielkie dzieło ewangelizacyjne i to jest duża wspólnota, gdzie reprezentowana jest cała Polska. Chciałoby się, żebyście mieli pokój serca i głowę wolną od tych wszystkich zmartwień doczesnych, abyście mogli naprawdę pracować dla sprawy.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
7: Po reklamie.
8: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14.
9: Śledczy badają okoliczności tragedii w Kielcach. Odnaleziono 4 ciała. Słabsza frekwencja na kolejnych demonstracjach licealistów we Francji. Tramwajarze przygotowują się do kolejnych prac remontowych w stolicy. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 4 osób w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Daniel Prokopowicz, mówi, że zmarli byli członkami jednej rodziny.
10: Na chwilę obecną zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli do sytuacji w tym konkretnym przypadku polegającej na tym, że najpierw doszło do pozbawienia życia 3 osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Z naszych ustaleń wynika również, że zwłoki wszystkich 4 osób są zwłoki ojca, matki oraz 2 dzieci.
9: Prokurator powiedział, że na miejscu cały czas trwają czynności z udziałem 2 prokuratorów, biegłego lekarza sądowego oraz funkcjonariuszy policji. Na jutro zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: We Francji kolejna fala demonstracji i strajków licealistów oraz pracowników sektora edukacji. Przed południem w marszach organizowanych w największych miastach odnotowano niższą frekwencję niż w ubiegłym tygodniu. Licealiści niezmiennie domagają się poprawy warunków nauki, w tym zwiększenia liczby nauczycieli, remontów szkół i zmian w organizacji planów lekcji.
12: Demonstracje rozpoczęły się rano m.in. w Nantes, Reims, Lyonie i Paryżu. Jak dotąd przebiegają spokojnie. W stolicy główny marsz zaplanowano na popołudnie. Do protestujących przyłączyła się tam znana aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Młodzi ludzie nie są włączani do debaty, odbiera się nam przyszłość, a szkoły nie otrzymują potrzebnych inwestycji. To sygnał, że nie jesteśmy priorytetem. Co mamy zrobić? Po prostu się poddać? Oczywiście, że nie. W dużych miastach protestujący blokują szkoły i uczelnie. Choć według władz liczba niefunkcjonujących placówek wyraźnie zmalała w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Dziś zamkniętych jest około 200 placówek. Zamknięto m.in. szkoły znajdujące się w pobliżu tras demonstracji, aby uniknąć aktów wandalizmu, powiedział Radiu France Inter minister edukacji Edouard Giffry. Francuskie władze szacują, że w dzisiejszych protestach weźmie udział około 220 tysięcy osób, czyli o 30 tysięcy mniej niż przed tygodniem.
9: Informował Stefan Folzer.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Szykują się kolejne prace remontowe. Tym razem naprawę wymagają tory na ulicy Stawki w Warszawie. Ostatnia generalna naprawa odbyła się w 1994 roku. Przypomina rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
13: Przeprowadzenie tych prac jest kluczowe teraz, przy jeszcze sprzyjających warunkach pogodowych, tuż przed okresem zimowym. Zamarzająca i rozmarzająca woda mogłaby pogłębić uszkodzenia, a tym samym wymusić kolejne dłuższe wyłączenia ruchu.
9: Zasadnicza część prac rozpocznie się w przyszły piątek i potrwa tydzień. Tramwaje pojadą objazdami.
13: Od 7 do 25 października tramwaje linii 16 w kursach na pełnej trasie miasteczko Wilanów-Piaski ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska przez Aleję Solidarności, wyremontowany węzeł Kino Femina i Aleję Jana Pawła II.
9: Generalny remont torów w ulicy Stawki, Alei Jana Pawła II i na Rondzie Radosława zaplanowano na 2028 rok.
4: Dzieje się w sporcie.
9: Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Dwie serie gier zainaugurują spotkania z udziałem reprezentantów Polski. Azerski Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem podejmie Slawię Praga Wiktora Nowaka. Prawdopodobny jest też występ Michała Skurasia w spotkaniu Lens ze Sportingiem Lizbona. Hitami tygodnia będą spotkania Manchesteru City z PSG i Atletico Madryt z Manchesterem United.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 11 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i mamy chmurki, słońce za chmurami bardzo, bardzo daleko, ale nie przewidujemy opadów w dzisiejszym dniu, więc to jest ta dobra informacja. 11 w Warszawie, 11 w Legionowie, 11 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grodzisku, również w Mińsku Mazowieckim 12 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: 5 minut po godzinie 14. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie podczas popołudnia z Radiem Warszawa, bo to już ta godzina, że to popołudnie zdecydowanie trwa i trwać będzie przez najbliższe godziny. W tej godzinie przystanek Parafia, zajrzymy do Wołomina, no a przed godziną 15, jak zawsze, dzienniczek Świętej Faustyny również. Oprócz tego dużo dobrej muzyki na naszej antenie, takiej jak Igo i Cud, która już tutaj pięknie nam przygrywa na 106,2 FM. Zapraszam!

0: Ależ klimatycznie nam się zrobiło tutaj. Bee Gees, Too Much Heaven na 106.2 FM, 13 minut po godzinie 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Dziś 13 października, dzień, który ma bardzo dużo świąt nietypowych. O tym, że jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, to wiem, że na naszej antenie już w Kawie na Wynos między innymi było mówione. Dzisiaj jest też Dzień Dawcy Szpiku. Tutaj bardzo dziękujemy wszystkim dawcom za ten dar dzielenia się tak naprawdę życiem. I zachęcamy do tego, że jeśli macie taką możliwość, można się zarejestrować w bazie dawców szpiku. No i dzisiaj jest też Dzień Ratownictwa Medycznego. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ o 16.15 moim gościem będzie Jakub Łuczak, ratownik medyczny. Trochę o tym ratownictwie medycznym powiemy, trochę też o pierwszej pomocy, jak reagować, jak też pomagać ratownikom, kiedy oni pomagają nam. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa i bardzo wartościowa rozmowa, więc już teraz gorąco zachęcam do tego, aby razem z nami zostać ta rozmowa o 16.15. Ale nim ona, bardzo dużo innych ciekawych treści i dużo dobrej muzyki, takiej jak na przykład Charlie Puth, który już teraz na 106.2 FM. Beat Yourself Up.

0: Euromix There Must Be an Angel na 106.2 FM 21 minut po 14. A czy anioły są w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie? Przekonajmy się.
1: Przystanek Parafia.
2: Agnieszka Dębowiak z Matki Bożej Częstochowskiej, parafialny zespół Caritas się kłania. Czym mogę zachęcić do naszej parafii? Po prostu w naszej parafii są bardzo otwarci, ciepli ludzie. I tacy ludzie, którzy może czasami nieśmiało, ale chcą drugiemu człowiekowi umilić życie. Chcą pomóc, chcą, może czasami nie potrafią, ale chcą. I my jesteśmy po to, żeby tych niezdecydowanych ośmielić, żeby po prostu razem z nami czynili to dobro i okazywali miłość drugiemu człowiekowi.
3: A kto jest naszej pani prezes z patronką zbierzmowania?
2: Marta. Święta Marta.
3: Ta zapracowana.
2: Tak. Wszystko się
3: zobaczcie, ile prawdy. Zobaczcie, ile prawdy, prawda? Uśmiecham się, bo ilekroć słyszymy, prawda, te słowa Ewangelii. Jedna i druga jest potrzebna, prawda?
4: Tak jak dwa skrzydła jakby, tak? Ludzkiego ducha. Wiara i rozum. Tak i Marta i Maria. Duch i kontemplacja.
3: A kogo dzisiaj Agnieszka, Marta chce pozdrowić na antenie Radia Warszawa i czego życzyć słuchaczom i swoim parafianom?
2: Chcę pozdrowić mój cały zespół Caritas. Właśnie cały wszystkich wolontariuszy z osobna nie jestem w stanie wymienić. Ale
3: troszeczkę jest, ta liczba jest chyba ładna, prawda? Tych zaangażowanych.
2: Tak, jest właśnie około 60 wolontariuszy, jest trochę młodzieży, trochę takiej tej starszej młodzieży. Razem właśnie z zarządem, z Anią, z Marcinem, z księdzem proboszczem to wszystko próbujemy właśnie ogarnąć, żeby jak najwięcej tej miłości poszło w świat.
3: Pięknie, drodzy Państwo. Więcej na temat tej parafii i działań wspólnot i tego, czym żyje ta parafia już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam, bądźcie z nami.

0: wiem, że najlepiej jest do łez się śmiać.
1: Już za chwilę wiadomości lokalne w skrócie na 106.2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
5: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
7: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
8: od 23 do 25 października
7: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
9: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
2: Po reklamie.
1: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie. Radia Warszawa przedstawi Michał Koźlik.
10: Policja szuka 13-letniej Roxany Jurczyszyn, która zaginęła w sobotę na Ochocie. Ma 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i proste blond włosy. W dniu zaginięcia miała szarą bluzę i spodnie dresowe oraz białe buty. Osoby mogące udzielić informacji w tej sprawie proszone są o kontakt pod numerem 112. Ruszył proces w sprawie serii podpaleń marketów dokonywanych na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Chodzi m.in. o pożar Centrum Handlowego Marywilska 44 z maja 2024 roku, w którym spłonęło około 1400 stoisk. Śledczy nie ustalili dotąd bezpośredniego sprawcy podpalenia hali ani jego zleceniodawcy. Historyczny układ ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków. Ochroną objęto odcinek między Alejami Ujazdowskimi a Koszykową oraz kamienicami, chodnikami, zielenią i elementami dawnej infrastruktury. To jedna z ulic, które zachowały przedwojenny charakter stolicy. W środę wieczorem drogowcy zamkną ulicę Długosza na Woli. Na odcinku od Młynarskiej do Tyszkiewicza wymienią nawierzchnię. Objazd poprowadzi ulicą Żytnią. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu w Warszawie zostanie oficjalnie ustanowiony sanktuarium. Uroczystości odbędą się jutro pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Msza święta rozpocznie się o 18.30, a poprzedzi ją nabożeństwo różańcowe o 17.30.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A teraz mam propozycję dla wszystkich ministrantów do udziału w jesiennym turnieju piłki nożnej właśnie dla ministrantów, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 17 października w godzinach 8:30-14:30 na stadionie Klubu Sportowego Adwit przy ulicy Sportowej 15 w Wiązownie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam też szczegółowe informacje, no i zasady turnieju i też zapisy. Warto się zainteresować, to jest idealna okazja do takiej wspólnej integracji, do tego, aby wspólnie spędzić czas w duchu fair play. No i zapraszamy drużynę ministrantów do udziału oczywiście wraz z opiekunami. Diecezja waf.pl, tam więcej informacji, tam Państwo odsyłam. Myślę, że zdecydowanie warto. A już teraz antenę oddaję Staszkowi z Gór i Sound & Grace. To mój dom na 106.2 FM.

Shum and the Street You Better na 106.2 FM nam wybrzmiał na 9 minut przed godziną 15, a Little House Family i Lifted już teraz nam przybrzmiewa również o 15, jak zawsze transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego, wcześniej Dzienniczek Świętej Faustyny, więc warto zostać razem z nami.

0: Dwie minuty zostały do godziny 15. Już teraz dzienniczek świętej Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną ze cnót Twoich na sobie. Ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia serce. Chcę je wysławiać. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej, jako pieczęć. A to będzie oznaką moją w tym i w przyszłym życiu.

Miłosierny Jezu, o godzinie 3 przychodzimy na Golgotę i stajemy pod Twoim krzyżem. Chcemy trwać przy Tobie, gdy oddajesz Ojcu swoje życie za zbawienie świata. Wpatrujemy się w Twoje umęczone oblicze, w Twoje ręce i stopy przebite za nasze grzechy. Chcemy pozostać przy Tobie w ciszy, adorując miłość, która aż do końca wydaje siebie za człowieka. Kiedyś powiedziałeś do faryzeuszy, że nie wystarczy dbać o to, co zewnętrzne, gdy wnętrze człowieka pozostaje pełne zła. Na krzyżu jeszcze wyraźniej objawiasz nam prawdę o ludzkim sercu. Niesiesz w sobie każdy nasz grzech, każdą niewierność, słabość i zagubienie. Bierzesz na siebie całe zło, które oddziela nas od Boga i odpowiadasz na nie miłością oraz przebaczeniem. Wpatrując się w Ciebie ukrzyżowanego, widzimy, dokąd prowadzi grzech człowieka, ale także, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Choć spotyka Cię niesprawiedliwość, cierpienie i śmierć, nie zamykasz się w bólu, ani nie odpłacasz złem za zło. Do końca pozostajesz wierny miłości i oddajesz życie za tych, którzy Cię zranili. Właśnie tutaj, pod krzyżem, możemy zrozumieć, że prawdziwa czystość serca nie polega na zachowaniu pozorów, ale na miłości, która potrafi przebaczać, służyć i czynić dobro. Zbliżając się do Twojego otwartego serca, z którego popłynęły strumienie miłosierdzia, przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy. Daj nam odwagę stawać przed Tobą w prawdzie. Naucz nas pokornie uznawać własne słabości i przyjmować Twoje przebaczenie. Rozpalaj w nas miłość, która nie pozostaje tylko deklaracją, ale wyraża się w konkretnych czynach, słowach i modlitwie. Niech nasze życie będzie prawdziwym świadectwem przynależności do Ciebie.

0: wołając słowami koronki do Bożego Miłosierdzia, prosimy Cię, Panie, za cały Kościół, za Ojca Świętego Leona, biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Umacniaj ich w wierze i spraw, aby przez ich posługę wielu ludzi mogło doświadczyć Twojego miłosierdzia. Prosimy za rodziny, aby panowała w nich miłość, zgoda i wzajemne przebaczenie. Polecamy Ci ludzi samotnych, chorych, cierpiących i wszystkich, którzy przeżywają trudne chwile. Bądź blisko tych, którzy stracili nadzieję i daj im siłę, aby z ufnością powierzyli Ci swoje życie. Prosimy za ludzi uwikłanych w grzechy i nałogi, za tych, którzy oddalili się od Ciebie i nie potrafią odnaleźć drogi powrotu. Niech doświadczą Twojego miłosierdzia i łaski nawrócenia. Prosimy także o pokój na świecie, o ustanie wojen, przemocy i wszelkiej niesprawiedliwości. Powierzamy Ci konających i zmarłych. Niech oczyszczeni z grzechów mogą doświadczać pełni radości zbawionych. Polecamy Ci wszystkie intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium oraz intencje pielgrzymów i osób modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dediatissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki,
4: dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie

Błogosławię Ciebie, dusza moja, Panie, i nie zapominam o wszystkich Twoich dobrodziejstwach. Ty odpuszczasz wszystkie moje winy, Ty leczysz wszystkie me niemoce, Ty ratujesz od zguby moje życie, Ty wieńczysz mnie łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jesteś, Panie, i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie postępujesz z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłacasz. Uwielbiamy Cię, Panie.

Zakończyliśmy transmisję Kroniki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, którą czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
1: Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej zdaje się być dość nietypowa. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z nieco inną scenerią. Jezus, choć sam nie wywołuje takich sporów, w większości przypadków ściera się z faryzeuszami w walce o Bożą prawdę i poprawność. W tym przypadku gest faryzeusza zdaje się być zdecydowanie inny. Zapraszając Jezusa na rozmowę, staje w pozycji człowieka, który pragnie spokojnej i kulturalnej rozmowy, umożliwiającej dojście do konsensusu. Jezus jak gdyby celowo łamie pewne wypracowane i tradycyjne konwenanse, aby odkryć, czym naprawdę podszyte jest zaproszenie gospodarza. A co więcej, w jaki sposób na niego spogląda i czego poszukuje. Te awangardowe zachowanie Zbawiciela rodzi sprzeciw Pana domu, który jak gdyby tylko czekał na najmniejszy błąd Mesjasza. Tenże jednak nie pobłądził, ale otworzył faryzejskie zamknięte oczy na światło prawdy. Cóż bowiem z tego, że czyste są moje ręce i wyjątkowo zadbane, kiedy moje serce popadło w brzydotę i nie potrafi kochać, a wyraz tego daje właśnie w tak prozaicznych chwilach, gdy pogardza drugim człowiekiem. Jak dziś wygląda moje serce? Czy potrafię dziś kochać, a zwłaszcza tych z nieobmytymi dłońmi?

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 15.30, a wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: Dwaj 18-latkowie z Warszawy odpowiedzą za rozbój na dostawcy jedzenia. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rudnickiego, gdzie mężczyźni zabrali zamówienie warte 140 zł. Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 5 lat więzienia. Ponad 60 milionów złotych na rewitalizację zabytkowego sanatorium w Rudce koło Mrozów na Mazowszu. Ośrodek powstał dla chorych na gruźlicę. Dziś specjalizuje się w rehabilitacji. Odnowione zostaną m.in. dawna kotłownia, leżalnie, dom dyrektora i otaczający kompleks park. Kierowcy muszą dziś uważać na utrudnienia na trasach S2 i S8. Do godziny 22 zwężenia będą m.in. na węźle Opacz i przy węźle Warszawa Zachód. To przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do piątku. Stawki przez tydzień bez tramwajów. Odcinek torów między Andersa a Aleją Jana Pawła II w Warszawie wymaga pilnych napraw. Inaczej pojedzie 16, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zamkniętymi przejazdami przez tory. Prace ruszą w sobotę. W czwartek kolejny wykład z cyklu Duchowość dla Warszawy. Spotkanie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi będzie dotyczyć lęku i sposobów radzenia sobie z nim w świetle nauczania świętej Hildegardy. Patronem cyklu jest Radio Warszawa. A ja zapraszam na wiadomości o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

Teddy Swims i Perfect Man na antenie Radia Warszawa. Na 21 minut przed godziną 16 nam przepięknie wybrzmiał. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tym roku, dokładnie 19 listopada, Uniwersytet Warszawski skończy 210 lat. Piękny jubileusz, piękna rocznica. Z tej okazji jest wiele wydarzeń organizowanych właśnie w ramach obchodów tych 210 urodzin Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z rozpiską. Może coś dla Państwa właśnie będzie ciekawego, wartościowego, godnego uwagi. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie koncert galowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Więcej informacji właśnie na stronie UW. Tam warto się udać. A na naszej antenie już teraz Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun. Może właśnie z okazji urodzin Uniwersytetu Warszawskiego, czemu nie? Tak w to popołudnie warto troszkę się rozruszać.

Jennifer Page Crush za nami, przed nami za 10 minut godzina 16 i przed nami też Karolina Kozak i Miłość na Wybiegu na 106,2 FM w Radiu Warszawa.

0: Cliff Richard Wardrobe for Sound kończy godzinę 15 w Radiu Warszawa, za niecałe 3 minuty godzina 16 i najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Prayer Breakfast, która dziś trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa po raz drugi odbyła się w Polsce.
3: Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem historii. Stajemy dziś przed Tobą. Daj nam serca mądre i wierne. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Relacja z tego wydarzenia, rozmowy z politykami, z przedstawicielami kościołów ekumenicznych na antenie Radia Warszawa jutro po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Nie wszyscy słuchają tego, w co wierzysz, ale każdy patrzy na to, jak kochasz. Tak napisała Anne-Marie w swoich mediach społecznościowych. Czy to jest prawda, że w każdym z nas jest miłość? Jak odkryć Bożą miłość schowaną w sercu każdego z nas? Czy jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, czy to znaczy, że Boga nie ma w twoim życiu? Zapraszam na poruszającą rozmowę z wokalistką młodego pokolenia, pokolenia Z, Anne-Marie, która dla Boga odrzuciła karierę światową, ale dziś koncertuje uwielbiając Boga. Rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę. Już jutro o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa i na 106.2 FM. Zapraszam serdecznie, Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 16.
7: Dziś operacja papieża Leona XIV. Tramwajarze przygotowują się do kolejnych prac remontowych w stolicy. Powiemy też o warsztatach teatralnych na Pracę Południe. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg ma się odbyć po południu. Przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margiarotti. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Ojciec Święty jest spokojny, mówił rano dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Wchodzimy do tego z nadzieją, ale oczywiście wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Papież jest pod tym względem naprawdę wielkim przykładem. O godzinie 18 w kaplicy kliniki Gemelli zostanie odprawiony różaniec w intencji papieża, który poprowadzi kardynał Baltasare Reina. Do wspólnej modlitwy zaproszono także parafie i wspólnoty zakonne w Rzymie. Przed kliniką zgromadziły się dziś setki osób, które przyszły, by okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji.
8: Dzieje się blisko.
7: Tramwajarze przygotowują się do kolejnych prac remontowych. Tym razem naprawy wymagają tory w ulicy Stawki. Ostatnia generalna naprawa odbyła się tam w 1990. 1994 roku. Zasadnicza część prac rozpocznie się w przyszły piątek i potrwa tydzień. Tramwaje pojadą objazdami, przypomina rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
8: Od 7 do 25 października tramwaje linii 16 w kursach na pełnej trasie miasteczko Wilanów-Piaski ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska przez Aleję Solidarności, wyremontowany węzeł Kino Femina i Aleję Jana Pawła II.
7: Generalny remont torów w ulicy Stawki, Alei Jana Pawła II i na rondzie Radosława zaplanowano na 2028 rok.
9: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Zarażają dzieci pasją do teatru. W Bibliotece Publicznej Praga Południe zorganizują warsztaty pod tytułem Teatrzyk z niczego. Wydarzenie jest dedykowane dzieciom od 5 do 12 roku życia. W zajęciach mogą też brać udział rodzice. O inicjatywie mówi Radio Warszawa prowadząca zajęcia Katarzyna Piech.
10: Teatrzyk z niczego, czyli tworzenie jakieś przedstawienia z jak najmniejszą ilością jakby rekwizytów. Więc tym razem za pomoc posłużą różne tkaniny, materiały, które będą inspiracją po prostu do granych przez nas scen.
7: Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Zrób to sam, zrób to z nami. Udział jest bezpłatny.
10: Celem jest to, żeby ludzie mogli sobie popróbować i trochę sobie poimprowizować, a nie taki, że mają do odtworzenia po prostu jakiś fragment sztuki. Im mniej jest jakiegoś zamysłu takiego początkowego, tym lepiej.
7: Informacje o zapisach można znaleźć na stronie Pragi Południa.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 12 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i ta temperatura będzie się utrzymywać aż do zachodu słońca, które o godzinie 17.46 jest przewidziane. Później oczywiście będzie spadać, wieczorem 9 stopni, 8 w nocy zaś 5 stopni Celsjusza. 12 w Warszawie, 12 w Legionowie i tam podobno troszkę słońce wychodzi, a w Nowym Dworze Mazowieckim podobno nawet dosyć bardzo to słoneczko wychodzi. Mam nadzieję, że to jest prawda i że mają Państwo w Nowym Dworze Mazowieckim naprawdę bardzo, bardzo słoneczny dzień.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A jeśli nie mają Państwo słonecznego dnia, to ja postaram się Wam to słońce przekazać przez radioodbiorniki. Ania Bobko, witam się bardzo, bardzo serdecznie w rytmie dnia w Radiu Warszawa. Godzina 16.04 na zegarach. To ten moment, kiedy większość z nas już kończy pracę, zbiera się do domu. Ta lepsza połowa dnia, tak podejrzewam. A jeśli nie, to postaram się, żeby chociaż była taka bardziej przyjemna. Więc zapraszam do tego, aby zostać razem ze mną.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tym bardziej, że dużo bardzo dobrej muzyki mamy przygotowanej dla Państwa. Warius Manx i Anita Lipnicka po całej noc. Już teraz do tej nocy jeszcze chwila, ale ten utwór jest tak ponadczasowy i tak klimatyczny, że myślę, że o każdej porze dnia i nocy dobrze go usłyszeć.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś Dzień Ratownictwa Medycznego, bardzo ważne święto, bo ratownicy medyczni ratują nam życie, taka jest prawda. Mam nadzieję, że nie często jest taka potrzeba, ale jak jest, to gdyby nie oni, naprawdę byłoby bardzo, bardzo źle. O tym, jak ważna jest to praca, jakie kryje sekrety, jak my możemy pomóc ratownikom medycznym, co zrobić, żeby być ratownikiem medycznym i wiele, wiele więcej. Będę rozmawiała z moim gościem Jakubem Łuczakiem już za chwilę o godzinie 16:15 na antenie Radia Warszawa. Warto zostać. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa i bardzo edukacyjna rozmowa, także warto zostać razem z nami. Nie wyłączamy radioodbiorników.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Myślę, że radioodbiorników nie wyłączą osoby, które stoją właśnie w korkach, a tych korków niestety w Warszawie jest dosyć dużo. Korkometr wskazuje 11 w skali do 12, więc bardzo, bardzo dużo nawet. Żwirki i Wigury. Od Nowickiego w stronę Komitetu Obrony stoi 14 minut, tam postoimy w tym korku. Tak samo ulica Towarowa w stronę Raszyńskiej, tam 14 minut również postoimy. Ulica Pułkowa od Kolejowej w stronie Wójcickiego, tam 10 minut postoimy. Jeśli jedziemy do Łomianek 39 minut, musimy na tą trasę poświęcić, do Otwocka 48 minut, a do Marek 43 minuty. Szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu jak zawsze życzę i zachęcam, żeby spędzić czas z Radiem Warszawa. Mam nadzieję, że trochę Wam przynajmniej umilimy te stanie w korkach.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Dokładnie dzisiaj, czyli 13 października, obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego w Polsce. Z tego też względu moim i Państwa gościem w Radiu Warszawa jest Jakub Łuczak, ratownik medyczny pracujący na co dzień w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Cześć Kuba, witamy Cię na antenie Radia Warszawa.
2: Witam, cześć Aniu, witam Państwa słuchaczy. I na wstępie oczywiście chciałbym podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że możemy porozmawiać w tak ważnym dla ratowników dniu.
1: My również bardzo się cieszymy, że znalazłeś się dla nas chwilę. Czy świętujecie dzisiaj w jakiś szczególny sposób?
2: Ciężko powiedzieć, bo myślę, że dla ratowników ten dzień wygląda jak każdy inny. Pacjenci potrzebują pomocy niezależnie od tego, czy mamy święto, czy nie. Część z nas spędza ten dzień na dyżurze, część pewnie spotyka się ze swoimi koleżankami z pracy. W wielu miejscach organizują jakieś uroczystości z oficjalami, spotkania, wydarzenia, a myślę, że na wielu stacjach też jakiś sympatyczny taki element w postaci słodkiego tortu się pojawi.
1: To w takim razie już teraz dla wszystkich ratowników najserdeczniejsze życzenia i może właśnie najłagodniejszych dyżurów, to i dla Was życzenia i też dla wszystkich pacjentów. No dobrze, ale ratownictwo medyczne, może zacznijmy od podstaw. Co trzeba zrobić, żeby właśnie ratownikiem medycznym zostać?
2: To trzeba chcieć na pewno i zdobyć odpowiednie wykształcenie, tak? Obecnie taką jedyną drogą, jaką trzeba, że tak powiem, wykonać, żeby zostać ratownikiem, to jest ukończenie studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne, tak? W trakcie studiów uczymy się nie tylko teorii, anatomii, farmakoterapii, ale przede wszystkim praktycznego działania z pacjentem i w stanach zagrożenia życia.
1: I studia licencjackie wystarczają, czy jeszcze potem potrzebne są studia magisterskie też?
2: Żeby podjąć pracę w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, na ten moment wystarczają studia licencjackie, ale od zeszłego roku pojawiło się też, to jest nowość, bo kiedyś tego nie było, studia magisterskie. One mają być takim uzupełnieniem wykształcenia ratownika medycznego. Być może w przyszłości dadzą nowe kompetencje. Na ten moment wystarczy licencjat.
1: I podczas tego licencjatu też macie pewnie bardzo dużo praktyki, no bo jednak teoria teorią, ale to bezpośredni kontakt z pacjentem jest chyba najważniejszy.
2: Tak, zdecydowanie. Mamy praktyki w karetkach pogotowia ratunkowego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, na oddziałach intensywnej terapii i przede wszystkim to jest klucz naszej pracy, praca z pacjentem, więc bez tych praktyk no, ciężko byłoby faktycznie później poruszać się w tym zawodzie ratownika medycznego.
1: Kończycie podobne studia do studiów medycznych, trochę jednak krótsze, no ale jednak podobne, ratujące życie, nie da się ukryć. Jaka jest podstawowa różnica między pracą ratownika medycznego a lekarza?
2: No tak najprościej mówiąc, to lekarz ma dużo szersze kompetencje niż ratownik medyczny, tak, w zakresie diagnozowania, leczenia. No tak jak mówiłaś, te studia są też dłuższe, obszerniejsze. Natomiast ratownik medyczny, no to specjalizuje się przede wszystkim w rozpoznawaniu i postępowaniu w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do tego, że tak powiem, ten zawód został powołany. No, ratownik medyczny to nie tylko osoba, która transportuje pacjenta do szpitala, ale też podejmuje pierwsze działania medyczne. Musi podać leki, zabezpieczyć tego pacjenta, przeprowadzić resuscytację, tak? No myślę, że to są największe różnice. My jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, a kompetencje lekarza są dużo szersze i on może się nimi wykazać już na szpitalnych oddziałach.
1: Tak sobie myślę, że ratownicy muszą być bardzo odporni na stres i bardzo umieć działać pod presją czasu, no i właśnie takiego stresu w momencie, kiedy przyjeżdżacie na miejsce wypadku i widzicie to, co się wydarzyło, to te sekundy są kluczowe chyba.
2: No zdecydowanie, tu nie ma czasu na myślenie, na jakieś nerwy. My po prostu musimy działać. Tu ludzie nas obserwują, ludzie oczekują od nas, że pomożemy ich tacie, mamie, siostrze i całej rodzinie, a my po prostu musimy wykonać swoją robotę w sposób profesjonalny, starać się zrobić to jak najlepiej.
1: Czy to jest najtrudniejsza rzecz w pracy ratownika, czy są inne rzeczy, które byś określił jako takie najtrudniejsze, najcięższe?
2: Myślę, że też bardzo trudną rzeczą jest świadomość, że mimo tego, iż często próbujemy pomóc i robimy wszystko, co możemy, to tej pomocy nie zawsze uda się udzielić. Nie każda nasza akcja kończy się sukcesem, to też trzeba powiedzieć. No to oczywiście bardzo trudne są sytuacje związane z dziećmi, młodymi ludźmi, bo takie tragedie zostają w naszej pamięci tak na zawsze tak naprawdę. A mimo tego, że też nas to uderza, no musimy zachować ten profesjonalizm, opanowanie i, no i podejmować decyzje, nawet jeśli emocje u nas są naprawdę duże.
1: To jakie są podstawy takie pierwszej pomocy, które na przykład my jako świadkowie wypadku możemy wykonać, żeby później wy jako ratownicy medyczni mieli większe szanse na to, żeby realnie pomóc osobom poszkodowanym?
2: Najważniejsze jest, aby rozpocząć działania przed naszym przyjazdem. Trzeba pamiętać, że osoba, która nie dostanie tego tlenu w postaci ucisków klatki piersiowej i to krążenie nie będzie podtrzymywane przed naszym przyjazdem, ta osoba ma bardzo szanse marne na przeżycie. Jeżeli świadkowie zdarzenia nie podejmą pierwszych działań, tej pierwszej pomocy, to nawet jeśli my po przyjeździe uda nam się zreanimować tę osobę, zawieźć do szpitala, to nikt nie zagwarantuje, że ta osoba po wyjściu z tego szpitala, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie, będzie w pełni sprawna. Także udział świadków zdarzenia i pierwsza pomoc jest bardzo ważna i o tym trzeba pamiętać, żeby po prostu nie bać się i jakkolwiek tą pierwszą pomoc podejmować.
1: Pamiętając też o tym, o własnym bezpieczeństwie na pewno.
2: Oczywiście, tak. To jest podstawowa zasada ratownictwa. Bezpieczeństwo, każdemu to wmawiamy, nam wmawiano na studiach, my wmawiamy, jak jeździmy na szkolenia, uczymy dzieci, dorosłych pierwszej pomocy, to zawsze mówimy, opowiadamy o bezpieczeństwie. Jeżeli jest niebezpiecznie dla nas, jakoś dla świadków zdarzenia, dla ratowników, to po prostu nie podchodzimy i tej pomocy nie możemy udzielić, no bo nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: A potem w momencie, kiedy już przyjeżdża zespół medyczny, ratownicy medyczni, to jak należy się zachować, aby wam jak najbardziej ułatwić tą pracę, tą pomoc poszkodowanym?
2: Ja myślę, że nie przeszkadzać, nie nagrywać telefonami, zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Trzeba też pamiętać, żeby zrobić nam przestrzeń do pracy. Często musimy wejść do pacjenta z przeróżnymi sprzętami, później z tym sprzętem zejść. Często różne klatki schodowe są bardzo wąskie. Bardzo dobrze by było te klatki uprzątnąć, nie zostawiać ich, otworzyć nam drzwi, bramy, szlabany różne, aby po prostu ten czas dotarcia do potrzebującego był jak najszybszy.
1: To teraz mówiliśmy dużo o tym stresie, mówiliśmy dużo o tym, jak pomagać, mówiliśmy dużo o tym, że wy musicie reagować bardzo szybko. Jakie cechy potrzebne są, oprócz oczywiście chęci nauki, ale jakie takie cechy wrodzone potrzebne są, aby w ogóle myśleć o tym, żeby zostać ratownikiem medycznym? Jak uważasz?
2: Ja myślę, że na pewno empatia, ponieważ pracujemy przede wszystkim z ludźmi, więc ta empatia do drugiego człowieka jest bardzo ważna. Opanowanie w sytuacjach takich stresowych, umiejętność sobie radzenia ze stresem. No na pewno bardzo ważna jest umiejętność podejmowania szybkich decyzji, pracy w zespole, ponieważ to nie jesteśmy jednoosobową działalnością, tylko zawsze działamy w zespole. Nie powiedziałbym, że trzeba się urodzić ratownikiem, ponieważ wiele rzeczy można się nauczyć, ale takie rzeczy jak odporność psychiczna i pewność siebie na pewno przychodzą wraz z doświadczeniem, ale dają też dużo tej pracy jako ratownik medyczny.
1: A co może być najbardziej zaskakującego dla osób z zewnątrz?
2: Że ratownictwo i nasza praca to nie jest telewizja, to nie jest to, co widzimy w serialach, w filmach, gdzie wszyscy cały czas biegają, krzyczą i spektakularnie wykonują swoje czynności. To tak nie wygląda, to nie zawsze są spektakularne reanimacje, wypadki. My często jeździmy do sytuacji, które nie są stanami zagrożenia życia, to są po prostu codzienność i choroby, zwykłe takie choroby przewlekłe naszych pacjentów, tak? Ale pamiętajmy, że każdy nasz członek zespołu wie, co robić, my się ze sobą komunikujemy, wykonujemy określone procedury. Nawet przy bardzo poważnym stanie pacjenta staramy się nie wprowadzać dodatkowego chaosu, tak? Więc myślę, że takie odróżnienie tej serialu czy filmu od rzeczywistości, to jest coś, co może najbardziej zaskoczyć naszej pracy.
1: I myślę, że też warto podkreślić, że takie wydawać by się mogło zwyczajne przypadki albo mniej spektakularne wcale nie są mniej poważne albo wcale nie są bagatelizowane.
2: Nie, ponieważ pamiętajmy, że czasami ze zwykłego bólu brzucha może być coś naprawdę poważnego, czy z bólu głowy. Po to jesteśmy, jeździmy, pomagamy, przyjeżdżamy, badamy dogłębnie pacjenta, staramy się go zdiagnozować na wszelki sposób i docelowo przetransportować do ośrodka, w którym ten pacjent otrzyma niezbędną pomoc.
1: Jakbyś mógł zachęcić kogoś do podjęcia takiej pracy, do rozpoczęcia studiów na ratownictwie medycznym, to jakbyś to zrobił?
2: Szanowni Państwo, to jest praca, którą ciężko określić pracą, bo to jest na codzienność. Być ratownikiem medycznym to nie jest tylko przyjść na dyżur, odbębnić swoją robotę i wyjść. My pomagamy codziennie. Pomagamy leżącej osobie na chodniku, pomagamy osobie, która dostała krwotoku z nosa. To jest pewnego rodzaju misja. Ratownikiem się jest, nie bywa. Myślę, że daje to dużą satysfakcję, kiedy możemy komuś pomóc, kiedy ktoś przyjdzie, powie dziękuję, dzięki tobie mój ojciec żyje, moja mama żyje, albo lepiej się czuje. To są naprawdę pokrzepiające słowa i dla takich słów i sytuacji warto tym ratownikiem być.
1: I czego wam życzyć w dniu waszego święta, tak już na koniec naszej rozmowy?
2: Spokojnych i bezpiecznych dyżurów, chociaż myślę, że każdy ratownik i pojęcie spokojnego dyżuru to jest dosyć względne. Na pewno zdrowia, wytrzymałości, żebyśmy zawsze bezpiecznie wracali z tych wyjazdów, ponieważ wiemy, że nie zawsze tak bywa. I co? No, pewnie szacunku i zrozumienia ze strony społeczeństwa, ponieważ pamiętajmy, że ratownik to też jest człowiek, ma rodzinę, emocje, gorszy dzień i swoje ograniczenia. Myślę, że jakby to wszystko się spełniło, każdy ratownik byłby szczęśliwy.
1: Oczywiście tego wam życzymy i jeszcze dodam do tego tej pasji, żebyście zawsze mieli tą pasję, bo po twoim głosie bardzo słychać, że ratownictwo to nie tylko twój zawód. Tak jak powiedziałeś, ratownikiem się jest, a nie bywa, ale też ogromna pasja. Kuba Łuczak, ratownik medyczny, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
2: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guza płuca. Zabieg ma się odbyć jeszcze dziś. Przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margariotti. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. O godzinie 18 w kaplicy kliniki Gemelli zostanie odmówiony różaniec w intencji papieża, który poprowadzi kardynał Baldassare Reina. Do wspólnej modlitwy zaproszono także parafię i wspólnoty zakonne w Rzymie. Przed kliniką zgromadziły się setki osób, które przyszły, by okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o modlitwie w dniu operacji. 304 kleryków rozpoczęło pierwszy rok studiów w wyższych seminariach duchownych w całej Polsce. To o 15 więcej niż w ubiegłym roku. Widać pewne zatrzymanie wieloletniego trendu, mówi przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży, biskup Grzegorz Suchodolski.
5: Patrząc na w ogóle pokolenie młodych ludzi, wiemy, że mają bardzo wielką trudność z podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących swojego życia, zwłaszcza życiowego powołania. Dotyczy to nie tylko kapłaństwa, ale także sakramentu małżeństwa. Wiemy, że ten czas decyzji się mocno wydłuża w życiu młodego dzisiaj człowieka. Natomiast zauważamy też chyba rzeczywiście odwrócenie pewnego trendu, że młody człowiek dzisiaj jednak jak dojrzewa do tej decyzji, na którą Kościół i Pan Bóg czekają.
4: W diecezji warszawsko-praskiej formację rozpoczęło 11 kleryków, a w archidiecezji warszawskiej, w seminarium metropolitalnym 10, a w seminarium Redemptoris Mater 9. W Kaliszu zakończyło się spotkanie dyrektorów Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Uczestnicy rozmawiali o wzajemnej współpracy między stacjami radiowymi.
6: Te, które się wiążą z obecnym funkcjonowaniem rozgłośni katolickich w Polsce, całego forum, naszej współpracy, wymiany informacji, programów, audycji, także pewnych podpowiedzi, spostrzeżeń, które nam pomagają zwykle w lepszym jeszcze kierowaniu rozgłośniami, redakcjami, w takim sprawniejszym działaniu właśnie na przyszłość, no bo wiemy, że są czasy bardzo wymagające. Potrzebujemy nowych impulsów, nowych wyzwań i tutaj się uczymy tego nawzajem, jedni od drugich.
4: Mówił ksiądz Rafał Skitek, dyrektor Radia M Katowice, a od niedawna również dyrektor Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Na obradach obecni byli także przedstawiciele Biura Prasowego Episkopatu Polski i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
6: Mamy nadzieję, że właśnie to będzie takim punktem wyjścia do nowych wspólnych projektów i nowych wspólnych działań, które będą służyły tak Agencji Informacyjnej Katolickiej, jak i mediom Episkopatu, które też jakoś z nami współpracują, a mogą, na to cieszymy się, jeszcze bardziej, jeszcze sprawniej.
4: Radio Warszawa reprezentowali dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wadziuk oraz dyrektor administracyjny ksiądz Artur Więsik. Stolica będzie miała nowe sanktuarium. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu otrzyma tytuł Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. W świątyni są dwa obrazy otaczane szczególną czcią, mówi wieloletni rektor kościoła, ksiądz Wiesław Kądziela. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci.
7: Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał przez prefekta Mennicy Królewskiej znoszonemu w tych latach kościołowi karmelitów. Był rok 1664. Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci. Podczas powstania warszawskiego kościół seminaryjny wraz z budynkiem seminarium stał się miejscem schronienia dla okolicznej ludności i szpitalem powstańczym. Obraz był narażony na niebezpieczeństwo. Chciano zabezpieczyć go przed zniszczeniem, wynosząc go do piwnicy seminarium. Tu niestety spłonął wraz z częścią budynku.
4: Główna uroczystość pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa zaplanowana jest na dziś na godzinę 18.30.
8: To się dzieje w kościele.
4: Już najbliższy czwartek w Akademii Katolickiej przy krakowskim przedmieściu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Duchowość dla Warszawy. Tematem wykładu będzie lęk oraz nauczanie świętej Hildegardy dotyczące radzenia sobie z nim. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 i będzie również okazją do świętowania dziesięciolecia cyklu Duchowość dla Warszawy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie wiem jak Państwo, ale ja cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem pracy ratowników medycznych, bo jakoś tak na co dzień zapominamy o tym, że no, oni tak naprawdę są w takich najbardziej traumatycznych momentach i cały czas muszą zachować tą zimną krew i ratują te ludzkie życia. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy i dzisiaj składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Jeśli ktoś z Państwa dopiero nas włączył i nie wie, o czym mówię, to dzisiaj mamy Dzień Ratownictwa Medycznego. Moim gościem był Jakub Łuczak, ratownik medyczny, który trochę nam ten zawód

0: przybliżył, powiedział też trochę więcej o takiej pierwszej pomocy, właśnie co możemy zrobić, jak możemy też pomóc poszkodowanemu i potem ratownikom medycznym, jak działają. Ta rozmowa już jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, więc jeśli ktoś z Państwa przegapił tą rozmowę albo chciałby przeczytać artykuł na ten temat, to tam Państwa odsyłam, bo tam już to się znajduje, ale też na naszej stronie dużo więcej innych ciekawych treści. Na przykład bardzo ciekawy reportaż w Rynki Ostrowskiej. Niepełnosprawność to normalna rzecz. Piotr z kawiarki udowadnia, że każdy może rozwinąć skrzydła. Ma 24 lata, jest w spektrum autyzmu i uwielbia swoją pracę. Piotr Jarząbek jest kelnerem w kawiarce przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny i pełny energii, pokazuje, że niepełnosprawność nie musi przekreślać marzeń o samodzielności. Jego historię poznaliśmy w audycji Siła Możliwości w Radiu Warszawa. radiowarszawa.com.pl to jest ten adres strony internetowej, gdzie dużo ciekawych treści. Warto tam w wolnej chwili zajrzeć, bo myślę, że naprawdę dużo bardzo ciekawych treści tam się znajduje.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A ja teraz zaglądam na warszawskie ulice i korkowy stan dróg warszawskich. 11 wskazuje korkometr dla Warszawy do 12, więc Warszawa niestety bardzo mocno zakorkowana. Ulica Kasprzaka w stronę Zamojskiego 30 minut. To Kasprzaka od Korczaka w stronę właśnie Zamojskiego, w stronę tam Targowej, to tam 30 minut postoimy. Okopowa w stronę Żwirki i Wigury, tam 19 minut postoimy w korku. Powsińska w stronę Czerniakowskiej, tam też 10 minut. Jeśli zaś chodzi o wylotówki z Warszawy, kolokwialnie mówiąc, Nadarzyn 41 minut, Pruszków 35 minut, Błonie 68 minut, ponad godzina, bardzo, bardzo długo. Konstancin Jeziorna 51 minut, Marki 40 minut, Łomianki 43 minuty. Szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu życzę i zachęcam, żeby zostać razem z nami. Postaram się, żeby troszkę jednak ten czas milej mijał.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Sztuka może być sposobem na odkrywanie wartości człowieka i budowanie relacji. Takie przesłanie towarzyszyło trzeciej edycji wydarzenia Fenomen Człowieka, na której był nasz reporter Krzysztof Flis.
2: Wystawa i wydarzenie Fenomen Człowieka to cykliczny projekt organizowany przez Fundację Mój Dom, który poprzez sztukę, spotkania i działania edukacyjne zachęca do refleksji nad człowiekiem, jego godnością, wartościami oraz doświadczeniem choroby i cierpienia. O elementach wystawy mówi Julia Sobieszek, wolontariuszka Fundacji.
3: To oko jest takim dla nas wskaźnikiem tego, że każdy człowiek właśnie tą wartość ma i ma wiele dodania, dlatego że niezależnie od tego, czy w oczach społeczeństwa doskwiera nam jakiś brak, bardzo dużo w nas jest tego potencjału, którym możemy się dzielić z innymi.
2: Trzecia edycja wydarzenia, które w miniony weekend odbyło się w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim, została zatytułowana Fenomen Człowieka widziany przez pryzmat piękna. Wystawa koncentrowała się na odkrywaniu różnych wymiarów piękna, nie tylko estetycznego, ale także obecnego w relacjach międzyludzkich, naturze, muzyce, wartościach oraz w sile człowieka mierzącego się z bólem i przeciwnościami losu. Wystawie towarzyszyły wykłady, warsztaty, koncerty, instalacje artystyczne oraz panele dyskusyjne, tworząc przy tym przestrzeń dialogu między sztuką a człowiekiem. Niezwykłą historię przybliża nam Julia Sobieszek.
3: Opiekunka i osoba, która zmaga się właśnie dzielnie z chorobą SLA. My jesteśmy tutaj w fundacji zachwyceni historią dziewczyn i ich postami na Facebooku i Instagramie, bo dziewczyny po prostu mówią prawdziwie o tym, jak jest. Tak umieją dobrać słowa i to jest prawda, że z kim tutaj nie porozmawiam, kto siedzi w temacie, to mówi, że te posty naprawdę poprawiają humor.
2: Kasia Szylderowicz choruje na stwardnienie zanikowe boczne, czyli chorobę, która odbiera stopniowo choremu kontrolę nad własnym ciałem. Ewa Wierzbowska jest koleżanką z czasów studiów Kasi. Od kilku lat Ewa pomaga jej spełniać marzenia. Podróże po świecie stara się relacjonować na bieżąco na swoich mediach społecznościowych. O Ewie mówi Kasia, która posługuje się syntezatorem mowy.
4: Energia, optymizm i gotowość to cechy Ewy. Cokolwiek zaproponuje, Ewa jest na tak i kombinuje, jak to zrealizować. Ewa jest lodołamaczem. Do tego mamy wsparcie mojej rodziny i przyjaciół.
2: W dobie kryzysu wartości często zapominamy o człowieku, dlatego postawa Ewy, która zmieniła swoje życie dla Kasi, jest bardzo budująca. Ojciec Piotr Żółkiewicz, franciszkanin, mówi o ogólnym znaczeniu fenomenu.
5: Dla nas jest to przede wszystkim wielkie uwielbienie i wielki zachwyt nad człowiekiem. Sytuacja, w której właśnie zdajemy sobie sprawę, jak wielkim darem jest człowiek i to każdy człowiek.
2: Celem wydarzenia było pokazanie, że każdy człowiek, niezależnie od stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, posiada wyjątkową wartość, a sztuka może być narzędziem budowania relacji, zrozumienia i wspólnoty. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Adele i Hello na 106.2 FM na koniec godziny 16, za nieco ponad minutę godzina 17, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi. A także pytanie, dlaczego dzieci zabijają? Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Cenisz rzetelne informacje i dobre słowo, które każdego dnia towarzyszy Ci w Radiu Warszawa? Teraz możesz wesprzeć swoje ulubione radio, a przy tym zyskać jako przedsiębiorca. Twój biznes może zrobić coś dobrego i zapłacić mniejsze podatki. To proste i bezpieczne. Przekaż darowiznę na naszą rozgłośnię, a odliczysz ją od podatku. Jako osoba fizyczna lub firma na PIT zyskasz do 6%, a na CIT nawet do 10% od dochodu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu bankowego wpisać darowizna na cele kultu religijnego. To klucz do Twojej ulgi podatkowej. Wejdź na radiowarszawa.pl i połącz wsparcie godnych zaufania mediów z korzyścią dla swojej firmy. Radio Warszawa. Dobrze wiedzieć.
4: Po reklamie.
5: Radio Warszawa 16.62 FM, minuta po 17.00.
6: W Mińsku Mazowieckim ewakuacja po rozpyleniu substancji w szkole. Kancelaria Prezydenta odrzuca wnioski Komisji Weneckiej. Rodziny zastępcze i adopcyjne bardzo potrzebne. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił nieznaną dotąd substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku.
7: Otrzymaliśmy zgłoszenie o złym samopoczuciu uczniów zespołu szkół numer 2. Podjedzie na miejsce, trwała ewakuacja szkoły ogłoszona przez dyrekcję. 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie zespołu ratownictwa medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że dwie osoby należałoby hospitalizować i zostały one przetransportowane do szpitala.
6: Grupa chemiczna miejscowej straży pożarnej ustala na miejscu, co rozpylono w szkole. Są tam też dalej regularne oddziały straży oraz pogotowie.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z wnioskami Komisji Weneckiej dotyczącymi ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja uznała, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału może odbyć się bez fizycznej obecności głowy państwa. Zdaniem prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza takie rozwiązanie jest sprzeczne z polskim prawem.
9: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji, bo w artykule 126 ustęp 3 jest wyraźnie zapisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach.
6: Rzecznik przypomniał, że w sprawie czworga sędziów, którzy w kwietniu złożyli ślubowanie w Sejmie, przed Trybunałem Konstytucyjnym nadal toczy się spór kompetencyjny zainicjowany przez prezydenta. Z kolei w przypadku wybranego we wrześniu Macieja Berka, kancelaria oczekuje, że przekazał Rafał Leśkiewicz, opinia Komisji Weneckiej przyjęta podczas ubiegłotygodniowej sesji plenarnej nie jest prawnie wiążąca. Eksperci Rady Europy zalecają jednak, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i nie wykorzystywał tej procedury do kwestionowania ich wyboru.
8: Dzieje się blisko.
6: Zamówili jedzenie, ale nie zamierzali za nie płacić. Policja zatrzymała 2 osiemnastolatków, którzy kilka dni temu pobili dostawcę. Mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji.
10: Dwaj osiemnastolatkowie zamówili jedzenie z dostawą pod adres przy ulicy Rudnickiego. Kiedy dostawca przyjechał na miejsce, młodzi mężczyźni postanowili zabrać zamówione jedzenie, nie zamierzając za nie zapłacić. Wobec dostawcy użyli przemocy, odpychali go, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Wartość strat poniesionych przez firmę, która realizowała zamówienie, wyniosła 140 zł.
6: Agresorzy usłyszeli zarzut rozboju, grozi im 5 lat więzienia. W Polsce tysiące dzieci czekają na bezpieczny dom, a liczba adopcji w ostatnich latach wyraźnie spadła. O sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej mówiła w Radiu Warszawa Joanna Weisbrot, ekspert od tematyki adopcyjnej i pieczy zastępczej.
11: Na ten moment w ogóle w systemie pieczy przebywa około 79 tysięcy dzieci, z czego około 1900 z nich czeka w domach biologicznych mimo postanowień sądu o umieszczeniu. To znaczy, że MOPR albo PCPR wie, że w danym domu jest źle, że jest trudno, sąd to potwierdził, zmonitorował sytuację i nic absolutnie to nie zmienia w życiu małego człowieka, bo nie ma gdzie umieścić chłopca czy dziewczynki.
6: Według ekspertów jednym z problemów są również utrzymujące się mity dotyczące adopcji, które zniechęcają część potencjalnych kandydatów do rozpoczęcia procedury, mówi Joanna Weisbrot.
11: Krąży dużo takich nieaktualnych przekonań, nie? Że procedura trwa latami, a tak naprawdę moje doświadczenie często pokazuje, że trwa rok od momentu, gdy się przystąpi drzwi ośrodka do momentu, gdy się uprawomocni wyrok po 7 dniach od przysposobienia. Często jest jakaś taka przesłanka, że nie wiem, że pary po 40 nie mogą adoptować dzieci, a mogą.
6: Specjaliści zachęcają, by osoby rozważające adopcję lub rodzicielstwo zastępcze nie bały się wykonać pierwszego kroku i skontaktowały się z ośrodkiem adopcyjnym.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 12 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. No i to jest ostatnia godzina, kiedy te 12 stopni mamy, no bo w tej godzinie słońce nam zajdzie i temperatura będzie spadać w nocy. 5 stopni Celsjusza jest przewidywane, nad ranem 6 stopni, jutro też około 12 i przewidywane są deszcze. 12 jest w Warszawie, 12 też w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 11 w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku w Mazowieckim i w Piasecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie, Ania Bobko. Witam się z tymi, którzy są z nami od początku i witam się z tymi, którzy dopiero do nas dołączyli. 6 minut po godzinie 17 to taka pora, kiedy część osób już w domu, część osób do domu zmierza, część osób już jakiś czas w tym domu odpoczywa. Cieszę się, że Państwo są i mam nadzieję, że Państwo będą. Dużo dobrej muzyki. Słońce co prawda nie ma na niebie, ale jest u nas w eterze i w playliście, ponieważ Bonnie M. i Sunny już teraz.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Ale później będzie też po polsku, bo będzie Ania Wyszkoni i wiele, wiele więcej, więc warto zostać na 106,2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mamy 13 dzień października, rok akademicki już zaczyna się powoli rozpędzać, zajęcia organizacyjne powoli się kończą, a zaczyna się nauka. Nasz reporter Wojciech Dudkowski sprawdził, jak radzą sobie klerycy pierwszego roku i ilu rozpoczęło studia właśnie w tym roku akademickim.
2: 304 mężczyzn podjęło decyzję, by rozpocząć naukę w seminariach duchownych w całej Polsce. Choć były to decyzje przemyślane, to klerycy mają kolejne 6 lub 7 lat, by upewnić się, czy zdecydowali właściwie.
3: Poprzedziły to w zasadzie dosyć długie miesiące rozeznawania, długie miesiące zastanawiania się nad tym, co Pan Bóg chce tak naprawdę do mnie powiedzieć, do czego On mnie tak naprawdę wzywa. Zresztą cały czas się nad tym zastanawiamy, wiadomo, cały czas rozeznajemy to powołanie, bo po to też jesteśmy w seminarium.
4: W zasadzie takie pierwsze, poważniejsze uczucie pojawiło się około 5 lat temu i to uczucie cały czas tak się we mnie utrzymywało i postanowiłem, że pójście do seminarium to będzie jedyny słuszny wybór.
2: Liczba nowo przyjętych kleryków zwiększyła się w skali kraju o 15 w stosunku do ubiegłego roku. To zahamowanie wieloletniego trendu spadkowego.
5: Patrząc na w ogóle pokolenie młodych ludzi, wiemy, że mają bardzo wielką trudność z podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących swojego życia. Dotyczy to nie tylko kapłaństwa, ale także sakramentów. Małżeństwa. Natomiast zauważamy też chyba rzeczywiście odwrócenie pewnego trendu, że młody człowiek dojrzewa do tej decyzji, na którą Kościół i Pan Bóg czekają.
2: Uważa przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży biskup Grzegorz Suchodolski. W wielu seminariach duchownych alumni są na dodatkowym roku studiów propedeutycznym. Służy on integracji i wdrożeniu się w życie seminaryjne.
6: Mają jeszcze stosunkowo mało przedmiotów ściśle związanych z racją studiarum. A właśnie główny nacisk położony jest na duchowość, takie stopniowe wchodzenie w naukę. W ciągu tego roku też alumni poznają nasz kościół lokalny, kościół warszawsko-praski. Mają wiele warsztatów, także psychologicznych, poznają pewne mechanizmy, poznają siebie.
2: Wyjaśnia rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Konrad Biskup. Jego alumni powoli wdrażają się w rytm nowych obowiązków.
7: Na początku to był taki w sumie luz, bo ciągle coś się działo, a to gdzieś jeździliśmy, a to byliśmy w Ostrówku też na rekolekcjach, ale teraz już się zaczęły wykłady. I jak my słyszymy, że no na razie jest jeszcze tak luźno, a ja wczoraj musiałem biegać praktycznie cały dzień, to się trochę boję. Ale z drugiej strony tu fajną wspólnotę stworzyliśmy z chłopakami.
8: Już zaczynają się pierwsze wędrówki do biblioteki. Dostaliśmy spory spis lektur, także zaczynamy studia na poważnie, ale jednocześnie budujemy wspólnotę i budujemy więź z Panem Bogiem i to jest piękne i jest nam bardzo wesoło.
2: W diecezji warszawsko-praskiej formację rozpoczęło 11 kleryków. W archidiecezji warszawskiej w seminarium metropolitalnym 10, a w seminarium Redemptoris Mater 9. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I wyjeżdżamy na ulicę Warszawy, chociaż dzisiaj z tym wyjazdem dosyć ciężko, ponieważ korki są bardzo, bardzo duże. 11 w skali do 12 wskazuje korkometr dla Warszawy. Państwo, co jadą do Błonia, 65 minut, ponad godzinę czasu na tą trasę trzeba niestety poświęcić, także bardzo Państwu współczuję i życzę szczególnie dużo cierpliwości i wytrwałości. Marki 38 minut, Otwock 58 minut, prawie godzina, ale te dwie minutki poniżej. Stara Miłosna 37 minut, Konstancin Jeziorna 41 minut. Jeśli chodzi o trasy warszawskie, ulica Wołoska stoi, od Domaniewskiej w stronę Ronda Szumana 9 minut tam postoimy. Stoi też ulica Towarowa w stronę Żwirki i Wigury 18 minut i Kasprzaka w stronę Mostu Świętokrzyskiego 31 minut. Cierpliwości, szerokości i jak zawsze bezpieczeństwa Państwu życzę.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Teraz mam dla Państwa propozycję dla osób szczególnie mieszkających na Ochocie, mianowicie bezpłatne szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Podczas takiego szkolenia dowiemy się, jak reagować na sygnały alarmowe, jak przygotować się do ewakuacji, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy, to tak też w temacie tego dnia ratownictwa medycznego, które dzisiaj obchodzimy, jak chronić się przed dezinformacją. Są podane 4 terminy i 2 lokalizacje i też szkolenie jest podzielone na 2 części, teoretyczną i praktyczną. Teoretyczna trwa 90 minut i praktyczna też trwa 90 minut. Właśnie podczas tej teoretycznej dowiadujemy się m.in. o tym, jak podnosić własną odpowiedzialność, odporność na zagrożenia, jak indywidualnie przygotować się do ewakuacji, jakie są te sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a w tej części praktycznej pierwsza pomoc przedmedyczna, działania pomocowe i współpraca w zespole. No i na koniec szkolenia jest też przygotowana dyskusja. Jak się zapisać? Telefon do zapisów 7891 17992, albo jest też podane e-mail, no i też dokładne daty i lokalizacje znajdują się na stronie Urzędu Warszawy, Warszawa Ochota. Tam Państwa odsyłam, tam najlepiej sobie wejść, dokładnie się z tym zapoznać, sprawdzić te daty, sprawdzić te lokalizacje, no i tam też ten numer telefonu i adres e-mail się znajduje. Bardzo ciekawa inicjatywa, myślę, że warto to sprawdzić. Bezpłatne szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej na Ochocie. Warszawa Ochota. To wpisujemy i wszystkie informacje na pewno znajdziemy.

Ależ ta nowość od Golców jest super. Wiesz co jest? Golec Orkiestra na antenie Radia Warszawa. 33 minuty po godzinie 17 to właśnie jest taka świeżynka od braci Golecy, która miała też premierę u nas w Radiu Warszawa jakiś czas temu. A teraz świeżynka nieco mniejsza, a tak naprawdę nie świeżynka, ABBA i Super Trooper. Hicior, który wszyscy świetnie znają na takie dobre popołudnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Deus Meus Resurrexit. Słuchając tego utworu, aż mi się przypomniały nasze urodziny, które obchodziliśmy w sobotę w naszej katedrze i przepiękny koncert Muzyka Sakra. Trochę inna muzyka oczywiście, ale naprawdę to był niesamowity koncert i niesamowita muzyka dla uszu. Jeśli ktoś z Państwa nie miał możliwości być i słuchać też przez radio, to jest relacja na naszych mediach społecznościowych. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać. No wiadomo, że nie jest to to samo, ale wrażenie było niesamowite, więc chociaż taką drobną namiastkę można zobaczyć właśnie w naszych mediach społecznościowych.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i niestety dzisiaj dzień bardzo zakorkowanej Warszawy, bo korkometr wskazuje 11 w skali do 12. Do Marek 53 minuty potrzebujemy, aby się dostać. Do Otwocka 42 minuty, do Łomianek 33, a do Nadrzyna 38 minut. Jeśli chodzi o Warszawę, ulica Kasprzaka, Skierniewicka w stronę Ordona 6 minut, tam postoimy. Raszyńska w stronę ronda zgrupowania AK Radosława 21 minut. No i korków jeszcze wiele, wiele więcej w Warszawie. Cierpliwości, bezpieczeństwa Państwu życzę i zachęcam do tego, aby być razem z Radiem Warszawa, bo ten czas z nami przynajmniej mija troszeczkę przyjemniej, także warto być na 106,2 FM.

Wiktor Dyduła tam, słońce, gdzie my, na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do godziny 18. Zmieniamy troszkę klimat, zmieniamy troszkę język. The Conniles, 74, 75.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zakopower chwa chwila, tytuł jest, ale trwaj chwilo trwaj, tak było w tekście, ładnie.
2: Tak, bardzo ładny tekst.
1: Wojciech Dąbrowski ze mną, dzień dobry.
2: Dzień dobry, nawet dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, twoja chwila będzie trwać, moja już się kończy.
2: Moja 4 godziny, takie chwila, o tak bym powiedział,
1: dłuższa.
2: Ale się cieszę z tych chwil, bo to są takie fajne, przyjemne chwile.
1: Przyjemne chwile.
2: Ciepło, przyjemnie, no i z najlepszymi słuchaczami na świecie.
1: No i tego się trzymajmy, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym też zgadzam, co prawda moja chwila właśnie
2: i
1: to biegnie końca.
2: Może w najlepszym studio na świecie.
1: To zdecydowanie też, to dzięki Państwu, za co bardzo dziękujemy jeszcze raz.
2: I dziękować jeszcze będziemy.
1: Niejednokrotnie, tak jest. Moja chwila dobiega końca, także ja bardzo dziękuję i mówię do usłyszenia.
2: A ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Ja mam podobne wspomnienia, kiedy podchodzi do mnie nowa pani dyrektor w Wołominie przedszkola i mówi: a ksiądz mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał.
5: Drodzy Państwo, więcej takich historii na antenie Radia Warszawa o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Gościmy we wspaniałej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a są z nami
4: ksiądz Witold Gajda,
6: Edyta Makowska,
7: Jola Pietrzak, Agnieszka Dębowiak
8: i Krzysztof Kisieliński.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
3: Zapraszamy. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos: wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
10: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
11: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
12: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
13: od 23 do 25 października
12: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
14: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
15: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
3: Po reklamie.
2: Na stronie internetowej pojawiła się moja twarz. Radio Warszawa, gmina 18.
16: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił nieznaną dotąd substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
17: Otrzymaliśmy zgłoszenie o złym samopoczuciu uczniów zespołu szkół nr 2. Podjedzie na miejsce, trwała ewakuacja szkoły ogłoszona przez dyrekcję. 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie zespołu ratownictwa medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że dwie osoby należałoby hospitalizować i zostały one przetransportowane do szpitala.
16: Służby ustalają, co rozpylono w szkole. Zamówili jedzenie, ale nie zamierzali za nie płacić. Policja zatrzymała 2 18-latków, którzy kilka dni temu pobili dostawcę, mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej.
6: Dwaj osiemnastolatkowie zamówili jedzenie z dostawą pod adres przy ulicy Rudnickiego. Kiedy dostawca przyjechał na miejsce, młodzi mężczyźni postanowili zabrać zamówione jedzenie, nie zamierzając za nie zapłacić. Wobec dostawcy użyli przemocy, odpychali go, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Wartość strat poniesionych przez firmę, która realizowała zamówienie, wyniosła 140 zł.
16: Agresorzy usłyszeli zarzut rozboju i grozi im teraz do 5 lat więzienia. Stołeczna policja poszukuje 13-letniej Roxany Juszczyszyn. Dziewczyna wyszła z domu w sobotę i do tej pory nie wróciła, mówi aspirant Małgorzata Kępczyńska z Komendy Rejonowej Policji.
8: Oddaliła się z miejsca zamieszkania 10 października o godzinie 15. W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
16: Każda informacja o zaginionej jest cenna, dodaje policjantka. Zdjęcie poszukiwanej dostępne jest na stronie Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3. Tramwajarze przygotowują się do kolejnych prac remontowych. Tym razem naprawy wymagają tory na ulicy Stawki. Ostatnia generalna naprawa odbyła się w 1994 roku, przypomina rzecznik warszawskich tramwajów Witold Urbanowicz.
18: Przeprowadzenie tych prac jest kluczowe teraz, przy jeszcze sprzyjających warunkach pogodowych, tuż przed okresem zimowym. Zamarzająca i rozmarzająca woda mogłaby pogłębić uszkodzenia, a tym samym wymusić kolejne dłuższe wyłączenia ruchu.
16: Generalny remont torów ulicy Stawki, Alei Jana Pawła II i na Rondzie Radosława zaplanowano na 2028 rok. Zasadnicza część tych najbliższych prac rozpocznie się już w przyszły piątek i potrwa tydzień. Tramwaje pojadą objazdami. Na terenie gminy Lesznowola mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił, że w jednym z mieszkań są narkotyki. Na miejsce skierowano patrol policji, jednak zgłoszenie okazało się całkowicie nieprawdziwe. Dodatkowo 58-latek przez dłuższy czas blokował linię alarmową, utrudniając innym osobom kontakt ze służbami ratunkowymi. O szczegółach mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
19: Żona nie chciała wpuścić go do mieszkania, więc postanowił załatwić tę sprawę właśnie w taki sposób. Kiedy policjanci poinformowali go, że bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego jest wykroczeniem, nie przejął się konsekwencjami swojego zachowania. W pewnym momencie zaproponował policjantom 100 zł, aby zapomnieli o całej sytuacji.
16: Badanie alkomatem wykazało, że zgłaszający miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Zarażają dzieci pasją do teatru. W Bibliotece Publicznej Praga Południe zorganizowane zostaną warsztaty pod tytułem Teatrzyk z niczego. Wydarzenie jest dedykowane dzieciom od 5 do 12 roku życia. W zajęciach mogą też brać udział rodzice. O inicjatywie mówi Radio Warszawa prowadząca zajęcia Katarzyna Piech.
20: Teatrzyk z niczego, czyli tworzenie jakiegoś przedstawienia z jak najmniejszą ilością jakby rekwizytów. Więc tym razem za pomoc posłużą różne tkaniny, materiały, które będą inspiracją po prostu do granych przez nas system.
16: Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Zrób to sam, zrób to z nami. Udział jest bezpłatny. Uczczą pamięć legendarnego trenera lekkoatletyki Sławomira Rosłona. Ruszyły zapisy na kolejną edycję Cross Rosłon Kabaty. Impreza odbędzie się 24 października w Powsińskim Parku Kultury, mówi Paweł Ciach z Ursynowskiego Ratusza.
21: Przewidziano w programie tej imprezy sportowej następujące biegi. Bieg na 5 km dla kobiet i dla mężczyzn, biegi dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych oraz jedną milę Sławomira Rosłona. Ponadto organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby, które chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, w tym także kibicować.
16: Zapisy na imprezę są prowadzone przez portal DataSport. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni reprezentanci Polski i osoby związane z polskim sportem. Robert Korzeniowski, Genovefa Patla oraz Bohdan Bułakowski.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Prawie że gorąco się zrobiło, bo tu 12 stopni w Warszawie, Ząbkach i w Łomiankach, 11 Pruszków, Raszyn, Sękocin, Mroków, 11 Wiktoria Jadów, Wyszków, Samianka i miejscowość Rzęśnik, tam także 11 stopni, to na północ od stolicy. W Sieczychach też 11 stopni, jakby co, wiatr słaby, północno-zachodni, a ciśnienie do góry trochę ponad 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami. 6,5 minuty po godzinie 18. Goja zaśpiewa Tylko mnie kochaj. To chyba każdy tak lubi zaśpiewać sobie, nie tylko Goja. Będzie też grupa The Cranberries, będzie Kuba i Kuba, czy na przykład Olivia Newton-John i John Travolta i dużo dobrego słowa. Bądźcie z nami na 106.2.

0: Czas na informacje o utrudnieniach w stolicy, których oczywiście niestety, ale nie brakuje, bo są korki w naszym kochanym mieście, m.in. Okopowa od Żytniej przez Towarową, Plac Zawiszy, Raszyńską, Żwirki i Wigury, zresztą do Banacha. Korek na Puławski od Narbutta przez Marszałkowską do Królewskiej, Narbutta przez 2T, chociaż kiedyś było przez 1. Żwirki, Wigury w kierunku lotniska, Ciasto na Okopowej od Dzielnej aż do Ronda. Towarowo od Placu Zawiszy do Solidarności, a Solidarności na odcinkach wielu, to znaczy i tym wolskim, i tym centralnym, czyli od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Żwirki, Wigury od 1 sierpnia do Banacha, Wisłostrada, tunel w kierunku Bielan, zakorkowany, utrudnienia. Napotkamy także już w tym momencie na Kasprzaka w kierunku Mostu Świętokrzyskiego i dalej Wybrzeże Szczecińskie, pół godziny drogi Czerniakowska od Rondaneru do Powsińskiej, dalej do Bonifacego, Cybernetyki od Komitetu Obrony Robotników do Rzymowskiego, tu korek. Korek w tym momencie także na Niepodległości od Abramowskiego do Puławskiej. Puławska także zakorkowana.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21,5 minuty po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 234 i 235. Jedno ciało w Chrystusie. Duchowość, której potrzebujemy, jest duchowością eucharystyczną, to znaczy duchowością eklezjalnej jedności w miłości. Wcielenie i zmartwychwstanie objawiają Boga, który wchodzi w naszą ludzką kondycję i przemienia ją w dar z siebie. Dar ten pozostaje obecny i skuteczny w Eucharystii, której Pan udziela samego siebie i gromadzi Kościół, aby Jego ofiara stawała się zasadą jedności i źródłem nowego życia. Z tej komunii rodzi się także solidarność chrześcijańska, ponieważ zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On daje siebie. Jak święty Augustyn wyjaśnia nowoochrzczonym w swoim kościele, chleb i wino na ołtarzu są sakramentem jedności wiernych w Chrystusie. To, co się widzi, ma postać materialną, to, co się rozumie, niesie owoc duchowy. Jeśli więc chcesz zrozumieć ciało Chrystusa, słuchaj, co apostoł mówi do wiernych. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami. Jeśli więc jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to tajemnica wasza jest złożona na stole Pańskim. Stamtąd otrzymujecie waszą tajemnicę. Na to, czym jesteście, odpowiadacie amen. A tak odpowiadając, składacie podpis. Słyszysz bowiem ciało Chrystusa, odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem Kościoła, aby to amen znaczyło prawdę. Amen, które wypowiadamy w liturgii, ciało, które spożywamy i krew, którą pijemy, nadają kształt całemu naszemu życiu. Eucharystia jest bardzo osobistym spotkaniem z Panem, a jednak nie jest nigdy tylko aktem indywidualnej pobożności. W niej ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy Jego członkami, Jego ciałem. Jesteśmy w Nim braćmi i siostrami i w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno. In illo uno unum. Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się, ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia. Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby.

0: Yourself
1: w Radiu Warszawa na 106.2 FM, a już za chwilę nieśmiertelna grupa Papa Dance i Panorama Starter, będzie także New Boys, czy na przykład Andrzej Zaucha, ale to trochę później. 35,5 minuty po godzinie 18, wieczór w dobrej atmosferze.

Senat przyjął uchwałę w 120-lecie powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To ten bardzo charakterystyczny budynek w centrum miasta. W dokumencie Izba Wyższa doceniła wkład SGH, kiedyś przypominam SG PiS, bo to była Szkoła Główna Planowania i Statystyki, w rozwój polskiej nauki, edukacji, gospodarki oraz podkreśliła jej znaczenie w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej i odpowiedzialnej Polski. Aby tylko dobrych ekonomistów kształtowała, chciałbym...

0: Tu Radio Warszawa, Sophie Ellis Baxter zaśpiewała, a już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego. Za 2:19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jestem.
3: A gdzie są świeże bułeczki?
2: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
3: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
2: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
3: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
2: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
4: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nikt się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
10: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
9: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldorejny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
11: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześnie wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi żywi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
9: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
12: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i o pogodzie oczywiście, słup kilka jak zawsze w pełnej godzinie. 9:40, dobrze sprawdzam? Tak na szybko oczywiście, tak, w stolicy, w okolicach, nie 9:40, no właśnie, jak się rozpędziłem za bardzo. Na chwilę obecną mamy 10 stopni Celsjusza w Warszawie, 9 Rasznym Pruszków, Grodzisk Mazowiecki 8, Żyrardów, Żelechów także 8, wiatr cały czas słaby, ale zmienił kierunek na południowo-zachodni, rośnie wilgotność ponad 90% i rośnie ciśnienie już ponad 1013 hektopaskali. Godziny też rosną, mógłbym tak rzec, 5 po 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. My jesteśmy razem, za chwilę zaśpiewa do nas Antonina Krzysztoń. Na pewno także w tej godzinie pojawi się Lady Gaga i Bruno Mars oraz Beata Kozidrak. Będzie także Janusz Zalewski, audycja Zamki, Obiegi. Zapraszam.

0: 13 minut po godzinie 19 będę obok ciebie, Lady Gaga, Bruno Mars.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Co zrobić, żeby paliwa w Polsce były tańsze? Pomysł na to ma minister Miłosz Motyka, który powiedział, że aby paliwa były tańsze, najbardziej skutecznym narzędziem będzie zakończenie konfliktu. No to chyba nie narzędzie, bardziej już efekt. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia tej wojny. Panie ministrze, to jest bardzo ciekawy pomysł. Takie myślenie, że prezydent Polski porozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a może i z premierem Izraela, zakończy wojnę i będą paliwa tańsze. Dlaczego o tym mówię? Bowiem już jutro ceny benzyny znowu pójdą w górę. Mówię znowu, bo to już kolejny dzień, kiedy z 6 zł i bodajże 60 groszy jutro paliwo będzie kosztowało 7 zł i 11 groszy za litr. Minister energii, pan Miłosz, mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie. Cieszmy się z tego, chociaż z tego. 7 zł 11. Ja nie mówię o ropie, bo tutaj to już w ogóle ceny z kosmosu.

Pamiętacie taki film, szanowni słuchacze Radia Warszawa w pustyni w puszy? Ta nowsza, że tak powiem, wersja to właśnie ten utwór promował. Tenże film. Mówiłem już o tym, że 120 lat temu powstała SG PiS, a teraz SGH, ale to nie jedyna uczelnia, która w tym roku świętuje okrągłą swoją rocznicę i praktycznie w kilku dniach poprzedzających przez siebie. Uniwersytet Warszawski także przygotował obchody. Tym razem to będą 210 obchody. 210 lat. W programie uczelni znalazły się obchodów, znalazły się wystawy poświęcone historii, spektakle teatralne i koncerty. Główne uroczystości zaplanowano na 19 listopada. Ich kulminacją będzie koncert galowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kto z Państwa kończył, bądź może kończy, a może zamierza skończyć Uniwersytet Warszawski, no to proszę nie zapomnieć, aby poświętować razem ze swoją alma mater.

33 minuty po godzinie 19, za 27 minut zatem godzina 20, a po 20 na naszej antenie Random Bach i audycja Czas Wspólnota. Dziś gościem Random Bach będzie brat Szymon Janowski, kapucyn. I rozmowa, no właśnie, nie będę zdradzał, o czym będzie. Zapraszam do posłuchania.

0: You're the first, the last, my everything, Barry White w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Zamki, obiegi, Janusz Zalewski już teraz o 19.40. Miała być audycja, jest już teraz, zapraszam.
1: Zamknij obieg.
2: Dziś zamykamy obiekt w Przoku, czyli w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Jesteśmy przy ulicy Tatarskiej w Warszawie, a z nami jest pan Jakub Pytrowicz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Witamy.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Jesteśmy przy bramie wjazdowej do tego miejsca. Czemu właśnie w taki sposób to jest zorganizowane? Czemu tak to wygląda, że musimy podjechać, poczekać na kogoś, kto do nas podejdzie, spisze numery rejestracyjne?
3: Ta procedura jest przewidziana dokładnie w taki sposób, żeby możliwie maksymalnie ułatwić wizytę na Przoku dla mieszkańców oczywiście, ale także dla pracowników, którzy Przok obsługują. Pamiętajmy, że Przoki zazwyczaj to nie są zbyt duże powierzchnie, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj kilkadziesiąt kategorii odpadów, duże kontenery, dosyć spory ruch, więc to wymaga naprawdę takiej skrzętnej, sprytnej organizacji, żeby przede wszystkim w momentach, kiedy ten ruch jest spory, a widzimy, że zaczyna się robić, umożliwić płynną pracę, wjazd i wyjazd odwiedzających Przok.
2: Mamy jakiś limit rzeczy, które możemy przywieźć?
3: W ogóle, jeżeli planujemy naszą pierwszą wizytę na jakimkolwiek Przoku, to tych informacji, które powinniśmy przyswoić, żeby po prostu sobie samym ułatwić taką wizytę, jest bardzo dużo i warto zacząć od wizyty na naszej stronie internetowej MPO Warszawa, gdzie jest cała zakładka Przok. Tam są informacje dotyczące funkcjonowania naszych punktów i te najcenniejsze wskazówki dla mieszkańców, które taką wizytę ułatwiają. A wracając do tego pytania o limity, no tam oczywiście ta informacja również jest, ale tak, oczywiście takie limity obowiązują. Są wprowadzone przede wszystkim po to, żeby dbać o to, żeby to były wizyty mieszkańców, a więc żeby to były dostarczane odpady komunalne i żeby maksymalnie ograniczać to ryzyko pozbywania się odpadów z działalności gospodarczej, bo pamiętajmy, że Przoki są dla odpadów komunalnych i dla mieszkańców.
2: Czyli jeżeli jesteśmy mieszkańcem Warszawy, odpady z naszego domu, z naszego gospodarstwa domowego musimy tu przywieźć i tylko tego typu odpady trafiają tutaj.
3: Posegregowane odpady komunalne, a więc te wytworzone w gospodarstwach domowych. I warto też przypomnieć o tym, że zbieramy w Przokach te odpady, których nie możemy, nie powinniśmy wyrzucać do żadnego z pięciu pojemników frakcyjnych, jakie mamy w altanach śmietnikowych. Więc to są te odpady tak zwane trudne, niebezpieczne, kłopotliwe. One mają różne swoje nazwy, ale to są te, których w żaden inny sposób pozbyć się nie możemy, dlatego te Przoki są tak pożądane.
2: Dlaczego na przykład pewne rzeczy musimy przywieźć do Przoku, a nie możemy ich wyrzucić do kontenera u nas w śmietniku w bloku? Coś, co teoretycznie by się pewnie zmieściło, na przykład stary wózek czy jakieś elementy roweru. One teoretycznie rozmiarowo by tam pasowały, ale jednak musimy je przywieźć tutaj. Czym to jest spowodowane?
3: Spowodowane jest to przede wszystkim tym, czy dany odpad możemy zaklasyfikować do konkretnej frakcji odpadów. Częstym problemem, i to się zdarza, też dostaję takie pytania, dlaczego nie mogę wyrzucić akwarium do pojemnika na szkło w altanie śmietnikowej? No z bardzo prostej przyczyny, dlatego że to nie jest szkło. To nie jest szkło opakowaniowe, czyli takie, które możemy wrzucać do kontenera na szkło, tylko musimy dostarczyć właśnie chociażby na Przok. Więc głównym powodem jest to, że te odpady nie mieszczą się w klasyfikacji konkretnych odpadów frakcyjnych i takie tutaj trafiają, czyli te właśnie kłopoty niebezpieczne, jak baterie chociażby, jak różnego rodzaju substancje niebezpieczne w szczelnych opakowaniach, jak farby chociażby. No nic z tych rzeczy nie wyrzucimy do pojemnika frakcyjnego.
2: Przed nami jest kontener na odzież. Czy to są ubrania, które trafią do kogoś, kto potrzebuje odzieży? Czy one już są odpadem, one już będą utylizowane?
3: Bardzo się cieszę, że pan o to pyta, dlatego że w takiej podstawie działalności Przoku, do Przoku możemy dostarczać odpady odzieżowe, odpady tekstylne, odpady z tekstyliów, więc wszelkie jakieś worki jutowe, zasłony, kurtki, spodnie, wszystko. I to są odpady. Ale do naszych Przoków, my mamy teraz jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 3 Przoki na terenie Warszawy, można dostarczać też odzież używaną. Jak pan dobrze widzi, zapewne na tym BDF-ie, czyli tym dużym kontenerze jest napis, tu oddasz dobrą odzież, bo tutaj mamy też na naszych Przokach taką zbiórkę odzieży używanej. Wprowadziliśmy ją z początkiem 2025 roku, kiedy weszły zmiany dotyczące legislacji.

0: legislacji na temat odzieży i tekstyliów, więc my w naszych przokach zbieramy nie tylko odpady z odzieży i tekstyliów, ale również odzież używaną, której jest bardzo dużo po zmianach prawa rok temu.
1: Czyli jeżeli mamy odzież, która nadaje się do użycia powtórnego, również możemy ją przywieźć na PSZOK. A czego nie możemy tutaj przywieźć? Czy są takie odpady, których no nawet tutaj nie powinniśmy przywozić, powinniśmy w jakiś inny sposób je zutylizować?
0: Oczywiście i taka informacja, również możemy ją znaleźć na stronie miejskiej Warszawa 19115, ale także w zakładce PSZOK na stronie MPO Warszawa. Takimi odpadami, których nie możemy tutaj dostarczać, są odpady, które zawierają azbest. Nie dostarczymy tutaj papy. Nie możemy dostarczyć i zostawić tutaj jakiś puszek z substancjami cieknącymi, które są nieszczelne. Wspominaliśmy już wcześniej odpady pochodzące z działalności gospodarczej. To też jest taki podstawowy wyznacznik.
1: Może przejdźmy sobie teraz dalej. Zobaczmy, jak ten PSZOK wygląda od zaplecza.
0: Jak pan tutaj widzi, ważone są odpady na takiej małej wadze i ta waga jest wykorzystywana, jeżeli mieszkaniec dostarcza nam niedużo tych odpadów, no nie? Więc możemy je tutaj wyjąć. One są ważone, więc każdy kilogram jest ewidencjonowany. Tutaj nic nie umyka, bo wszystko musi być ewidencjonowane. A chodźmy teraz tutaj, gdzie jest ta duża waga i tutaj są ważone samochody wjeżdżając, ale i wyjeżdżając, no bo wtedy jest ta różnica w wagach. No i wtedy wiemy, ile ważył samochód przed i po opuszczeniu PSZOK-u, czyli ta różnica, no to są te odpady, które zostawił.
1: Jesteśmy teraz w głębi punktu selektywnego zbierania odpadów na Woli przy ulicy Tatarskiej. Wokół nas mnóstwo kontenerów. Te napisy na kontenerach, które są w naszej bezpośredniej bliskości, no są na przeróżne przedmioty, na przeróżne odpady. Jest pojemnik na leki, na detergenty, na drewno zawierające substancje niebezpieczne. Trochę tak jak w takim jakimś markecie budowlanym wielkim się czuję, bo faktycznie te kategorie są tutaj wyróżnione.
0: Tak, tych kategorii mamy bardzo dużo, ale jest dosłownie kilka grup odpadów, które absolutnie górują i ich mieszkańcy dostarczają nam najwięcej rokrocznie. I takimi najpopularniejszymi odpadami, które trafiają do PSZOK-ów każdego roku są opony, są odpady wielkogabarytowe, gruz, odpady budowlane i elektronika.
1: Co się dzieje z takimi odpadami później? Czy państwo je utylizują, czy one trafiają jeszcze gdzieś dalej? I właśnie, czy wszystkie są utylizowane, czy trafiają do jakiegoś powtórnego przerobienia i do ponownego wykorzystania?
0: Nie. PSZOK jest miejscem selektywnej zbiórki tych odpadów komunalnych, których nie powinniśmy wrzucać do żadnych pojemników frakcyjnych, a nie miejscem ich przetworzenia. Więc jakby kolejnym adresem, gdzie te odpady trafiają, są wyspecjalizowane firmy, wyspecjalizowane zakłady, które zajmują się konkretnymi odpadami. My po prostu je zbieramy i ułatwiamy mieszkańcom pozbywanie się tych trudnych odpadów.
1: Ile takich odpadów trafia do państwa? Jaka jest skala tego wszystkiego, co mieszkańcy przywożą do wszystkich punktów w Warszawie?
0: No tutaj mam twarde dane, ale dotyczące tylko PSZOK-ów, którymi administruje miejska spółka MPO, bo za 2025 rok, kiedy administrowaliśmy dwoma punktami jeszcze, mieszkańcy dostarczyli do nas ponad 2,5 tysiąca ton wszystkich odpadów, trudnych, niebezpiecznych, bez podziału na kategorie. No zakładam, że w tym roku to będzie więcej, choćby dlatego, że już mamy 3 punkty, a pod koniec roku jeszcze otwieramy kolejny.
1: A czy są jakieś takie momenty w ciągu roku, w których tych odpadów przywożą mieszkańcy stolicy najwięcej?
0: Tak, są takie momenty wzmożonego ruchu, wzmożonej aktywności i to są na przykład wiosenne porządki. Kiedy odgruzowujemy swoje mieszkania, pozbywamy się rzeczy niepotrzebnych po zimie, bardzo dużo z tych rzeczy, tak jak mówiliśmy zresztą wcześniej, na przykład odzież i tekstylia, to wtedy czujemy tę falę wzrostową w tych okresach, więc wiosenne porządki dotyczą także nas i tego, co się zbiera w naszych kontenerach.
1: Wróćmy jeszcze do ilości rzeczy, które możemy tutaj przywieźć. Czy są jakieś takie rzeczy, które możemy co prawda przywieźć na PSZOK, ale w określonej ilości nie możemy ich, no jak to się mówi, hurtowo tutaj zwozić dzień w dzień?
0: Oczywiście i to jest właśnie ta dbałość o to, żeby tutaj trafiały odpady komunalne, a nie z prowadzonej działalności gospodarczej. Takie limity dotyczą chociażby opon, bo dziennie można dostarczyć 4 opony do 200 kg odpadów z gruzu budowlanego i betonu oraz do 150 kg odpadów wielkogabarytowych. To są te najważniejsze, najistotniejsze limity, o których warto pamiętać przed wizytą.
1: A jaką rolę w zamkniętym obiegu gospodarki pełni punkt selektywnej zbiórki odpadów? Dlaczego jest to tak ważne, żebyśmy te określone rzeczy przywozili właśnie tutaj, nie wrzucali ich do altan śmietnikowych?
0: Tak, ta rola i znaczenie PSZOK-ów jest szalenie ważna i ona wzrasta także w odczuciu mieszkańców, co widać i jest najlepszym dowodem chyba to, że tych mieszkańców jest coraz więcej u nas. Gdyby teoretycznie, gdyby nie było PSZOK-ów, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić taką ewentualność, no to odpady trafiające do pojemników frakcyjnych w altanach śmietnikowych, te odpady, które tutaj powinny trafiać, no zabrudzałyby frakcje, powodowałyby, że mielibyśmy gorszej jakości recyklat, już nie mówiąc o tym, że powstawałyby sytuacje niebezpieczne, bo baterie trafiające do któregoś pojemnika, no to już prowokują bardzo niebezpieczne sytuacje podczas odbioru tych odpadów, no a wyrzucanie odpadów do lasu czy gdzieś na łono natury, no to już jest w ogóle karygodne i wiemy, jak bardzo szkodliwe, więc wydaje mi się, że znaczenie PSZOK-ów jest ogromne.
1: Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie przy ulicy Tatarskiej, ten, w którym jesteśmy, on funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku, ale w soboty także chyba możemy tu przyjechać.
0: Oczywiście, zapraszamy mieszkańców przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:20, w soboty 9:17, więc tak naprawdę 6 dni w tygodniu jesteśmy otwarci, nie tylko tutaj na Tatarskiej, ale też w pozostałych naszych punktach, więc Wola, Bielany, Białołęka, no i już niebawem dojdzie nam Targówek.
1: Byliśmy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Oprowadzał nas pan Jakub Turowicz, rzecznik miejskiej spółki. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Zamknij obieg. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 3 minuty niecałe. 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Prayer Breakfast, która dziś trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa po raz drugi odbyła się w Polsce.
3: Przebacz nam wszelką nienawiść i pokusę odwetu. Spraw, abyśmy byli wprowadzającymi pokój, ukazywali Ciebie pośród naszego narodu.
4: Słowo Twoje podnosi nas i daje nam siłę.
2: Relacja z tego wydarzenia, rozmowy z politykami, z przedstawicielami kościołów ekumenicznych na antenie Radia Warszawa jutro po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
6: Reklamie.
7: Minęła już 20.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: I za każdym razem myślę, że chciałbym powiedzieć, że jest 20 stopni, no ale nie o 20 i nie w październiku. Na chwilę obecną w okolicach 10 stopni Celsjusza w stolicy, 9 Góra Kalwaria, 8 Tarczyn, Żelechów, Grodzisk Mazowiecki, 9 Baranów. Ciśnienie 1013 i do góry, wiatr słaby, cały czas zmienia kierunek z południowego na północno-zachodnie. Jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to w najchłodniejszym momencie będzie 5, jutro w ciągu dnia opady deszczu i 13.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
10: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie we wtorkowy wieczór. Dzisiaj gościem audycji Czas Wspólnot jest brat Szymon Janowski, kapucyn. Witam serdecznie.
11: Witam serdecznie. Pokój i dobro.
10: No właśnie, bo tak się kapucyni witają. Franciszkanie.
11: Tak, ogólnie
10: pokój
11: tak.
10: I dobro. A co się odpowiada?
11: Nie mam pojęcia. Są różne wersje. Słyszałem spokój i dobrobyt, ogniem i mieczem. Ostatnio powstała wersja, taka trochę anty, na zasadzie niepokój i zło, nie polecam.
10: Ale jak, bo ja już kiedyś z franciszkaninem właśnie rozmawiałam jakimś, on też właśnie pokój i dobro i ja już się przyzwyczaiłam do tego, że on tak zawsze zaczyna rozmowę telefoniczną i po prostu mówię pokój i dobro, to jest w porządku?
11: Tak, pewnie, wszystko jest w porządku. Tak, tu nie ma sztywnej reguły.
10: Jasne. No właśnie, kapucyni, bo dzisiaj o kapucynach właśnie będzie. A kim są kapucyni?
11: To jest bardzo dobre pytanie.
10: Widzę tutaj brata odzianego w taki brązowy habit.
11: Kim są kapucyni? To jest... Można by tu udzielić bardzo dużo różnych odpowiedzi, w zależności... Znaczy myślę, że dla słuchaczy, bo to ja teraz troszkę
10: nie
11: robię
10: dla
11: żarty.
10: Tylko
11: tak,
10: dla
11: żeby ktoś, kto na przykład nigdy nie słyszał o kapucynach, mógł czegoś się dowiedzieć, bo ja tutaj troszeczkę zacząłem sobie żartować, ale to na zasadzie sam z siebie troszeczkę. Ja pamiętam, kiedy ja szedłem do zakonu, kompletnie nie wiedziałem nic o kapucynach.
10: To znaczy brat wstępował do zakonu, o którym nic brat nie wiedział?
11: Tak,
10: a to
11: było.
10: Jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe?
11: Bardzo prosta jest moja odpowiedź na to pytanie i ona niech będzie też odpowiedzią na to pytanie, kim są kapucyni. Otóż ja pochodzę z Mazur, z niewielkiej wioski, z Terławki Wielkie. Ciężko nawet to wymówić w każdym razie, bo to jest taka mieszanka prusko-niemiecko-polsko, z polszczania, z niemczania i tak dalej, staropruskiej jakieś nazwy. W każdym razie nie jest to istotne. Ja pokazuję tylko kontekst, że tam rzeczywiście zakony, najważniejszym zakonem, jaki dotarł na tamte ziemię, był zakon krzyżacki, później długo, długo nic i później po wojnie właściwie księża diecezjalni tam byli. Ja nie znałem takiej rzeczywistości zakonnej. No i kiedy tak
10: no
11: się złożyło...
10: Wydawałoby się, że powinien brat zostać księdzem diecezjalnym.
11: Tak, tak, ale ja jakoś zupełnie mnie to nie pociągało. Chociaż miałem bardzo dobrych duszpasterzy i w szkole, i gdzieś na pielgrzymkach jakoś byli, bo znałem tylko księży. Chociaż był jeden kapucyn wtedy, pojawił się na tej naszej pielgrzymce z Giżycka. Świętej pamięci już Paweł Truszkowski, który zmarł później na malarię w Afryce, w Gabonie, na misjach. Ale on zrobił na mnie takie wrażenie bardzo, bardzo pozytywne i szokujące. Jeszcze wtedy nie myślałem, że mogę dołączyć do tej rodziny. Ale kiedy byłem w Bieszczadach, mniej więcej w podobnym czasie jakoś, bo to tak się wszystko kotłowało, ten początek liceum powiedzmy, trafiłem w Bieszczady z tak zwaną powołaniówką. Powołaniówka, drodzy słuchacze, to jest taki organ zakonny, który zajmuje się animacją i werbowaniem nowych kandydatów do zakonu. Bardzo trudna praca. W każdym razie powołaniówka i powołaniówką się również nazywa takie rekolekcje powołaniowe, gdzie można się spotkać z braćmi i trochę poznać to życie. No i byliśmy w tych Bieszczadach. To było, pamiętam, rykowisko jeleni, bo spaliśmy gdzieś w takiej stodole blisko lasu. Odprawialiśmy mszę na takim kamiennym ołtarzu. Był krzyż San Damiano, o którym się wtedy w ogóle dowiedziałem, że coś takiego istnieje. I było trzech braci kapucynów. I oni opowiadali o świętym Franciszku. No i stwierdziłem, no to jest coś wspaniałego. To jest coś, co mi się podoba. I tak poznałem kapucynów, więc ja nie miałem żadnej teoretycznej podbudowy, że charyzmat jest taki, żyją tak i tak, tylko miałem jakieś doświadczenie spotkania z żywymi braćmi, którzy opowiedzieli o tym, czym żyją i kim jest święty Franciszek. I później pamiętam, to było kluczowe, ulotka powołaniowa z napisem, że kapucynów cechuje radykalne życie Ewangelią. Wtedy mówię, to jest dokładnie to, co jak chcę żyć. Chociaż kompletnie tego nie rozumiałem.
10: Czyli radykalizm brata pociąga.
11: Wtedy pociągał. Dzisiaj...
10: Chyba również.
11: Zależy... W tamtym czasie bardzo zewnętrzny radykalizm mnie pociągał, który wywołuje jakiś efekt. Dzisiaj już zupełnie inaczej patrzę na to z perspektywy przeżytych 20 ponad lat w zakonie. Ale to zdanie radykalne życie Ewangelią staram się jakoś zgłębiać i rozumieć w ogóle, co to ma właściwie znaczyć.
10: Co to znaczy dla brata?
11: No właśnie, próbuję to zrozumieć.
10: No, ale już jakieś przemyślenia brat pewnie ma.
11: Trochę żartuję znowu, ale...
10: My tak sobie żartujemy, bo się tak, znamy troszkę, prawda?
11: Tak. To jest też no, część mojego życia tutaj Radio Warszawa i właśnie z panią Randą Ombach
10: tak,
11: rozmowy
10: kiedyś audycję prowadziliśmy co tydzień.
11: 10 lat temu chyba.
10: Chyba gdzieś tak, tak.
11: Wtedy odkryłem moje nowe powołanie właśnie radiowe. Bardzo, bardzo dziękuję za tą możliwość w ogóle i za to doświadczenie. Wróćmy do życia Ewangelii, co to znaczy?
10: Radykalne.
11: Ja wtedy byłem rzeczywiście w czasie, ja byłem nastolatkiem, więc wszystko, co było radykalne i takie mocne, no to było coś, co mnie pociągało. Ja lubię do tej pory muzykę metalową, mocną, gdzie są gitary, lubię jakieś takie mocne świadectwa. Sam od siebie trochę tego wtedy oczekiwałem i stwierdziłem, tak, radykalne życie Ewangelią, cokolwiek to znaczy, ja w to wchodzę. Zderzyłem się bardzo szybko z rzeczywistością wspólnoty właśnie, tak jak tytuł tej audycji, no bo wspólnota weryfikuje bardzo prędko takie zapędy. Ja wtedy z tego radykalizmu takiego zewnętrznego, jakiegoś, nie wiem, pokazywania na zewnątrz światu, jak jestem radykalny, musiałem wymagać od siebie prawdziwego radykalizmu Ewangelii, to znaczy nauczyć się przebaczać, nauczyć się podawania ręki, kompromisu.
10: Czyli takiej radykalnej miłości.
11: Tak.
10: Takiej chrześcijańskiej miłości radykalnej.
11: Tak, kiedy się odkrywa w sobie na przykład możliwość tego, że można kogoś znienawidzić, to jest przerażające odkrycie. No ale radykalne życie Ewangelią mówi, czyli sam Pan Jezus mówi, miłuj twoich nieprzyjaciół. Nie
10: no tak,
11: odpowiadaj zemstą.
10: To nie jest coś, za co my moralnie odpowiadamy. Dopiero
11: co my
10: zrobimy z tymi uczuciami, prawda?
11: I tak się uczyłem w tej mojej młodości i w młodości życia zakonnego właśnie tych postaw, jak Ewangelia mnie weryfikowała, ile jest z mojego pragnienia radykalizmu, a ile z rzeczywistości. Także tak to wspominam.
10: A później jak brat przyszedł do zakonu, to tak troszkę więcej pewnie zgłębił brat historii braci kapucynów, to może naszym słuchaczom dwa słowa.
11: Dwa słowa są takie. Franciszkaństwo, mam na myśli tutaj cały ruch od świętego Franciszka do dzisiaj, ma to do siebie, że bardzo lubi ciągle coś nowego zakładać, ciągle jakieś nowe rodziny, jakieś nowe wspólnoty zakonne i tak dalej, i tak dalej. Więc kapucyni, my nazywamy się dumnie synami świętego Franciszka z Asyżu i zakonem franciszkańskim, ale ciekawostka jest taka, że nasz zakon powstał 300 lat po śmierci Franciszka. 302 lata dokładnie po śmierci
10: Czyli
11: Franciszka.
10: Czyli ile w sumie macie teraz lat?
11: 500. Za dwa lata będziemy mieć 500 lat.
10: No to gratulacje.
11: A parę dni temu obchodziliśmy 800 lat śmierci świętego Franciszka.
10: 500 lat.
11: To pokazuje
10: historia.
11: Nam właśnie to pragnienie jakichś przemian, jakiejś reformy, jakiegoś ciągłego bycia w ruchu, jakichś takich poszukiwań i ten ruch franciszkański, mam na myśli zakon pierwszy, czyli mężczyzn w tych trzech zakonach dzisiaj, które znamy, drugi zakon, a więc klaryski, no i zakon franciszkański, zakon świeckich, na którego regule jest opartych mnóstwo zgromadzeń zakonnych na całym świecie. No my ciągle jesteśmy w jakiejś takiej drodze poszukiwania i reformy. Nasz zakon się nazywał na początku świętą reformą, bo to była próba powrotu do tego pierwotnego ideału Franciszka, który oczywiście życie jak zwykle zweryfikowało. Także to są takie ciekawostki historyczne. Zakon zaczynał się jako zakon braci, tam praktycznie nie było kapłanów i zakon pustelników, a dzisiaj jakby mówimy o naszym charyzmacie, że to jest bycie z ludźmi i większość już stanowią bracia ze święceniami kapłańskimi.
10: Ale cały czas zwyczajowo mówi się bracie, nawet jeżeli ktoś jest ojcem, powiedzmy, w innych zakonach. Tak,
11: to budzi dużo nieporozumień, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni do tego nazewnictwa klasycznego, tradycyjnego, gdzie do kapłanów zakonnych zwraca się ojcze, a do tych bezświęceń kapłańskich zakonników mówimy bracie. Więc kapucyni, żeby zamieszać tutaj całkowicie, powiedzieli, że zgodnie też z tym, co powiedział święty Franciszek w Asyżu, wy wszyscy jesteście braćmi, bo tak mówił Pan Jezus w Ewangelii. Nie pozwalajcie się nazywać ojcami, bo wy wszyscy jesteście braćmi, a macie ojca w niebie. I to rodzi zamieszanie, kiedy okazuje się, że ja się przedstawiam jako brat Szymon, ale mam święcenie kapłańskie. No i czasami mówię proboszczowi gdzieś w parafii, czy mogę się dołączyć do mszy, brat Szymon. Mówi, to jak braciszek się do ołtarza tutaj próbuje dostać. Ja mówię, no ale mam święcenia kapłańskie. No to chyba ojciec. No kapucyni mówią, wróćmy do źródeł, wróćmy do Ewangelii.
10: Czyli radykalizm taki też ewangeliczny. To
11: przynajmniej w nazwie, przynajmniej w nazewnictwie.
10: A kapucyni, skąd ta nazwa zakonu?
11: Kapucyni. W niektórych regionach Polski używa się słowa kapuca, chyba to jest stare słowo, które oznacza kaptur, dlatego, że to właśnie we Włoszech capuccio oznacza kaptur i pierwotna, właściwie nazwa, taka etymologia włoska, to są bracia kapturowcy z powodu tego
10: kaptura,
11: naszego
10: który
11: dużego,
10: ja widzę, tutaj państwo nie widzą,
11: dużego kaptura trójkątnego,
10: ja widzę,
11: na plecach.
10: Przyznaję rzeczywiście, tak, że jest kaptur.
11: Od tego też jest nazwa cappuccino właśnie.
10: Naprawdę?
11: Tak.
10: W sensie taka was z taką pianką?
11: To jest przepis pierwotny, należał właśnie do kapucynów, chociaż tam jeszcze wtedy nie było w ogóle kawy. Bo kawa to jest inna historia związana z kapucynami też pośrednio od króla Sobieskiego po wiedeńskiej wiktorii, jak kawa przez emisariusza Kulczyckiego trafiła z namiotów tureckich do kawiarni wiedeńskich. A mówię o kapucynach, bo kapelanem króla Sobieskiego był właśnie kapucyn błogosławiony Marek z Awiana.
10: Oj, tak, tutaj dużo ciekawych historii. Ja myślę, że jak zaprosimy państwa na chwilę muzyki, która za chwilę nastąpi, to jeszcze tutaj brat mi troszkę poopowiada, tak poza anteną, troszkę tych historii o cappuccino. To jest bardzo ciekawe. Także zapraszamy państwa do naszej audycji. Czas wspólny. Zostańcie państwo z nami.

0: Czas wspólnot.
1: Brat Szymon Janowski, kapucyn dzisiaj w studiu, no bo w audycji Czas Wspólnot prezentujemy Państwu różne wspólnoty zakonne i świeckie, więc czas na kapucynów przyszedł. 500-letnia prawie że tradycja, historia zakonu kapucynów. Tutaj brat w przerwie mi opowiadał, kiedy Państwo słuchali piosenki o tym, skąd to cappuccino. Teraz Państwu może nie będziemy tego opowiadać, ale
2: można
1: historia jest
2: bardzo ciekawa. W internecie, tak.
1: Wszystko
2: tak,
1: teraz można znaleźć zapisane, w internecie. Tak. Szczególnie też brata Szymona też można znaleźć w internecie.
2: Też, tak.
1: Brat jest bardzo taki aktywny. Myślę, że to też ten zapał ewangelizatorski powoduje, że chce brat z tą dobrą nowiną wychodzić, gdzie się tylko da, szczególnie też pewnie do młodych ludzi, bo to młodzi ludzie są odbiorcami tych mediów społecznościowych głównie, prawda?
2: Bardzo różnie.
1: Bardzo różnie?
2: Tak. Moja grupa odbiorców, tak jak patrzę na statystyki w mediach społecznościowych, to jest tak między 12 a 40 lat.
1: 12? Nawet ma.
2: Tak, czasami rzeczywiście przy rekolekcjach szkolnych dołączają do tych obserwatorów moich właśnie bardzo młodzi ludzie. Ale to jest takie ciekawe, że to się jakby, nie wiem, wydaje mi się, że trafi, ale też jeszcze jedna ciekawostka, że 3/4 to kobiety, 1/4 mężczyźni.
1: No tak, ale to chyba większość kobiet jednak w kościele, tych wiernych, że w sensie w samym kościele.
2: Patrzę w ogóle na,
1: wiernych, to
2: na media społecznościowe, to też jest ciekawa taka sprawa, że większość tego ruchu i oferty jest skierowana również do kobiet. Jakby kobiety robią kursy dla kobiet, rzadko jest taka duża oferta dla mężczyzn. Mhm. Ciekawe to jest bardzo.
1: To prawda. A ja bym teraz jednak tak troszkę książkowo chciała brata podpytać o charyzmat.
2: Charyzmat, drodzy słuchacze, jest to taka, jakbyśmy próbowali zrozumieć, co to w ogóle znaczy, to jest jakaś taka cecha, którą dany Instytut Życia Zakonnego, czyli dany zakon albo zgromadzenie, cecha Chrystusa, którą próbuje to zgromadzenie, ta wspólnota urzeczywistnić w świecie. I on wynika też z tego, co założyciel przeżywał. No i to jest bardzo trudne pytanie w takim razie, bo tak jak powiedziałem wcześniej w pierwszym wejściu, że kapucyni zaczęli od tego, że są pustelnikami i braćmi życia pokutnego, żyjącymi na pustelniach. Miałem okazję być w tych miejscach we Włoszech, gdzie ci pierwsi bracia mieszkali. To po prostu lasy, jaskinie, gdzieś tam blisko jakieś źródło wody i oni całe życie poświęcali medytacji, modlitwie myślnej tak zwanej.
1: No tak bardzo ekstremalnie.
2: Tak.
1: Radykalnie.
2: Tak, a potem jakby życie, i to był charyzmat, jakby ta pierwsza intuicja tych braci, którzy się odłączyli od zakonu franciszkańskiego i tworzyli tą nową reformę kapucyńską. A potem się stało tak, że oni rzeczywiście zaczęli odpowiadać na takie potrzeby czasu i miejsca tego księstwa Camerino, gdzie księżna Katarzyna ich tam przyjęła pod swoje skrzydła miłościwe. Kuzynka zresztą papieża. Także to mieliśmy dobre tutaj wsparcie w tamtym czasie. I okazało się, że jest jakaś potężna zaraza, która wyniszcza ludzi i ci kapucyni z tych lasów wyszli pomagać ludziom. I to jest, myślę, że to jest ten charyzmat, czyli umiejętność znalezienia pewnej odnalezienia się w czasie i miejscu. To znaczy, żeby widzieć, czego się domaga Królestwo Boże chyba w danym momencie. I to by był chyba ten charyzmat. Dzisiaj to mówimy, jakby jak popatrzymy sobie tak na takie nasze oficjalne dokumenty, to mówimy o charyzmacie bycia z ludźmi. No i co to znaczy? Jak to rozumieć? I to jest,
1: no tak,
2: myślę, bardzo szeroka sprawa.
1: Tak, można być na wiele sposobów. I z każdym człowiekiem może być inaczej też, prawda? Bo każdy człowiek czegoś innego potrzebuje.
2: I tak bym powiedział, że to jest ten charyzmat. Więc to by była takie przeżywanie swojej osobistej relacji z Bogiem i też we wspólnocie kapucynów, co jest istotne i też bardzo trudne, bo jesteśmy wszyscy różni. I to jest to, takie przeżywanie tej swojej relacji z Bogiem i dojrzewanie w niej, żeby z tego było możliwe wyjście do człowieka, który tego Boga potrzebuje. Piękny ideał, bardzo trudny do przeżywania, tak jak cała wiara. Wiara, która jest trudna,
1: a
2: nie jest niemożliwa.
1: W swoim życiu ten charyzmat kapucyński, czyli bycia z ludźmi, realizuje?
2: Na różne sposoby. Ja bardzo lubię to dominikańskie hasło głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby. Myślę, że to kapucyni wymyślili tak w ogóle, a dominikanie od nas przyjęli w którymś momencie. Ale tak, to jest mi bardzo bliskie, taka wizja i taka idea, bo ja właściwie tutaj się nie ograniczam do jakiejś jednej ścieżki. Jakiś mam taki luz, że tak powiem, żeby trafiać wszędzie, gdzie się da. Ale też nie na zasadzie takiego, że ja muszę wszystkich teraz nawrócić, tylko bardziej na zasadzie, że chciałbym się spotkać z tobą, człowieku. Jestem ciekaw, kim jesteś. Nawet jeżeli nie jesteś z mojej bajki, nawet jeśli nie jesteś chrześcijaninem, jakby to mnie nie interesuje. Szukam ciebie jako człowieka i poznajmy się i zobaczymy, co z tego wyniknie. Może to jest taka
1: to brat jest taka taki idea. Bardzo otwarty, widzę.
2: Jestem otwarty.
1: Ciekawy człowieka.
2: Jestem otwarty i myślę, że to jest też jakieś takie wyposażenie, które dał mi Pan Bóg, bo wiem, że nie wszyscy tacy są. Ale też nie oczekuję, żeby tacy byli jak ja. I nie wymagam tego od nikogo. I myślę, że to bycie z ludźmi, to jest, papież Franciszek pięknie o tym powiedział do kapucynów, którzy byli na kapitule generalnej kilka lat temu i powiedział, że to jest to, co święty Paweł pisał, żeby płakać z tymi, którzy płaczą, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, jakoś nie być tam jako jakiś wielki guru, nauczyciel, pan i władca, tylko jako brat, bo to jest franciszkańskie, żeby być takim człowiekiem, do którego każdy podejdzie i będzie mógł być przyjęty i wysłuchany. I ten obraz, który papież Franciszek jakby pokazał kapucynom o nich samych, to jest takie cierpliwe, miłosierne słuchanie człowieka. No to jest bycie blisko ludzi dla mnie. Miłosierne to znaczy też aktywne. To nie jest tak, że wysłucham cię i powiem ci, że jest mi przykro, tylko że jakby dam coś ci od siebie. No. Czasem, no rzeczywiście, czasem jest to jakaś obecność, czas, jakaś taka, właśnie może brak oceny i przyjęcie tego człowieka z tym, z czym przychodzi. To jest bardzo wymagające.
1: Ale to słuchanie, no to też się dokonuje w konfesjonale, prawda?
2: Tak.
1: Spowiedzi. Tak.
2: Przyjechałem tu prosto z konfesjonału po kilku godzinach właśnie dyżuru. Rzadką taką okazję ze względu na moją pracę aktualną, ale tu wspomagałem braci w Warszawie i prosto z konfesjonału przyjechałem do studia.
1: A czym się brat zajmuje w takim razie w swoim życiu takim zakonnym?
2: Mogę powiedzieć tak na papierze, jakby do tego, co mi wyznaczył prowincjał, nasz przełożony, do pracy, to jestem rzecznikiem prasowym prowincji. Jestem referentem misyjnym naszej prowincji, a więc zajmuję się...
1: Referent
2: misyjny, okropne takie nazwy administracyjne, które nic nie mówią ludziom, ale już mówię, chodzi o to, że pracuję tutaj w Polsce na rzecz naszych misjonarzy, ale już nie tylko kapucyńskich, bo też wspieramy inne zgromadzenia, szczególnie żeńskie w różnych krajach, ostatnio na przykład w Kolumbii, w Czadzie, w Afryce. I jeździmy po Polsce, robimy animację taką w ramach misji kapucyńskich i w ten sposób pozyskujemy środki dla wsparcia różnych projektów misyjnych. To jest moja taka główna praca, a do tego jestem też częścią ekipy naszego domu rekolekcyjnego w Zakroczymiu, do którego serdecznie zapraszam.
1: Czyli rekolekcje, tak?
2: Rekolekcje, które też jeżdżę po szkołach w Polsce od 10 lat ponad i rekolekcje dla szkół średnich i studentów. A także to, co gdzieś tam się cieszę, z czego to też dwie książki, które udało mi się w międzyczasie napisać. Obecność w mediach społecznościowych, Duszpasterstwo skautów Europy. Także to są takie moje zajęcia główne i z których się bardzo cieszę.
1: To bardzo wiele obszarów, bracie Szymonie, jak
2: no wszędzie wszystkie sposoby.
1: Łączy.
2: Nie wiem.
1: Człowiek wielu talentów. Wielu pasji też.
2: Tak, pasji mam bardzo dużo. To jest, już za dużo czasami. Wszystko mnie interesuje bardzo.
1: No ale to dobrze, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, a Pan Bóg nas stworzył do rozwoju nieustannego i ja myślę, tak, że kiedyś po śmierci będziemy mogli wszystkie te swoje pasje odkryte i nieodkryte w życiu ziemskim zrealizować i jeszcze rozwijać.
2: Powiem szczerze, dzięki tutaj gościnności Radia Warszawa udało mi się spełnić moje marzenie i można na stronach podcastów Radia Warszawa znaleźć audycje misyjne, które tutaj 10 w czasie wakacji, chyba 2 lata temu, miałem okazję poprowadzić z różnymi ciekawymi gośćmi. Także też to takie coś mi się udało w międzyczasie zrealizować.
1: A jakie jest doświadczenie brata z misji na ilu misjach brat był?
2: No, widziałem braci pracujących w 11 krajach, naszych braci kapucynów, którzy pracują w 11 krajach różnych. Byłem u nich właściwie we wszystkich tych krajach i to są tak różne, skrajne miejsca, od równika w Gabonie po prawie koło podbiegunowe w Szwecji. Także i od Gór Kaukazu po Wielką Brytanię. Także
1: to... Ale taka praca misjonarza to trudna jest chyba, prawda? Bardzo.
2: Misjonarze na miejscu tak. Ja mam bardzo fajną pracę, bo ja ich tylko odwiedzam tam w miejscach ich pracy, a pracuję tu w Polsce, żeby oni mogli realizować te projekty, więc ja mam taką dużo większą jakby perspektywę i jestem na chwilę, a oni tam są na stałe i rzeczywiście to jest ciężki kawał chleba, taki misjonarski. To jest rzeczywiście życie oddane całkowicie i też z różnymi zmaganiami, uciążliwościami, w zależności od tego, gdzie są, ale to jest zawsze jest bycie nie u siebie.

0: Czas wspólnot.
1: Bracie Szymonie, wracamy do naszej rozmowy o kapucynach, o charyzmacie, o zgromadzeniu. Chciałabym teraz zapytać brata o coś takiego, co jest ważne dla człowieka, czyli sens życia, samospełnienie.
2: Tak, to jest ważne i ostatnio bardzo dużo, bardzo często wszędzie, gdzie mogę, powtarzam hasło: w życiu chodzi o życie, które wyczytałem w książkach świętej pamięci niestety już Benedyktyna Włodzimierza Zatorskiego. Też na YouTubie można znaleźć bardzo dużo filmików jego konferencji i polecam wszystkim, którzy szukają jakiejś sensownej, duchowej lektury, czy takiej konferencji, żeby rzeczywiście czegoś mądrego posłuchać, to Włodzimierz Zatorski zawsze i wszędzie każdemu polecam. I od niego się nauczyłem tego hasła: w życiu chodzi o życie. On otworzył mi oczy bardzo na jedną rzecz, kwestię woli Bożej. I ja tutaj łączę to z sensem i spełnieniem tak naprawdę, bo Włodzimierz Zatorski mówi tak: w życiu chodzi o życie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał ci życie. I jak szukasz, zastanawiasz się, no czym jest spełnienie woli Bożej? Co to znaczy pełnić wolę Bożą? To odpowiedź jest bardzo prosta: żyć. I potem patrzymy w Ewangelię i Jezus mówi, że On przyszedł, aby Jego owce miały życie i do tego miały życie w obfitości. A więc co to znaczy życie w obfitości? To jest ten obraz, który mieliśmy na przykład w niedzielnej liturgii słowa, ta uczta, do której Bóg zaprasza, tłuste mięsa, wyborne wina, obraz jakiejś obfitości, takiej, no nie wiem, jak to powiedzieć, no takiej błogości, takiej biesiady wspaniałej, gdzie się wszyscy dobrze bawią i dobrze się czują.
1: Najwyborniejsze wina
2: i tak. Najtłustsze mięsa.
1: Izajasz o tym pisze rzeczywiście.
2: Tak, to jest taki piękny obraz i Jezus mówi, ja tak rozumiem też tę obfitość, oczywiście nie, żeby jeść cały czas, tylko bardziej na zasadzie tej radości z życia, że życie mnie cieszy, że życie jest czymś dobrym, że ja odkrywam wartość życia jako takiego.
1: Czyli samo istnienie jako taki dar też.
2: Tak, bo my czasami myślimy, że nam czegoś brakuje i tak się szarpiemy, szukamy. Często też cierpimy przez historię życia, która u mało kogo jest jakaś super radosna. A tymczasem, jak popatrzymy na Ewangelię i w ten sposób, który proponuje Zatorski, no to nagle mogę się ucieszyć takim faktem, że istnieje. Przez to, że pracuję, tak jak wspomnieliśmy, z tymi naszymi misjonarzami i bywam w Gabonie, w Afryce, to tam już mam sporo znajomych na Facebooku stamtąd. I czasami ktoś coś napisze: cześć, co słychać, cześć Boże Ojcze.
1: Ale Afrykańczyk.
2: Cześć Boże Bracie. Tak, odzywają się młodzi ludzie, z którymi byłem na pielgrzymce. Mhm. I kiedyś taką maturzystkę tegoroczną, Albertę, zapytałem, ona pyta: ojcze, szczęść Boże, czy wszystko dobrze, mon père, tam po francusku. Oczywiście ja nie znam francuskiego, tak teraz tutaj udaję, ale generalnie współczesne narzędzia naprawdę pozwalają skomunikować się z każdym człowiekiem na świecie, w każdym języku. Niesamowite. I w każdym razie ona pyta, co słychać, ja mówię, że dobrze. I ja zapytałem ją, co u ciebie słychać? I ona odpisała: żyję i oddycham i to jest najważniejsze. I to była prosta odpowiedź, która no, jest sednem tego doświadczenia, że żyję i oddycham. Jest mi dobrze. Bóg mi stworzył, Bóg mi dał to życie. Oczywiście mam problemy i nie jest tam łatwo, bo ona też nie ma tam łatwej sytuacji rodzinnej, matura, tam jakieś problemy swoje przeżywa. No ale ona mówi: żyję i oddycham i to jest najważniejsze. Jestem wdzięczna Bogu. I myślę, że jakbyśmy w taki sposób popatrzyli sobie na naszą rzeczywistość, to wiele się upraszcza. Bo w duchowości chodzi o to, żeby upraszczać rzeczywistość, a nie ją komplikować. I tak bym odpowiedział na pytanie o sens życia. Włodzimierz przytacza tak w jednej z książek taki przykład młodego człowieka, chyba który żyje pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie, który ma taki żal do wszechświata, że nikt go nie pytał, czy on chce się urodzić, czy chce żyć. No i odpowiedź Włodzimierza jest bardzo prosta, ale Bóg cię dzisiaj pyta, czy chcesz żyć. I myślę, że kiedy ta odpowiedź staje się pozytywna, no to wszystko powoli zaczyna się układać, że właśnie wtedy rozumiem, że w życiu chodzi o życie. A z tego wynika druga prawda, którą też Włodzimierz Zatorski przedstawia, czyli, że mówi tak, że relacja z Bogiem jest życiem, albo nie ma jej wcale. Bo on mówi, że żyje naprawdę ten, kto ma relację z Bogiem. Więc on ma taką antropologię, taką wizję tego chrześcijaństwa, no ultra prostą, ale też bardzo taką mądrą i prawdziwą. Do mnie to bardzo przemawia i jak ktoś pyta o sens życia, to mówię, no to podejmij ten wysiłek, żeby zobaczyć, co Bóg do ciebie mówi, usłyszeć, co Bóg do ciebie mówi. I nie na zasadzie odnalezienia jakiegoś tajemniczego planu, bo to mnie to troszkę wkurza w tej nowej ewangelizacji, że cały czas mówimy, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. Tylko nikt nie tłumaczy, Co to za plan?
1: Ten plan polega.
2: Mhm. Znaczy ten plan polega, a ten plan już trwa, bo żyjesz. To jest ten plan Boga, że dał ci życie. Tu naprawdę nie trzeba się szarpać, nie trzeba więcej.
1: Byłam ostatnio na takim spotkaniu z wolontariuszami, którzy byli w Kenii, z dzieciakami pracowali, afrykańskimi, biednymi. I właśnie jeden z tych wolontariuszy powiedział, że on odkrył coś, czego nie odkrył do tej pory, będąc w Polsce, że życie właśnie, to co brat mówi, życie jest darem i że bycie z drugim człowiekiem jest czymś często, co wystarcza po prostu. Że on już siedział z tymi dzieciakami i po prostu z nimi był.
2: To charyzmat bycia z ludźmi. I jak widzimy, jest nie tylko franciszkański.
1: No właśnie, i nie trzeba było nic więcej. Po prostu być z nimi i patrzeć na to, jak one się uśmiechają, jak próbują się właśnie skomunikować, jak chcą się bawić, jak chcą tańczyć. Czyli takie bycie w najczystszej postaci, bycie z drugim człowiekiem bez jakichś wielkich dokonań,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak. I myślę, że to franciszkanizm, który jakby z założenia ma być prosty, no ma w sobie właśnie, to jest ten ciężar tego charyzmatu, tego bycia z ludźmi, że być takim prostym bratem, który nie ma pretensji do wszechświata, pretensji do tronu, pretensji o dostęp do morza, tylko że chce być z drugim człowiekiem. Bo to być, w życiu wchodzi o życie, to też zakłada to życie drugiego. W Gabonie właśnie pracował noblista, ostatnio były Nagrody Nobla, właśnie noblista jeden pracował w Gabonie, niemiecki doktor Schweitzer, który tam pracował jako lekarz. I on rzeczywiście taki filantrop i niesamowity i taki wyobraźni człowiek, również teolog, specjalista od organów w ogóle, organista. On miał człowiek wielu talentów. I on powiedział takie zdanie, że jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć. Bardzo piękna taka jakaś dewiza i taka idea, motto. Także myślę, że to tego się trzeba chwycić.
1: Czyli żyć. Ja myślę, że rzeczywiście zapominamy o tym, że drugi człowiek nie oczekuje od nas zbyt wiele. Nam się czasami wydaje, że rodzina od nas wymaga dużo, mąż, żona, dzieci, ale gdybyśmy się skupili tak naprawdę, czego potrzebujemy od siebie nawzajem, no to po prostu bycia. Po prostu bycia.
2: Tak, tak.
1: Nie musi być to jakieś wyrafinowane bycie, tylko po prostu bycie, czyli jakaś uważność na drugiego człowieka. Myślę, że to jest ważne. Czegoś nam, tego nam często brakuje. Staram się odpowiadać na jakieś takie czasami przez nas wyprojektowane oczekiwanie czy potrzeby drugiego człowieka. Często to robią rodzice ze swoimi dziećmi, że starają im się gwiazdkę z nieba tutaj dać, a to chodzi o zwykłe bycie, którego często brakuje.
2: Tak, albo też wymagać. Ja tu właśnie mam takie doświadczenie tej pracy z młodzieżą. Wspomnieliśmy o książkach. Ja te właściwie dwie książki napisałem na kanwie tych moich doświadczeń pracy z młodymi ludźmi, ze studentami, uczniami szkół średnich, ale to, jakby to pisałem tak uniwersalnie do wszystkich. Właśnie o tym życiu, że tu w życiu chodzi o życie, ale chcę wrócić do tego, że faktycznie czasami w tym byciu nakładamy na siebie jakieś potężne ciężary i takie wymagania, które są nie do zrealizowania, które potem rodzą frustrację, niespełnione oczekiwania, poczucie tego, że jestem niewystarczający, niekochany. I myślę, że to, co może być takim przesłaniem franciszkańskim, tak teraz to staram się tak spiąć wszystko w jedno, to właśnie to, żeby zobaczyć człowieka po prostu przez pryzmat jego życia, że on jest i że to bycie moje i jego, ono jest prawdziwe w spotkaniu, a nie w jakimś obarczaniu się przemocą, nie w obarczaniu się wymaganiami i obrażaniem się na siebie i innymi rzeczami. No to jest, ale jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi i tu się zderzamy z tym, że fajnie to brzmi na antenie, łatwo to wszystko powiedzieć, ale kiedy spotykam tego drugiego...
1: No właśnie, potem przychodzimy
2: drugiego,
1: do domu albo do domu zakonnego.
2: Tak, no. I no ten radykalizm właśnie Tutaj się weryfikuje. No, radykalne życie Ewangelią to właśnie żyć. No, i nie uciekać od tego, nie zamykać, nie odpowiadać przemocą, tylko kochać bliźniego jak siebie samego.
1: Modlitwa w tym pomaga.
2: Tak, no, modlitwa. Modlimy się tak, jak żyjemy, żyjemy tak, jak się modlimy, mówi katechizm. Więc to wszystkie te wymiary wszystkie się ze sobą łączą tak naprawdę. Mhm. I myślę, że powstaje nam taka integralna wizja, bardzo prosta, dla każdego przystępna i zrozumiała, którą wszyscy rozumiemy, chcielibyśmy tak funkcjonować i bardzo cierpimy z tego powodu, że nam to nie wychodzi.
1: No ale cały czas gdzieś dążymy
2: żeby nie frustrować się tym, że mi nie wychodzi. Jak popatrzymy na drogę krzyżową, na stację drogi krzyżowej, to tam na 14 stacji aż 3 to są upadki. Myślę, że to jest naprawdę takie wsparcie dla nas wszystkich upadających, że Pan Jezus tam był w tych wszystkich miejscach i przeżywał to samo.
1: Bardzo dziękuję. Brat Szymon Janowski był dzisiaj gościem Radia Warszawa, audycji Czas Wspólnot. Także bardzo dziękuję za podzielenie się z nami tymi wszystkimi pięknymi myślami głębokimi. Ja myślę, że jeżeli nasi słuchacze mają jakiś niedosyt, to wystarczy wygooglować brata.
2: Tak, można tam znaleźć dużo.
1: I można dużo różnych rzeczy nawet na YouTubie znaleźć i posłuchać jeszcze brata Szymona. Także dziękuję bardzo państwu również za uwagę i Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej audycji. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas Wspólnot.

0: Tu Radio Warszawa, za 14 minut 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Agnieszka Dębowiak z Matki Bożej Częstochowskiej, parafialny zespół Caritas się kłania. Czym mogę zachęcić do naszej parafii? Po prostu w naszej parafii są bardzo otwarci, ciepli ludzie. I tacy ludzie, którzy może czasami nieśmiało, ale chcą drugiemu człowiekowi umilić życie. Chcą pomóc, chcą, może czasami nie potrafią, ale chcą. I my jesteśmy po to, żeby tych niezdecydowanych ośmielić, żeby po prostu razem z nami czynili to dobro i okazywali miłość drugiemu człowiekowi.
3: A kto jest naszej pani prezes patronką z bierzmowania?
2: Marta. Święta Marta.
3: Ta zapracowana.
2: Tak. Wszystko się
3: zobaczcie, jasne. Ile prawdy. Zobaczcie, ile prawdy, prawda? Uśmiecham się, bo ilekroć słyszymy, prawda, te słowa Ewangelii. Jedna i druga jest potrzebna, prawda?
4: Tak jak dwa skrzydła jakby, tak, ludzkiego ducha. Wiara i rozum, taki Marta i Maria, duch i kontemplacja.
3: A kogo dzisiaj Agnieszka, Marta chce pozdrowić na antenie Radia Warszawa i czego życzyć słuchaczom i swoim parafianom?
2: Chcę pozdrowić mój cały zespół Caritas, właśnie cały wszystkich wolontariuszy z osobna nie jestem w stanie wymienić. Ale
3: troszeczkę jest, ta liczba jest chyba ładna, prawda? Tych zaangażowanych.
2: Tak, jest właśnie około 60 wolontariuszy, jest trochę młodzieży, trochę takiej tej starszej młodzieży. Razem właśnie z zarządem, z Anią, z Marcinem, z księdzem proboszczem to wszystko próbujemy właśnie ogarnąć, żeby jak najwięcej tej miłości poszło w świat.
3: Pięknie, drodzy Państwo. Więcej na temat tej parafii i działań wspólnot i tego, czym żyje ta parafia już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam, bądźcie z nami.

0: Reklama. Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
1: A reklamujesz swoją firmę?
0: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
1: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
0: Naprawdę? W radiu?
1: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W Kaliszu zakończyło się spotkanie dyrektorów Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Uczestnicy rozmawiali o wzajemnej współpracy pomiędzy stacjami radiowymi.
7: Te, które się wiążą z obecnym funkcjonowaniem rozgłośni katolickich w Polsce, całego forum, naszej współpracy, wymiany informacji, programów, audycji, także pewnych podpowiedzi, spostrzeżeń, które nam pomagają zwykle w lepszym jeszcze kierowaniu rozgłośniami, redakcjami, w takim sprawniejszym działaniu właśnie na przyszłość, no bo wiemy, że są czasy bardzo wymagające. Potrzebujemy nowych impulsów, nowych wyzwań i tutaj się uczymy tego nawzajem, jedni od drugich.
6: Na obradach obecnie byli przedstawiciele Biura Prasowego Episkopatu Polskiej i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
7: Mamy nadzieję, że właśnie to będzie takim punktem wyjścia do nowych wspólnych projektów i nowych wspólnych działań, które będą służyły tak Agencji Informacyjnej Katolickiej, jak i mediom Episkopatu, które też jakoś z nami współpracują, a mogą, na to cieszymy się, jeszcze bardziej, jeszcze sprawniej.
6: Radio Warszawa reprezentowali dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wedziuk oraz dyrektor administracyjny ksiądz Artur Więsik. 304 kleryków rozpoczęło pierwszy rok studiów wyższych w seminarium duchownych w całej Polsce. To 15 więcej niż w ubiegłym roku. Widać pewne zatrzymanie wieloletniego trendu, mówi przewodniczący Rady Episkopatu Polskiej do spraw duszpasterstwa młodzieży ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
8: Patrząc na w ogóle pokolenie młodych ludzi, wiemy, że mają bardzo wielką trudność z podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących swojego życia, zwłaszcza życiowego powołania. Dotyczy to nie tylko kapłaństwa, ale także sakramentu małżeństwa. Wiemy, że ten czas decyzji się mocno wydłuża w życiu młodego dzisiaj człowieka. Natomiast zauważamy też chyba rzeczywiście odwrócenie pewnego trendu, że młody człowiek dzisiaj jednak jak dojrzewa do tej decyzji, na którą Kościół i Pan Bóg czekają.
6: W diecezji warszawsko-praskiej formacje rozpoczęło 11 kleryków, w archidiecezji warszawskiej w seminarium metropolitalnym 10, a w seminarium Redemptoris Mater 9.
9: To się dzieje w Kościele.
6: Już w najbliższy czwartek w Akademii Katolickiej przy krakowskim Przedmieściu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Duchowość dla Warszawy. Tematem wykładu będzie lęk oraz nauczanie świętej Hildegardy dotyczące radzenia sobie właśnie z nim. Jak podkreśla biblistka siostra profesor Judyta Pudełko, warto odróżnić strach od lęku.
10: Po czym innym jest strach, Jezus go odczuwał, mając ludzki, prawdziwy, realny organizm, bo strach jest taką reakcją obronną, natomiast lęk jest czymś innym. To już jest wytwór tego, co się dzieje w naszej głowie i niekoniecznie też czegoś realnego. I w takim wymiarze Jezus się po prostu nie bał. Nie tylko to, że był prawdziwym Bogiem, ale również jako człowiek nie posiadał żadnego grzechu ani pozostałości grzechu pierworodnego, bo Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, człowiek zaczął się bać po grzechu.
6: Spotkanie rozpocznie się o 19 i będzie również okazją do świętowania dziesięciolecia cyklu Duchowość dla Warszawy. Leon XIV wskazał, że pokój wymaga zaangażowania wszystkich. Słowa te znalazły się w papieskim przesłaniu do uczestników konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim poświęconym pokojowym zabiegom Jana Pawła I.
11: W związku z tym, że papież jest hospitalizowany w poliklinice Gemelli, jego przesłanie do uczestników konferencji odczytał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Papież napisał w nim, że pokój nie może być abstrakcyjną ideą pozostawioną instytucjom, lecz wymaga osobistego zaangażowania każdego człowieka. Dodał, że troska o pokój oznacza poszanowanie godności i podstawowych praw oraz solidarność między narodami. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: Radio Warszawa. A już za niecałe pół minuty o 21:00 przeniesiemy się na Jasną Górę. Zapraszam na modlitwę apelową.

0: Maryjo, Jasnogórska Pani, nasza Matko i Królowo. Październik to szkoła Maryi, w której Kościół oddycha różańcem. Październik prowadzi nas do Twojej szkoły. Każdego dnia bierzesz nas za rękę i uczysz patrzeć na Jezusa, słuchać Jego słowa i iść Jego drogą. W tej szkole nie potrzeba wiele słów. Wystarczy różaniec, modlitwa, której rozważamy tajemnicę życia Jezusa i uczymy się kochać tak, jak Ty kochałaś. Październik to miesiąc, w którym Kościół oddycha modlitwą różańcową. W świątyniach, w kaplicach i rodzinnych domach rozbrzmiewa Zdrowaś Maryjo. Tysiące serc łączy się w jedną modlitwę za Kościół, Ojczyznę, rodzinę i pokój na świecie. Jak przypominał papież Leon XIII, różaniec jest szczególną drogą błagania Boga o pomoc za wstawiennictwem Maryi. Maryjo, ucz nas tej modlitwy. Niech różaniec nie będzie jedynie październikowym zwyczajem, ale szkołą wiary na całe życie. Niech uczy nas pokory, cierpliwości, przebaczenia i zaufania Bogu. Kiedy bierzemy do ręki różaniec, Ty bierzesz nas za rękę i prowadzisz do Jezusa. Dziś 13 października, w dniu zakończenia tegorocznych nabożeństw fatimskich, powracamy do Twego wezwania z Fatimy. Módlcie się, pokutujcie, nawracajcie się. Nie chcemy, aby wraz z ostatnim nabożeństwem zakończyła się nasza modlitwa. Nie chcemy odkładać różańca, gdy zamilkną październikowe świątynie. Fatima nie jest tylko wspomnieniem, jest wezwaniem, które wciąż czeka na naszą odpowiedź. Świat nadal potrzebuje modlitwy. Rodziny potrzebują pojednania, młodzi nadziei, a narody pokoju. Dlatego dziś mówimy Ci, Maryjo, chcemy iść dalej z różańcem w ręku. W tym roku, przeżywając jubileusz 200-lecia żywego różańca, dziękujemy za błogosławioną Paulinę Jaricot i za wszystkie pokolenia różańcowych apostołów. Dziękujemy za kapłanów, zelatorów, zelatorki, którzy każdego dnia wiernie ofiarują swoje codzienne Zdrowaś Maryjo. Ale jubileusz zobowiązuje nas także do troski o przyszłość. Trzeba nowych róż różańcowych, dzieci, młodzieży, rodzin i mężczyzn, którzy odkryją, że ta prosta modlitwa może przemieniać serca i świat. Niech w październiku w naszych parafiach będzie Niedziela Różańcowa, gdzie podziękujemy za 200 lat tej codziennej, wiernej, ufnej drogi różańcowej. Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich ludzi różańcowych, tych, którzy każdego dnia biorą do ręki różaniec. Zawierzam Ci wszystkich tych, którzy wyruszą z Polski na ogólnopolską pielgrzymkę żywego różańca do Lyonu, aby przy grobie Pauliny podziękować za dar tej pięknej modlitwy żywego różańca. W Efezie, w domu Maryi, jest figura bez rąk. Wszyscy mówią, że to my jesteśmy rękami Maryi. Natomiast gdzie są Twoje dłonie? Jedna trzyma tych, którzy chwytają za różaniec, a Ty, Maryjo, prowadzisz nas do nieba. A druga ręka bierze tych, za kogo się modlimy. Maryjo, bierzesz chorych, dzieci, młodzież, która się zagubiła, nasze rodziny, nasze parafie, wszystkich tych, których polecamy w naszej modlitwie różańcowej. Maryjo, spraw, aby każda parafia stawała się różańcowym wieczernikiem, a każda róża żywym sercem wspólnoty. Niech z naszej modlitwy rodzą się konkretne dzieła miłości i misyjnego zaangażowania. Jasnogórska Matko, powierzam Ci Kościół, Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci, młodzież. Prosimy o pokój dla świata, umocnienie dla kapłanów, nadzieję dla cierpiących. Maryjo, prowadź nas dalej. Ucz nas modlitwy, która nie ustaje wraz z końcem października. Niech różaniec będzie oddechem naszej wiary każdego dnia, a Twoja szkoła niech prowadzi nas zawsze do Jezusa. Królowo Różańca Świętego, jestem, pamiętam, czuwam i tutaj przed Tobą składam swoje kolejne zdrowaś Maryjo.
1: W godzinie modlitwy apelowej polecamy Ci, Maryjo, Ojca Świętego Leona XIV, cały Kościół Powszechny, obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, naszego ojca generała i ojca przeora, wszystkich ojców i braci naszego zakonu. W duchowej łączności z dziś ustanowionym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego w Warszawie, w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu wypraszamy obfite owoce duchowe dla tego miejsca. Przynosimy Ci intencje, z którymi przybyły tutaj grupy pielgrzymkowe. Są z nami maturzystki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce, osadzie z opiekunami. Modlitwą ogarniamy parafię pod wezwaniem świętego Mikołaja w Jaszkowej Górnej w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Powierzamy dobrodziejów Jasnej Góry intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i te, z którymi tutaj stajemy. Rozważamy tajemnicę dźwigania krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
11: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O udzielenie apelowego błogosławieństwa prosimy arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.
13: Radujemy się w Kościele Polskim, że obok takich filarów spowiedników i duszpasterzy sakramentu pokuty, jak święty Jan Wianney czy święty ojciec Pio, mamy swojego ojca Honorata Koźmińskiego, męczennika konfesjonału, a jednocześnie założyciela ponad 23 zgromadzeń zakonnych w czasie niełatwym zaborczych i dla Polski, i dla Kościoła. To on przyczynił się do ustanowienia święta Matki Bożej Częstochowskiej. To on również, tak jak święty Grignon, Maria Grignon, podpowiedział wprost papieżowi Janowi Pawłowi II owo zawołanie tuus totus, albo totus tuus, cały Twój. To jest wskazanie również dla nas. I pozwólcie, że jeszcze jedną sprawę przedstawię. W ostatnim tygodniu ojciec Przeor i ojciec Kustosz podarowali Ojcu Świętemu Leonowi XIV wizerunek naszej Matki Jasnogórskiej. Niech ona go teraz wspomaga swoim wstawiennictwem w czasie jego cierpienia i wyzwolenia z choroby i powrotem do pełni sił dla Kościoła.

Kończymy transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jak zwykle na apelu jasnogórskim. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Artur Frey, a ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym o godzinie 21.30, 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
1: Jako ksiądz z zachwytem obserwuję nowo nawróconych katolików, czy to wracających do kościoła, czy dopiero po raz pierwszy w życiu na nowo go odkrywających. Większość z nich ma podobny zamiar, który może powodować ogromne komplikacje w wierze. Pragną szybkiego i natychmiastowego nawrócenia. Nie chcą traktować go jako procesu przemiany serca, ale dostać gotowy produkt w mniej niż tydzień. Do takiego sposobu życia, w którym działamy na już i na teraz, w zasadzie przywykliśmy. Jednakże niedobrze jest, kiedy nawrócenie bez rozumowego poznania Pana Boga przeradza się w fideizm prowadzący do dewocji. Niektórzy twierdzą, że swoimi ofiarami są w stanie wzbogacić ofiarę samego Chrystusa, albo że przyjmując konkretny schemat zachowań, wzbudzą u Boga aprobatę co do swojej osoby. Niedobrze jest wpaść w pułapkę zasługiwania na miłość Pana Boga. Święty ojciec Pio, kiedy cierpiał, zwykł mawiać, że to nie on cierpi, ale że uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyś wyglądał na świętego, ale ty masz być święty. Bez poznania prawdziwej miłości Ojca niestety po raz kolejny i kolejny w naszych zmaganiach poniesiemy fiasko, bo nie zaufaliśmy sile Ducha Świętego, ale swojej własnej. A ty nadal się łudzisz, że własną siłą i wysiłkiem odkupisz winę?

0: Warszawa. Zbliża się godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej, Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij mnie głęboką wiarą, poczuciem Twojej bliskości. Modlimy się o uzdrowienie z depresji Ameli, drogę życiową, światło Ducha Świętego dla Mikołaja, o cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. Prosimy o opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana z okazji 15 urodzin, o pomyślną operację dla Janiny oraz o powrót do zdrowia dla Tomasza, Laury, Ewy, Grzesia, o niebo dla świętej pamięci Mariana i Boże prowadzenie dla Ewy, ja, dla Karolka. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogu miłej Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Udany wypoczynek dla Anety i Tomasza. Opieka Matki Bożej nad osobami duchowymi, zmagającymi się z depresją. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań dla Magdy. Modlimy się o potrzebne łaski dla kolegów i koleżanek z pracy, prosi o to Alicja. O dar nieba i życie wieczne dla Katarzyny, dla wszelkie łaski potrzebne dla męża i córek. O radość wieczną dla świętej pamięci Janusza Rydlakowskiego, zmarłego w dniu dzisiejszym, oraz ze świętej pamięci Monikę Has. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O poprawę warunków mieszkaniowych i potrzebne łaski dla Gerwazego, o powrót do zdrowia i chrzest święty dla Kuby. O ustanie wszelkich aktów przemocy w naszym państwie i agresji, o uzdrowienie dla osób poszkodowanych oraz o powrót do poczucia bezpieczeństwa w naszej społeczności. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla Mateusza. O opiekę Matki Bożej, pokój serca. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O udaną operację, powrót do zdrowia, dobre wyniki badań dla papieża Leona XIV. Mądrość Ducha Świętego dla lekarzy. O Boże prowadzenie, roztropność, mądrość Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Kacpra. Łaski Bożej, pokój serca dla Darka i Krysi. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity, o dobrą, dającą poczucie spełnienia pracy, o roztropność i prowadzenie w podejmowaniu decyzji dla synów, modlą się rodzice. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, Michała Archanioła, o błogosławiony wzrost dla dzieci i młodzieży, światło Ducha Świętego dla katechetów i kapłanów, którzy uczą religii. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, łaskę nawrócenia, światło Ducha Świętego w wychowaniu dzieci dla rodziców, jedność w małżeństwach, o związki sakramentalne dla osób, które żyją w związkach niesakramentalnych, o wyjście z nałogu dla Emilii, Piotra, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, przez wstawiennictwo świętej Filomeny, świętej Rity, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw zdrowotnych i zawodowych Adama, o pojednanie w rodzinie Anny i Piotra. Sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o zdrowie dla Maji Alicji, powrót do kościoła, łaskę wiary dla Macieja i Tomasza. O prowadzenie i rozeznanie woli Bożej, łaskę zdrowia, opiekę Maryi, pomoc w znalezieniu domu, modli się słuchaczka. Uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki. O nawrócenie Rosji, nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja, Oli. O uwolnienie z udręczeń złego dla Łukasza, zbawienie duszy. Dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana. O błogosławieństwo dla Joanny i Łukasza. O powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama i Teresy. O opiekę Maryi, potrzebne łaski dla Darka i Justyny, Pawła i Magdy, Ani i Sławka, Doroty i Waldka. O Boże łaski dla księdza Piotra, księdza Mateusza. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża, ich małego Olafa. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła i Marceliny z córką Stefcią, Adama i Ani z córką Glorią, o uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja, o dar miłości wzajemnej, o dar pojednania między nimi, o szczęśliwe rozwiązanie dla Oli. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Mamy już pierwszą osobę chętną. Halo, z kim mam przyjemność?
1: Ewa, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, Pani Ewo, pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze winy. O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Pierwsza tajemnica, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Gdy przychodzi cierpienie, chcę biec z tym do Ciebie, Panie. Kiedy przyjmuję je w modlitwie, w łączności z Tobą, to odnajduję siłę, aby przez nie przejść. To odnajdę sens i zrozumiem łaskę, jaka jest. Jakim jest to doświadczenie? Ty, Jezu, poprzez swoje oddanie się Ojcu, nadajesz nam głęboki sens. Proszę bardzo, Pani Ewa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
1: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź
0: wszystkich do nieba.
1: I
0: dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Ewo, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 400

0: nie obok zła. Pan Robert jest razem z nami. Szczęść Boże, panie Robercie, witam.
1: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, panie Robercie.
1: Bóg zapłać, również dziękuję za radosny różaniec. Szanowny Boże.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555 trzecia tajemnica cierniem ukoronowania Pana Jezusa. Ty, Panie, dałeś się wyszydzić i poniosłeś największe upokorzenia, aby pokazać nam drogę służby, pokory, sprawowaniu władzy i podejmowaniu odpowiedzialności. Wspieraj mnie, abym nie zmarnował Twojego cierpienia, Twojej nauki. Daj mi, Panie, łaskę pokory i posłuszeństwa wobec przełożonych i starszych. Powierzam Twojej opiece wszystkich kapłanów. Chroni ich przed zakusami zła i prowadź Twoimi ścieżkami. A jest z nami Pani Agnieszka. Szczęść Boże, Pani Agnieszko, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Agnieszko.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Panem do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555, czwarta tajemnica. Dźwiganie krzyża. Niesprawiedliwe sądy, upadek i powstawanie. Na końcu tej drogi nie czeka Cię nic dobrego, a jednak bierzesz na siebie krzyż. Krzyż przeznaczony dla mnie. W uszach brzmią Twoje słowa. Kto nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzin. Czy nie odrzucam tego błogosławionego ciężaru? Pozwól, Panie Jezu, abym umiał podążać Twoimi śladami, kiedy zbłądzę, abym umiał powracać. Pani Maria jest razem z nami, szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Panie Boże.
0: Bóg zapłać, Pani Mario, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Panem
0: Tajemnica
2: Bogiem.
0: Piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Którą z osób wokół krzyża jestem? Ukochanym uczniem, szydzącym faryzeuszem, czy obojętnym żołdakiem? A może łotrem, który poniósł zasłużoną karę? Tylko którym? A może którąś z kobiet opokojących wielkie cierpienie syna i matki? Tutaj kończy się historia mojego grzechu. Jest z nami Pani Ewa. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, dobry wieczór.
0: I zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego.
3: Ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
0: I dopomóż
3: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
0: Twojego miłosierdzia.
3: Ciercia.
0: Pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, święta
0: Boża Rodzicielko,
3: Boża Rodzicielko,
0: naszymi
3: prośbami,
0: raczej gardzić
3: potrzebach naszych,
0: ale otrzymać złych przygód, racz
3: tak,
0: nas zawsze wybawiać.
3: Panno
0: chwalebne i błogosławione,
3: o Pani nasza,
0: porędowniczko
3: nasza,
0: pośredniczko
3: nasza,
0: pocieszycielko nasza,
3: synem
0: swoim nas pojednaj,
3: synowi swojemu nas
0: polecaj.
3: Swojemu nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
0: Bóg zapłać, Panie Ewo, za wspólną modlitwę.
3: Z Panem Bogiem.
0: Spokojnie.
3: Wszystkiego dobrego. Błogosławionej nocy.
0: Dziękuję bardzo wszystkim za wspólną modlitwę. Zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Modlimy się o godzinie 21:30. Już za chwilę na naszej antenie wywiad z człowiekiem i Paweł Klęska. Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Pray Breakfast, która obecnie trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa odbyła się w Polsce. A na relację z tego wydarzenia zaprasza Paweł Klęska już za kilka minut na naszej antenie. My tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za które dziękuję Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Dziś będzie zupełnie inaczej, ale bardzo Państwa proszę, posłuchajcie dlatego, że nigdzie indziej nie usłyszycie tych wypowiedzi i dlatego, że te słowa, które dziś padną, to nadzieja dla Polski. Zanim audycja Wywiad z Człowiekiem, to jeszcze podziękowanie dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, dzięki którym tworzę te programy. Gdyby ktoś chciał dołączyć, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się porozumieć, postanowili się razem modlić. Prayer Breakfast to tradycja, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i dziś jest w 180 krajach świata, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Holandii, w wielu miejscach w Europie, ale także w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu po raz drugi parlamentarne spotkanie polityków odbyło się w Polsce. Tradycją międzynarodową jest, że na spotkania modlitewne polityków zaprasza się kościoły chrześcijańskie różnych wyznań. Byli katolicy, byli prawosławni, byli ewangelicy. Przez cały czas za obecnych w osobnym pomieszczeniu modliła się grupa modlitwy wstawienniczej.
2: Nasi kochani wstawiennicy, którzy przyjechali tutaj po to, aby w tym pokoju modlić się cały czas, i są z nami jeszcze duchowo inne wspólnoty, zakony, adoracje, kościoły i zbory i w Polsce, i w Londynie, i w Oksfordzie, które łączą się na modlitwę właśnie teraz za Polskę. Poruszyliśmy pół świata, aby z nami był duchowo.
3: Nie jest standardem, że kościoły się modlą po prostu w jednym miejscu, a to jest niesamowite, że spotkaliśmy się tutaj jako tacy różni i pewnie będziemy się różnie modlić, ale naszym Panem jest Jezus Chrystus.
2: Dziękuję Ci, Panie, że Ty powołałeś wszystkich posłów, wszystkich rządzących, naszego pana premiera, pana prezydenta. Modlimy się za wszystkich rządzących, bo to jest nasze zadanie. Modlić się za rządzących, aby oni uczciwie i dobrze sprawowali rządy. A więc jesteśmy tutaj, aby modlić się za wszystkich, za cały ośrodek władzy, bez wyjątku, aby oni mądrze sprawowali rządy w naszym imieniu. Aby byli Twoimi świadkami tam, gdzie są posłani, na czas taki jak ten. Błogosławimy ich, Panie. Niech Twoja mądrość ich wypełnia. Prosimy Cię, Panie.
1: Jak to się stało, że spotkania modlitewne polityków zaczęto organizować w Polsce? Historia zaczyna się od wspólnoty Palnik. To charyzmatyczna wspólnota Kościoła katolickiego, która jako swoje zadanie przyjęła modlitwę za polityków. Od wielu lat pomaga w organizowaniu mszy świętych w Parlamencie na Wiejskiej. W roku 2024 dzięki zaangażowaniu wspólnoty w Sejmie stanęła wystawa Dekalog Społeczny księdza Jerzego Popiełuszki. Do Sejmu trafiły także relikwie kapelana Solidarności. Kolejnym działaniem wspólnoty było przygotowanie pierwszego śniadania modlitewnego, które miało miejsce w maju zeszłego roku. Liderzy wspólnoty Aneta i Krzysztof Gawrysiakowie powołali fundację Global Peacemakers, której zadaniem jest m.in. organizowanie spotkań modlitewnych polityków na gruncie polskim, a także przede wszystkim szerzenie pokoju w życiu publicznym poprzez współpracę ekumeniczną i partnerską z przedstawicielami kościołów i licznych krajów biorących udział w inicjatywie. W spotkaniu, które trwało 2 dni, wzięli udział goście z kilkunastu krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kosowa, Serbii, Holandii, Kanady, Sri Lanki, Rumunii, Kolumbii, Libanu i wielu, wielu innych. To często osoby, które na stałe uczestniczą w tego typu spotkaniach na świecie.
4: Widzę dom, w nim otwarte drzwi, ojciec czeka na mnie. Woła mnie, wiem, że mogę wejść. On patrzy rany mnie. Wiele bitew za mną jest.
1: Zebranych przywitali Aneta i Krzysztof Gawrysiakowie, twórcy fundacji Global Peacemakers.
5: Kochani, zapraszamy.
6: Szanowni Państwo.
5: Ostatnie sekundy, żeby usiąść. Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, z ogromną radością witamy was na drugim parlamentarnym spotkaniu modlitewnym. organizowanym przez Global Peacemakers Foundation z całym zespołem uwielbienia, komitetem organizacyjnym i wieloma osobami, które kochają Polskę, modlą się za Polskę i chcą Polsce służyć. W sposób szczególny pragniemy podziękować Kancelarii Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, który nas dzisiaj tutaj gości. Dziękujemy. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Reprezentujecie naprawdę różne środowiska, różne poglądy. Ale dzisiaj chcemy przede wszystkim spotkać się nie jako przedstawiciele różnych grup, czy politycznych, czy społecznych, czy gospodarczych, czy instytucji, ale jesteśmy tutaj razem jako przyjaciele, albo ci, którzy mogą stać się po tym wieczorze przyjaciółmi. Żyjemy w świecie pełnym podziałów. Za naszą wschodnią granicą trwa nadal okrutna wojna. Jest jeszcze jedna wojna, którą każdy z nas musi zakończyć. To wojna, która czasem toczy się we własnych sercach. Trudno jest budować pokój między narodami, jeśli nie potrafimy go budować między sobą. Wierzymy, że pokój zaczyna się w sercu i stamtąd dopiero może promieniować na cały świat. W centrum naszego dzisiejszego spotkania jest sam Jezus i Jego słowa. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Nie taki, jaki daje świat. Jezus uczy nas kochać przede wszystkim drugiego człowieka, ale także wtedy, kiedy nawet się z nim nie zgadzamy. Nie musimy mieć takich samych poglądów, aby się szanować, rozmawiać i po prostu budować przyjaźnie. Nasza historia pokazuje, że prawdziwy pokój wymaga odwagi. Dietrich Bonhoeffer wrócił z bezpiecznej Ameryki do nazistowskich Niemiec, by być ze swoim narodem. Zapłacił za swoją postawę życiem. Święty Maksymilian Kolbe w Auschwitz dobrowolnie oddał życie za drugiego człowieka. A błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego będziemy tutaj często wspominać, w czasach, kiedy Polska była podzielona przez przemoc, strach i nienawiść, przypomniał nam słowa świętego Pawła. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ci trzej ludzie pokazali nam, że pokój nie jest słabością ani biernością. Pokój jest odwagą, by kochać, przebaczać i pozostać wiernym dobru, niezależnie od okoliczności. To jest spotkanie relacyjne wokół osoby Jezusa. Dziękujemy, że jesteście z nami, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i wierzymy, że ta atmosfera będzie nadal trwała. Witamy was.
6: Witamy serdecznie.
5: Was serdecznie.
6: Chciałbym teraz poprosić na scenę pana Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu z Kancelarii Prezydenta, gospodarza tego miejsca.
7: Szanowni Państwo, czcigodni księża biskupi, czcigodni księża, chciałem przywitać wszystkich Państwa w imieniu gospodarza tego miejsca, prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego. Dzięki Kancelarii Prezydenta znalazło się miejsce, przestrzeń i czas na to, żeby razem się spotkać, żeby razem się modlić. Wszyscy potrzebujemy szczególnie modlitwy, a my tutaj zgromadzeni, tak zaangażowani w troskę o dobro wspólne, tej modlitwy w sposób szczególny potrzebujemy. Dziękuję.
8: Thank you.
6: Zapraszamy teraz, jest nam niezmiernie miło zaprosić na scenę księdza kapelana doktora Jarosława Wąsowicza.
9: Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj być razem, niezależnie od tego, po której stronie na co dzień zasiadamy i z jakiej tradycji chrześcijańskiej tu przychodzimy. Spotykamy się, żeby razem ponad podziałami zawierzyć Bogu naszą ojczyznę i tych, którzy nią kierują. Ale przede wszystkim chcemy dziś po prostu być razem przed Jezusem, bo to On jest Panem tego spotkania i to wokół Niego chcemy się gromadzić. Chciałbym dziś przywołać słowa człowieka, który patrzył na polską politykę z bardzo bliska, kardynała Augusta Chlonda. Kardynał Chlond w 1932 roku wydał niezwykły list pasterski o chrześcijańskie zasady życia politycznego. Ksiądz prymas pytał w nim, skąd się bierze władza. I odpowiadał: nie jest własnością człowieka, jest odpowiedzialnością, jest służbą. Ostro prymas sprzeciwiał się przekonaniu, że siła kwalifikuje do rządzenia, pisząc, że to zawsze musi skończyć się katastrofą. A patrząc na spory wewnątrz kraju, dodawał wprost: klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli państwa na nieprzejednane obozy. Lekarstwo widział bardzo proste. Powinna ustąpić pod działaniem chrześcijańskiej miłości. A błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko modlił się o wolność od żądzy, od wetu i przemocy. Różni ludzie, różne czasy, ale wszyscy czerpali z jednego źródła, ze słów samego Jezusa. Pokój mój wam daję, pokój mój zostawiam wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Dlatego dzisiaj ponad podziałami, które tu naprawdę istnieją i których nie chcemy udawać, chcemy razem zwrócić się do Jezusa, prosić Go o pokój dla naszych rodzin, dla naszego parlamentu, dla naszej ojczyzny, żeby dał nam odwagę słuchania siebie nawzajem, żeby przypominał, że żadna funkcja i żadna racja polityczna nie są ważniejsze od człowieka.

0: To chciałbym teraz Państwa zaprosić na świadectwo naszego przyjaciela, który przyjechał specjalnie dla nas ze Stanów Zjednoczonych, kongresmena Randy Hulgrina, który jest ojcem, jest kongresmenem, jest przedsiębiorcą i również no, niezwykle ciepłą osobą. Także zapraszam Państwa na wysłuchanie świadectwa życia Randy'ego.
1: I've had the privilege of being a part of that prayer group since 2011.
2: Ja od 2011 roku jestem częścią takiej grupy modlitewnej.
1: I know many of you have.
2: Ja wiem, że niektórzy z was odwiedzili Waszyngton w czasie właśnie tego dnia, kiedy robimy tą modlitwę, ale jedyny sposób, aby te kolacje czy śniadania modlitewne zadziałały, byśmy jako politycy spotykali się częściej, cotygodniowo. To nie jest prowadzone przez duchowieństwo, to nie jest z inicjatywy kogokolwiek.
1: But it's Democrats and Republicans.
2: Ale co ciekawe, demokraci i republikanie spotykają się razem.
1: House and Senate.
2: Zarówno z Senatu, jak i z Sejmu.
1: Who come together every week.
2: Spotykamy się co tydzień.
1: And we share our story about Jesus and what he has done in our lives.
2: Każdy z nas dzieli się po prostu historią, kim dla nas jest Jezus w naszym życiu.
1: So the key to our group is two things.
2: Więc tym kluczem tej grupy są dwie rzeczy.
1: Jesus,
2: Jezus
1: and friendship.
2: I przyjaźń.
1: And once you hear
2: I kiedy usłyszysz historię kogoś innego, możesz się z nimi nie zgadzać politycznie,
1: but I have found,
2: ale nauczyłem się tego z doświadczenia, że nie możesz nienawidzić osoby, której poznałeś historię.
1: I want to continue to encourage all elected officials to come together.
2: Chcę was zachęcić jako polityków, jako parlamentarzystów, abyście spotykali się nawzajem.
1: In small groups of 10,
2: w małych grupach,
1: who are different from each other,
2: którzy się różnią ze sobą nawzajem.
1: And learn to love each other.
2: I uczyli się kochać siebie nawzajem.
1: We,
2: nasza grupa tutaj reprezentantów mogliśmy podróżować wczoraj.
1: Mr. Secretary of State, we went to Krakow, as I mentioned, your beautiful home.
2: Pojechaliśmy do Krakowa.
1: We also went to Auschwitz.
2: Pojechaliśmy również do Auschwitz.
1: It was very hard and very sad.
2: I to było bardzo ciężkie i smutne doświadczenie.
1: But so important.
2: Ale jakże niezwykle ważne.
1: Our world needs peacemakers.
2: Ten świat potrzebuje pokój czyniących.
3: Yes, happily. My name is Ahmed Shala. I was born in Kosovo.
4: Nazywam się Ahmed Shala. Urodziłem się w Kosowie, niedaleko stolicy Prisztiny. Mieszkałem tam i pracowałem głównie w edukacji, ale z wykształcenia jestem ekonomistą. Podczas wojny w Kosowie w latach 90. byłem pierwszą osobą, którą reżim Miloszewicza usunął z uniwersytetu. Potem zamknięto wszystkie uniwersytety i szkoły. Całkowita segregacja, tylko dlatego, że mieliśmy inną przynależność etniczną. Jego zamiarem było przeprowadzenie czystki etnicznej w Kosowie. Podczas wojny musiałem opuścić kraj, ale Bóg ochronił moją rodzinę. Nie widziałem się z nimi przez 6 miesięcy. Byli uchodźcami w Macedonii, Albanii i Czarnogórze. Rozproszeni po różnych miejscach. Mój dom został spalony. Moje mieszkanie zostało zniszczone przez reżim Miloszewicza. Powrót nie był więc łatwy. Są w życiu chwile, kiedy tracisz, upadasz. Jeśli mogę tak powiedzieć, tak nisko, że pytasz, Boże, czy Ty w ogóle istniejesz? To bardzo ważna chwila w Twoim życiu. Jeśli w Niego wierzysz, On się objawi. I okazał swoje miłosierdzie, chroniąc moją rodzinę i Kosowo, kiedy cały demokratyczny świat, w tym Polska, stanął po naszej stronie i powstrzymał ludobójstwo w Kosowie. Wtedy doszedłem do wniosku, że Bóg istnieje i jest miłosierny. Dawałem dziś świadectwo o tym, jak Bóg uleczył rany wrogości i bólu. Po wojnie zostałem ministrem finansów Kosowa. Na mojej drodze spotkałem Slobodana Petrowicza, Serba, z którym dziś łączy mnie głęboka przyjaźń, której fundamentem jest wiara w Boga. To wydarzenie tutaj jest niesamowite. Modlę się za Polskę. Mam nadzieję, że ludzie sprawujący władzę w Polsce naprawdę będą słuchać tego, co mówi do nich Bóg, a mówi: kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kropka. Nie patrzcie, do jakiej partii politycznej należy. Idźcie i kochajcie, a zobaczycie cud w Polsce. to przesłanie, które szerzymy. Proponowałem obecnym, żeby pomyśleli o swoim wrogu i przytulili go. Byłem w Rwandzie na jednym ze śniadań modlitewnych. Zapytałem tam pewną osobę: moja droga siostro, ponieważ pokazano wiele zdjęć, na których nawet w kościołach palono ludzi, zapytałem, czy ci ludzie co tydzień chodzili do kościoła? Powiedziała: tak. Jak to możliwe? Ktoś co niedzielę chodzi do kościoła, a potem idzie i zabija drugiego człowieka. Czego nam brakuje? Powiedziała: nie rozumiemy przesłania Boga, które brzmi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To nie jest kwestia wyboru, to obowiązek. To moje przesłanie. Bardzo dziękuję.
3: It must. This is the best choice, in fact. So that's my message. Thank you so much. Bardzo dziękuję.

0: panie i panów posłów, pana ministra do wspólnej modlitwy i księdza Jarosława też zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
0: Błagamy Cię, Panie, za naszą ojczyznę, aby imię Jezus uleczyło to, co w naszym narodzie jest skłócone, ranne i dotknięte słabością. Wszyscy razem. Słowo Twoje podnosi nas i daje nam siłę.
2: Błagamy Cię, wywyższony Baranku Boży, o dary Twojego Ducha dla wszystkich sprawujących władzę w Polsce. Prowadź ich ku prawdzie i mocą Twojego krzyża jednocz ludzkie serca. Wszyscy razem.
3: Słowo Twoje podnosi nas i daje nam siłę.
4: Przebacz nam wszelką nienawiść i pokusę odwetu. Naucz nas przebaczenia, zaufania i prawdziwego pojednania. Spraw, abyśmy byli wprowadzającymi pokój i ukazywali Ciebie pośród naszego narodu.
1: Słowo Twoje podnosi nas i daje nam siłę. Jezus mówi do nas także teraz. Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. W duchu dzieci Bożych, którzy otrzymali od Chrystusa dar pokoju, pomódlmy się wspólnie. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
5: Amen.
1: Panie Jezu Chryste, poślij nas pokoju. Niech Twoje słowo pozostanie w naszych sercach, a Twoje światło niech świeci przez nasze życie. Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie, wszystkim, którzy jej służą, i każdemu, kto szuka prawdy, dobra i pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
6: Amen. Przed rokiem w parlamentarnym spotkaniu modlitewnym uczestniczyło około 40 parlamentarzystów. W tym roku również było ich wielu. Z dwójką udało mi się porozmawiać. Mówi posłanka Dominika Chorosińska.
7: Ja myślę, że to jest dopiero początek. Tak naprawdę, co z tym zrobimy, no to czas pokaże. I jakie to ma znaczenie, to myślę, że zobaczymy w przyszłości. To pokazuje, po pierwsze, że bardzo jest potrzebne pojednanie i pokój w naszej ojczyźnie. Piękne są te świadectwa panów z Kosowa. I to uświadamia nam, że mimo, że w naszym narodzie nie ma takich problemów jak tam, jesteśmy jedną nacją, a jednak trudno nam się porozumieć. Mówię na poziomie nie tylko polityków, ale no mamy wszyscy świadomość, że nasz naród jest bardzo podzielony. Musimy walczyć o tę jedność i tutaj dostajemy takie narzędzia, bo odwiedzili nas niezwykli goście, którzy pracują już w ten sposób od wielu lat.
8: Czy pokój oznacza rezygnację z poglądów?
7: No właśnie nie. Nie możemy siebie krzywdzić nawzajem. Żyjemy w wolnym kraju, ale granicą tej wolności jest krzywda drugiego człowieka. Nie możemy do tego dopuścić. Właśnie musimy się nauczyć, co to znaczy ten pokój, bo to nie znaczy, że musimy we wszystkim się zgadzać, ale z szacunkiem odnosić się do drugiego.
6: O znaczenie tego spotkania zapytałem posła Krzysztofa Tuduja.
9: To jest ważne wydarzenie. Myślę, że odpowiedzialni politycy powinni potrafić łapać perspektywę drugiej strony i nie zapominać o tym, że wszyscy tworzymy wspólnotę danego narodu, danego społeczeństwa. Ta forma, która przychodzi do nas, jest zbudowana kilkudziesięcioma latami pozytywnych doświadczeń, świadectw. Myślę, że to jest właściwe, żeby w Polsce politycy też uczyli się takiej perspektywy. Szczególnie ze względu na fakt, że nasza debata publiczna jest przez ponad dwie dekady zdominowana przez dwie strony, ale forma tej debaty poszła za daleko, w tym sensie, że podzieliła rodziny, skłóciła przyjaciół, a tak nie powinno być. Możemy się różnić, możemy mieć różne pomysły na Polskę, ale nie powinniśmy zapominać, że tworzymy jedną wspólnotę.
5: Była mowa o tym, żeby przytulać wroga czy przeciwnika. Co to może oznaczać?
9: No to bardzo trudne wezwanie, ale oczywiście to musi oznaczać umiejętność wyjścia do drugiej strony. Nie z wrogością, tylko z pewnego rodzaju zdolnością do czy do kompromisu, tam gdzie jest on możliwy, czy do zrezygnowania z atakowania ad personam, dolewania niepotrzebnej oliwy do ognia do danego konfliktu. Myślę, że nie do końca to chodzi o to, żebyśmy się tam tak naprawdę przytulali, ale chodzi o to na pewno, żeby pamiętać, po co my tak naprawdę jesteśmy, że służymy narodowi, mamy służyć Polakom i potrafić przełamywać różne małostki, które każdy z nas ludzkie ma.
10: Biskup Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
11: Ksiądz Roteusz Sawicki, duchowny Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego.
5: Jak księża dostają razem, to będzie najważniejszy moment. Jakie znaczenie ma to wydarzenie?
12: To wydarzenie nie ma znaczenia, jeśli my nie chcemy nadać mu. A może mieć przełomowe znaczenie, jeśli rzeczywiście te słowa, które tutaj usłyszeliśmy, będziemy teraz codziennie powtarzać i namawiać innych, by chcieli swoje słowo dorzucić do naszego. A więc tylko od nas zależy, czy będziemy żyć jednością, czy będziemy jej szukać, czy będziemy ją budować. Pan Bóg da siłę, da moc, da okoliczności i możliwości. My tylko musimy chcieć i wtedy będzie to niespotykanie wielkie i przełomowe wydarzenie.
10: Dla mnie ważne jest, kiedy chrześcijanie zbierają się razem na wspólnej modlitwie. Bez względu na przynależność wyznaniową, barwy polityczne, jesteśmy razem i modlimy się o pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Pan Jezus mówi, mój pokój daję wam. I wierzę, że musimy wszyscy prosić, by ten pokój zapanował przede wszystkim w naszych sercach, w naszym kraju, w Europie i na całym świecie.
5: Jak się mierzyć ze złem?
11: Tak samo jak z wojną, tak samo jak z chorobą. To, co wspomniał ksiądz biskup, właśnie ta modlitwa. Inaczej patrzymy na pokój, inaczej o nim mówimy, inaczej patrzymy na ustawy, inaczej je oceniamy, ale nie jest z nami jeszcze tak źle, jeśli potrafimy się wspólnie pomodlić. Jest ten fundament, który nas jeszcze jednoczy. I chyba właśnie od tej modlitwy rozpocząć trzeba, żeby ujrzeć w obok stojącym człowieku Boże dziecko. To jest nie tylko Boży syn, Boża córka, ale równocześnie mój brat, moja siostra.
10: Znamy te słowa, zło dobrym zwyciężaj. I ja myślę tak, że jeżeli będziemy odpłacać złem za zło, to jedynie będzie eskalacja. Mamy przykład, tym przykładem jest postawa Pana Jezusa. My jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, mamy przede wszystkim stać się naśladowcami Jezusa. Jest Jego wezwaniem i naszym obowiązkiem siać dobro tam, gdzie to jest możliwe. Dlatego dobrem zwyciężajmy zło.
5: Ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. Jakie znaczenie ma to wydarzenie?
1: To jest niezwykłe w ogóle wydarzenie, bo udało się zaprosić parlamentarzystów z kilku krajów, parlamentarzystów z Polski, którzy pomimo różnych poglądów politycznych potrafili się zjednoczyć w modlitwie o pokój, bo tego nam potrzeba dzisiaj, właśnie takiej jedności w modlitwie. Możemy się jako ludzie różnić, ale ostatecznie liczy się tylko miłość, bo ona napędza pozytywnie świat i to spotkanie jest niezwykłe. Dla mnie także. Ja jestem tak głęboko poruszony tym, że są tutaj duchowni różnych wyznań chrześcijańskich, że są ludzie dosłownie z całego świata i że możemy razem stanąć i prosić Pana Jezusa, żeby dotykał naszych serc. Piękne. I cieszę się, że kancelaria Pana Prezydenta zaangażowała się w ten projekt.
5: Ksiądz ma wpięty w sutannę znaczek księdza Popiełuszki Orzełek, Kościół Katolicki, Polska Historia. Bardzo dramatyczna, a tutaj mamy i baptystów, i prawosławnych. To się nie wyklucza?
1: Nie wyklucza się, dlatego że Polska zawsze była krajem tolerancji religijnej i wielkimi polskimi patriotami byli chociażby Tatarzy polscy, więc my naprawdę wypracowaliśmy świetny model współistnienia różnych wyznań, tradycji wokół jednej idei państwa i to jest coś, z czym możemy się pochwalić, więc się nie wyklucza i my ciągle jakoś w tym nurcie trwamy i to jest piękne.
5: Grzegorz Górny, jakie znaczenie ma to wydarzenie?
13: Myślę, że jest to wydarzenie wyjątkowe, dlatego że do tej pory nie widzieliśmy czegoś takiego jak spotkanie modlitewne, w którym by uczestniczyli przedstawiciele różnych partii, ale gdzie, co najważniejsze, w centrum nie był żaden projekt polityczny, tylko Jezus Chrystus. To cały czas wybrzmiewało, że właściwie jedyne, co nas tutaj łączy, to jest tak naprawdę osoba Chrystusa. Jeżeli mamy budować pokój społeczny, a tutaj chodzi o coś więcej niż brak konfliktów czy brak wojen, to nie możemy tego robić inaczej niż tylko na fundamencie duchowym, a tym jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa.
5: Byli posłowie różnych partii, różnych frakcji. Te napięcia są potężne. Co może twoim zdaniem oznaczać Jezus Chrystus w parlamencie? Zmianę poglądów, zacieranie granic? Przecież nie.
13: Znaczy ważne było to, że o tym mówili ludzie, którzy nie teoretyzują, ale mają pewne praktyczne doświadczenie w tym względzie. Na przykład przedstawiciel Serbów z drugiej Albańczyków z Kosowa. Był też senator ze Stanów Zjednoczonych, który opowiadał o spotkaniach modlitewnych, jakie odbywają się w amerykańskim kongresie i w których uczestniczą zarówno demokraci, jak i republikanie. Więc jeżeli słyszymy o takiej zimnej wojnie domowej, to jest pytanie, no dobrze, ale jak moglibyśmy budować porozumienie i doprowadzić do pewnego pojednania? No
5: w jaki sposób? Ale porozumienie odstrasza wyborców.
13: Ale tutaj nie chodzi o wybory, tu chodzi o coś więcej. I właśnie to doświadczenie wynikające z opowieści tych świadków pokazuje, że jedynym skutecznym sposobem jest budowanie tego na fundamencie wiary i odwołaniu się do tego. I to bardzo ciekawe, bo to kilka razy wybrzmiało podczas tego spotkania, czyli cytat ze świętego Pawła, że Chrystus jest pokojem, czyli nie to, że On przynosi pokój, daje pokój, ale właśnie Chrystus jest pokojem. I mi się wydaje, że to zdanie jest kluczem całego tego spotkania.
5: Co oznacza słowo pokój dzisiaj?
13: Pokój w rozumieniu chrześcijańskim jest to, można powiedzieć, pewna łaska dana nam, która oznacza, że nie żywimy wobec nikogo nienawiści. Co nie oznacza, że musimy się z nim zgadzać, tak? Ale trzeba widzieć w nim właśnie człowieka, a nie odhumanizowywać go.
14: Widzę dom, w nim otwarte drzwi, ojciec czeka na mnie. Woła mnie, wiem, że mogę wejść, On patrzy rany me. Wiele bitew za mną.
6: Parlamentarne spotkanie modlitewne trwało 2 dni. Drugi dzień goście spędzili w warszawskim sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Dzień rozpoczął się od ekumenicznej modlitwy w kościele świętego Stanisława Kostki, w którym gości przyjął proboszcz i kustosz ksiądz Karol Oparcik.
15: W duchu świadectwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który przypominał o odwadze prawdy, przebaczeniu i zwyciężaniu zła dobrem, módlmy się wspólnie. Boże, uwolnij nas od lęku, uwolnij nas od nienawiści, uwolnij nas od pogardy, uwolnij nas od pragnienia odwetu. Daj nam odwagę mówić prawdę, daj nam siłę przebaczać, daj nam serca zdolne do miłości, daj nam mądrość, abyśmy nie odpowiadali złem za zło. Daj nam odwagę zwyciężać zło dobrem. Uczyń nas ludźmi pokoju. Uczyń nasze rodziny miejscami pojednania. Uczyń nasze wspólnoty miejscami wzajemnego szacunku. Uczyń nasze społeczeństwo przestrzenią dialogu. A tych, którzy mają władzę,
16: prowadź drogą odpowiedzialności, prawdy i troski o człowieka. Amen.
6: Następnie uczestnicy poznali życie i przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki, odwiedzającego muzeum. Spotkali się także z byłą posłanką do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego, represjonowaną w stanie wojennym legendą Solidarności, współpracowniczką księdza Jerzego Popiełuszki, Ewą Tomaszewską.
17: Pani Ewa Tomaszewska, legenda Solidarności, która księdza Jerzego Popiełuszkę znała. Dzisiaj miała pani spotkanie z osobami z całego świata. Co pani mówiła im o księdzu Jerzym i o Solidarności? Czego mogli się od pani nauczyć?
18: Przede wszystkim tego, że nie możemy odstąpić od wartości, że prawda jest naszą siłą, że ksiądz Jerzy widział człowieka w każdym, jakiego by się złego czynu nie dopuścił. Ważna była dla niego godność człowieka i konieczność traktowania każdego po ludzku. Pamiętam, jak kiedyś w trakcie mszy, kiedy mówił o przekazaniu sobie znaku pokoju, mówił: wiecie, są wśród was tacy, którzy przyszli tu służbowo. Stoją może obok was i z nimi też trzeba zawrzeć pokój, trzeba podać sobie rękę. To nie każdy rozumie. I to, czego nie powiedziałam, a wydaje mi się, że ważne, to reakcje ludzi w kościele, kiedy odnaleziono ciało księdza Jerzego, jak strasznie trudno było odmówić modlitwę Ojcze Nasz, szczególnie ten fragment, jako i my wybaczamy. Także po prostu kilkakrotnie ksiądz zaczynał tę modlitwę i nie dało się jej powtórzyć do końca, dopiero chyba za trzecim czy czwartym razem. Też świadczy o tym, jak trudne było to, czego ksiądz Jerzy Nacus uczył, kiedy później na pogrzebie, uderzając w samochody milicyjne rękami, ludzie skandowali: przebaczamy.
6: Ostatnim punktem zjazdu było prywatne spotkanie i dzielenie się uczestników tym, co przeżyli w ciągu dwóch dni. Wielu z nich było bardzo poruszonych i przejętych.
19: Yeah, my name's Jeff Fountain. I'm from the Schumann Center for European Studies based in Amsterdam.
6: Nazywam się Jeff Fountain. Jestem z Centrum Schumana Studiów Europejskich z siedzibą w Amsterdamie. Naszym zadaniem jest odświeżać ludziom pamięć, poruszać ich sumienia i rozbudzać wyobraźnię dotyczącą tego, co Bóg nadal chce uczynić w Europie. Tak, dla mnie to było odkrycie historii księdza Jerzego. Uświadomiłem sobie, że naprawdę stanowi on serce tego, co rodziło się w narodzie jako duchowy zryw. Ale ksiądz Jerzy uosabiał coś bardzo radykalnego, jak święty Franciszek. To było radykalne podążanie za Jezusem, odmowa nienawiści do wroga, a zamiast tego dostrzeganie w nim Bożej godności, obrazu Boga i uznanie: ten człowiek jest zniewolony i chce zobaczyć również jego wolnym. Ksiądz Jerzy wskazywał drogę naprzód, nie tylko Polsce, ale Ukrainie i całej Europie. To jedyna droga, ponieważ musimy przerwać błędne koło zemsty, a upokorzenie, o którym również niektórzy mówili, upokorzenie, jakie Putin odczuł w związku z rozpadem Imperium Sowieckiego, napędza go teraz. Historia księdza Jerzego, a także umieszczenie jej w kontekście istoty śniadania modlitewnego, czyli patrzenia na Jezusa, nie na ruchy, instytucje itd., uświadomiłem sobie, że to przesłanie, które trzeba szerzej rozpowszechniać za granicą. Trzeba też dostrzegać, że Bóg nawiedza nas chwilami łaski, a to jest chwila łaski w Polsce. Dziś widzimy tę historię uosobioną w kimś, kto w szkole ani w seminarium w ogóle się nie wyróżniał, ale zaczął się wyróżniać po prostu dzięki swojej prawości i prostemu przywiązaniu do nauk Jezusa. To lekcja dla nas wszystkich. Staje się ona szczególnie paląca w naszej dzisiejszej sytuacji, kiedy przyszłość jest bardzo niepewna.
20: In our situation today where the future is very uncertain.
21: And my name is Kelly Hudakoff. I'm from Canada.
6: Nazywam się Kelly Hudakoff, jestem z Kanady. Myślę, że dla mnie ważnych było kilka rzeczy. Wspólna modlitwa z ludźmi z różnych środowisk społecznych i z politykami za naród, o pokój, a także poznanie historii księdza Jerzego Popiełuszki, który opowiadał się za pokojem bez użycia siły. Właśnie przyjeżdżamy z Ukrainy. Mieszkaliśmy tam przez 25 lat. Teraz pomagamy, dostarczając pomoc humanitarną i odbudowując domy.
0: Zastanawiamy się też, co oznacza być człowiekiem, który niesie pokój w kraju, w którym właśnie teraz trwa wojna. Myślimy o postawie księdza Jerzego, którą zasadniczo był pokój w warunkach ucisku i o tym, jak mogłoby to wyglądać dziś na wschodzie, w Ukrainie. Poznanie jego historii było dla mnie bardzo interesujące. Dało mi pewne przemyślenia i pomysły na to, jak iść dalej, odpowiadając na obecną sytuację w Europie Wschodniej po chrześcijańsku, na wzór Jezusa. Nazywam się Georg Gnot. Jestem prezesem chrześcijańskiej organizacji humanitarnej Fight for Freedom. Pracujemy na Ukrainie z wdowami, a w Rumunii z sierotami. Przyjechałem tutaj, ponieważ wierzymy, że w trudnych czasach, trudnych nie tylko dla Ukrainy, Rumunii czy Polski, ale obecnie dla całego świata, Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią na wszystkie problemy. Może to dziś brzmieć trochę dziwnie, ponieważ żyjemy w epoce technologii, ale nie, musimy wrócić do podstaw, do wartości chrześcijańskich. Ponownie wprowadzić Chrystusa do naszego świata, do naszych domów i instytucji. Dlatego tutaj jestem.
2: Maciej Stanecki. Więc mówię szczerze, jestem wdzięczny Bogu za to, że spotkaliśmy się dzisiaj w takim gronie, tak naturalnie podzielonym pomiędzy denominacje, pomiędzy różne wrażliwości religijne i że połączył nas Jezus. Ale żeby do tego doszło, to trzeba było bardzo, bardzo, bardzo długiej modlitwy i wiary, i zawierzenia, ponieważ przeciwności było bardzo wiele. Prowadziła nas wiara.
0: Na koniec słowo od Anety Gawrysiak, która wraz z mężem Krzysztofem założyła fundację Global Peacemakers, która to fundacja zorganizowała to spotkanie.
2: Aneta Gawrysiak, czym jest fundacja Global Peacemakers?
22: Fundacja Global Peacemakers jest takim miejscem, gdzie będziemy wspólnie budowali pokój, pojednanie, miejscem, gdzie będziemy zapraszać ludzi, którzy chcą się dzielić swoją perspektywą, swoim doświadczeniem budowania pokoju w trudnych czasach. Czyli jest to fundacja dla młodzieży, dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z pewnej wiedzy,

0: wcześniej przygotowały grunt, czyli od wielu lat modliły się razem wiernie w modlitwie. To dzieło połączone.
1: Ale zaczęło się od Anety. Trzeźwo na to patrząc, gdyby nie ty, to by tego nie było.
0: Pawle, to Jezus daje siły i On daje wzrost każdemu dziełu. Gdyby nie On, gdyby nie Jerzy Popiełuszko, którego zaczęliśmy czytać, poznawać i zobaczyliśmy, że jego przesłanie jest nadal aktualne, jest odpowiedzią na te czasy, nie byłoby nas tutaj, nie byłoby fundacji, a więc spotykamy ludzi, którzy inspirują, a my robimy kolejny krok, ale to Jezus podlewa naprawdę.
1: Udało się?
0: Udało się.
1: Co czujesz?
0: Pokój, spełnienie, ogromną radość, że to, co niemożliwe, zgromadzenie tak wielu posłów w czasie posiedzeń parlamentarnych, pomiędzy jednym a drugim głosowaniem, pomiędzy jedną a drugą komisją sejmową, oni przyszli, stanęli razem do modlitwy o Polskę, o pokój, przebaczenie. Razem czytali Słowo Boże, razem wysłuchaliśmy niezwykłych świadectw i to ziarno będzie wzrastać, wierzę w to.
1: Co będzie dalej?
0: Mam ogromne marzenia, aby dalej kontynuować dzieło gromadzenia ludzi, oczywiście w dużo mniejszym formacie, na Uniwersytecie też Warszawskim w ramach Wydziału też Prawa. Rozpoczynają się bardzo ważne seminaria o pokoju i pojednaniu, to jest jedna inicjatywa. Zapraszamy wszystkich raz na miesiąc, w poniedziałek, ale też teraz na najbliższe spotkanie zapraszamy 19 października. Pani Gudrun Kugler będzie rozpoczynała cykl seminariów o pokoju i pojednania na Wydziale Prawa. Zapraszamy i będzie szereg spotkań z ludźmi, którzy budują pokój. Będziemy szukać odpowiedzi, czym jest ten pokój, który pochodzi od Boga i który tylko On może dać, tak jak tytuł dzisiejszego spotkania. Pokój mój daję Wam, mój pokój Wam daję.
1: Patrzyłem na salę, to zdałem sobie sprawę, że każdy ma poglądy polityczne, to są posłowie, ale w pewnym momencie, czy w pewnych chwilach one przestają być ważne.
0: Dokładnie tak. I myślę, Pawle, że razem byliśmy świadkami takiego wydarzenia, bo razem się modliliśmy. Posłowie wrócili do nas i mówią, że w wielu miejscach są pewne idee, każdy ma dobre chęci, ale tak bardzo ważna jest wspólna modlitwa, więc jesteśmy wdzięczni, bo mogliśmy stanąć razem do modlitwy, a tylko o to chodzi. Nie chodzi o nas. Chodzi o tą jedność w modlitwie, która jest Polsce bardzo potrzebna, całej Europie. I to, co wydarzyło się wcześniej, kiedy stanęliśmy razem na modlitwie w tym pokoju obok, tak wielu ludzi, z tak wielu kościołów, zgromadzeni wokół Jezusa, to było naprawdę niezwykłe Boże spotkanie. Niezwykłych ludzi, którzy mieli odwagę stanąć razem, mimo tych podziałów, różnic i wszystko nas tam różniło, ale byśmy razem skupieni na Jezusie i na modlitwie. Byliśmy tam jako Polacy i byli z nami przyjaciele z całego świata. Za takimi momentami tęsknię. Fundacja Global Peacemakers tworzą osoby, które pokochały błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, ale patrzą globalnie, patrzą z perspektywy całego świata chrześcijańskiego. Jestem wdzięczna za wszystkich ludzi, którzy tworzą ten wielki projekt, za wspólnotę Palnik, z której to dzieło się wywodzi i za wszystkich ludzi, którzy pokazali, że po pracy mogą spotkać się razem, poświęcić swój czas, swoje talenty na zrobieniu czegoś wspólnie, aby dać świadectwo, że Polakom naprawdę się chce spotkać i po prostu razem modlić się. I to jest niezwykłe, więc dziękuję wszystkim, którzy tworzą ten projekt Global Peacemakers i wszystkim, którzy chcą w przyszłości do nas dołączyć, czy modlitewnie, czy wspierając to dzieło finansowo, radą, pomocą, w jakikolwiek inny sposób. Więc dziękuję i serdecznie zapraszamy.

Parlamentarne spotkanie modlitewne zakończyło się, ale otworzyła się nowa, choć nie nowa droga dla Polski. Porozumienia wokół najważniejszych wartości i wokół fundamentu naszej cywilizacji, wokół Jezusa Chrystusa. Do usłyszenia. Paweł Kęska.

0: Reklama.
1: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają? Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
4: Cenisz rzetelne informacje i dobre słowo, które każdego dnia towarzyszy Ci w Radiu Warszawa? Teraz możesz wesprzeć swoje ulubione radio, a przy tym zyskać jako przedsiębiorca. Twój biznes może zrobić coś dobrego i zapłacić mniejsze podatki. To proste i bezpieczne. Przekaż darowiznę na naszą rozgłośnię, a odliczysz ją od podatku. Jako osoba fizyczna lub firma na PIT zyskasz do 6%, a na CIT nawet do 10% od dochodu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu bankowego wpisać darowizna na cele kultu religijnego. To klucz do Twojej ulgi podatkowej. Wejdź na radiowarszawa.pl i połącz wsparcie godnych zaufania mediów z korzyścią dla swojej firmy. Radio Warszawa. Dobrze wiedzieć.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
1: Jako ksiądz z zachwytem obserwuję nowonawróconych katolików, czy to wracających do kościoła, czy dopiero po raz pierwszy w życiu na nowo go odkrywających. Większość z nich ma podobny zamiar, który może powodować ogromne komplikacje w wierze. Pragną szybkiego i natychmiastowego nawrócenia. Nie chcą traktować go jako procesu przemiany serca, ale dostać gotowy produkt w mniej niż tydzień. Do takiego sposobu życia, w którym działamy na już i na teraz, w zasadzie przywykliśmy. Jednakże niedobrze jest, kiedy nawrócenie bez rozumowego poznania Pana Boga przeradza się w fideizm prowadzący do dewocji. Niektórzy twierdzą, że swoimi ofiarami są w stanie wzbogacić ofiarę samego Chrystusa, albo że przyjmując konkretny schemat zachowań, wzbudzą u Boga aprobatę co do swojej osoby. Niedobrze jest wpaść w pułapkę zasługiwania na miłość Pana Boga. Święty Ojciec Pio, kiedy cierpiał, zwykł mawiać, że to nie on cierpi, ale że uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyś wyglądał na świętego, ale ty masz być święty. Bez poznania prawdziwej miłości Ojca niestety po raz kolejny i kolejny w naszych zmaganiach poniesiemy fiasko, bo nie zaufaliśmy sile Ducha Świętego, ale swojej własnej. A ty nadal się łudzisz, że własną siłą i wysiłkiem odkupisz winę?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Powtórka programu.
1: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. No i zapraszam jak zwykle w piątek, wieczorny piątek, bo nie popołudniowy. Zapraszam na audycję, do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. I jak zwykle na początek bardzo dziękuję wszystkim Państwu za, no, za wspomaganie naszego radia. Zbieramy fundusze na remont, wyczekiwany remont studia i dzięki Państwa datkom, no, jesteśmy już coraz bliżej tego dnia, kiedy piękne, nowe studio będzie u nas służyć też mnie, bo też przecież w nim nagrywam. Ale to tak przy okazji. Dziś w naszej audycji, przepraszam, tak powiedziałem w naszej, no ale tak liczę na to, że w naszej, zapraszam na spacer w jedno w swoim czasie z charakterystyczny, może inaczej, w sumie jedno z najbardziej charakterystycznych i wciąż tętniącym życiem miejsce Warszawy, jakież to miejsce. No nie będę tutaj oryginalny, nie wybiorę Państwu gdzieś daleko, na róg Nowego Światu i ulicy Chmielnej. Pod dokładny adres Nowy Świat 31. No dziś, proszę Państwa, większość z mieszkańców, czy też nowszych mieszkańców, mija ten narożnik po wielokroć, piesząc na jakieś spotkanie, czy wchodząc w głąb Nowej Chmielnej, ku placu na przykład Pięciu Rogów, czy po prostu spacerując, patrząc się na witryny sklepów Traktu Królewskiego. No właśnie, ale rzadko zastanawiamy się nad niezwykle nawarstwieniem historii, można powiedzieć ambicja, niekiedy i głośnych skandali, jakie w niektóre budynki kryją. I tak też będzie właśnie ze względu na ten adres. Zanim jednak staniemy przed tym budynkiem, cofnijmy się do czasów, gdy nie było tu jeszcze brukowanych ulic, czy też zgiełku, czy też luksusowych sklepów, witryn. No bo skąd w ogóle wzięła ulica się Chmielna i dlaczego nosi taką swoją nazwę? Zapewne wszyscy wiedzą, ale przypomnę dla tych, którzy nie sprawdzili jeszcze w internecie. Jej korzenia sięgają głęboko w przeszłość, właściwie nawet do końca XVI, początku XVII stulecia. Otóż w tamtych czasach tereny leżące na zachód od traktu prowadzącego z Warszawy do Ujazdowa czy Czerska, czyli właściwie dzisiejszego Nowego Światu, były no obszarem w pewnym sensie podmiejskim i co tu dużo ukrywać, rolniczym. Znajdowały się też tutaj po części i rozległe jurydyki, czyli te prywatne enklawy, czy też szlacheckie, czy duchowne. Przypomnę, wyłączone spod jurysdykcji prawnej, a przede wszystkim podatkowej starej Warszawy. I te tereny słynęły z bardzo urodzajnej gleby, często ogrodów, sadów oraz z plantacji, no, domyślają się Państwo czego, chmielu. Chmiel był w ówczesnej gospodarce Rzeczypospolitej no towarem bardzo ważnym, bo no, przede wszystkim stanowił niezbędny składnik piwa, ale musimy pamiętać, że to piwo było trochę czymś innym niż dzisiaj. Piwo było jednym z podstawowych, codziennych napojów wszystkich stanów, ze względu na to, że było takie bardzo zawiesiste i to było w pewnym sensie taka zupa piwna, którą pito jako posiłek często. Droga, która początkowa była zwykłą miedzą, a później traktem polnym rozdzielającym te plantacje i prowadzącym właśnie do Nowego Światu na zachód w stronę folwarków i ogrodów, no, zaczęła być naturalnie nazywana przez okolicznych mieszkańców zapewne chmielową drogą, no i potem przeszła w tą ulicę Chmielną. No i ta nazwa okazała się niezwykle trwała. W XVIII wieku podczas wielkiego porządkowania i urzędowego nazywania warszawskich ulic, to było za czasu Stanisława Augusta Poniatowskiego, chociaż nawet już trochę wcześniej, została oficjalnie zatwierdzona w rejestrach miejskich. No i wtedy też w tym czasie panowania ostatniego króla, no te dawne chmielniki zaczęły powoli ustępować, no, na początku podmiejskim dworkom, później pałacykom, a na końcu kamienicą. A wracając do głównego tematu, to sama działka u zbiegu Chmielnej i Nowego Świata, tak Nowego Świata dobrze brzmi, ale trzeba to dobrze odmieniać. Ta działka dzisiejsza pod numerem 31 miała początkowo charakter kościelny, bo stanowiła własność Szpitala Świętego Ducha, jednej z najstarszych warszawskich instytucji dobroczynnych. Sytuacja zmieniła się za czasów Królestwa Kongresowego, już nie pamiętam dobrze daty. Nieruchomość nabył wówczas duchowny, cieszący się w mieście ogromnym autorytetem, biskup Szczepan Hołowczyc, który wkrótce miał zostać mianowany arcybiskupem warszawskim i później prymasem Królestwa Polskiego. Około 1820 roku rozpoczęła się w tym miejscu budowa okazałej rezydencji miejskiej. Przez długie dziesięciolecia tożsamość projektanta była niepewna, aż wreszcie wybitny i często cytowany przeze mnie historyk sztuki, już nieżyjący znawca dawnej Warszawy, profesor Marek Kwiatkowski, bezsprzecznie ustalił, że ten budynek zaprojektował sam mistrz klasycystycznej architektury rządowej, czyli Antonio Corazzi. Właśnie ten architekt nadał pałacykowi taką, można powiedzieć, dystyngowaną, ale jednak, jak to w klasycyzmie, harmonijną formę. Był to dwupiętrowy budynek, którego środkową oś fasady urozmaicała wygłębna, elegancka wnęka, jeszcze ujęta dwiema doryckimi kolumnami o pionowych żłobkowaniach, czyli kanelurach. We wnętrze znajdowało się wysokie okno, czyli w pewnym sensie taka jeszcze półkolista płycina wypełniona kunsztowną dekoracją sztukatorską. A z wnęki wychodziły reprezentacyjne, chyba jeden balkon może podzielony, którego balustradę wykonano z lanego żeliwa, co w latach 20. materiał ten był w budownictwie taką nowinką techniczną, no i w pewnym sensie synonimem luksusu. Poniżej balkonu umieszczono półkoliście zamkniętą bramę wjazdową wiodącą na wewnętrzny dziedziniec. No i może przy okazji, kończąc, tak trochę przesadziłem z tym chyba opisem budynku, którego nie ma, no ale tak jakoś mi się wzięło na takie opisy. Warto przy okazji, myślę, sprostować powracający w literaturze błąd, bo przez długie lata sąsiednia kamienica, ta kupca Birgera, bywała błędnie właśnie nazywana Pałacem Hołowczyca, co zresztą spowodowało wiele nieporozumień. No ale arcybiskup Szczepan Hołowczyc nie cieszył się jednak tą nową rezydencją zbyt długo, ponieważ zmarł w 1823 roku, a po jego śmierci pałacyk przeszedł w ręce prywatne i wszedł w fazę typową dla warszawskiego XIX stulecia, czyli tej rezydencji magnackiej, powoli przekształcał się w kamienicę dochodową. Przechodził kolejno przez ręce znakomitych familii, należał do Pusłowskich, potem Krasińskich, a wreszcie nawet do hrabiego Stanisława Łubieńskiego. No ale ten pałacowy splendor ustępował miejsca miejskiej przedsiębiorczości, bo w oficynach instalowały się małe zakłady wytwórcze, a na przełomie lat 60., może 70. XIX wieku działały te popularne wytwórnie, na przykład popularna wytwórnia wód mineralnych Tarłowskiego i Jerzewskiego, a też jeszcze przed końcem XIX wieku narożny lokal zajął skład wyrobów Krajowej Fabryki Tytonowej Union, bodajże Filipowskiego i Kłodziejskiego, chyba tak. Była to jednak cisza przed burzą, bo wraz z nadejściem nowego, XX już stulecia, nad eleganckim pałacem Corazziego zawisły niestety czarne chmury. Chmury wielkiego biznesu, można powiedzieć. No i właśnie w drugiej części mojej audycji o tym, jak ten potężny kapitał i ambicje jednego człowieka starły z powierzchni ziemi ten zabytkowy pałac. Ale nie uprzedzajmy faktów. Teraz chwila muzyki i powrócę za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: No właśnie, przypominam, że dzisiaj snuję dosłownie i przenośni opowieść o narożniku Nowego Światu i ulicy Chmielnej. Wkraczamy w rok 1912. No, wtedy Warszawa przeżywa bezprecedensowy boom budowlany rzeczywiście. Miasto gwałtownie rośnie, ale wzwyż. Bo wszerz nie, bo nie ma gdzie. A dawne dwupiętrowe pałacyki, dworki z epoki jeszcze klasycyzmu, no zaczynają być traktowane przez przedsiębiorców jako marnotrawstwo po prostu drogocennego gruntu. No i właśnie wtedy posesję, o której dzisiaj opowiadam, kupuje Marian Malinowski. Wszędzie jest napisane, że to był aptekarz, ale proszę Państwa, to by go obraziło. To nie był skromny prowizor aptekarski. To jedna z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych postaci warszawskiego biznesu właśnie przełomu stuleci. Malinowski już od lat 80. XIX wieku z ogromnym sukcesem prowadził własną wytwórnię farmaceutyków i kosmetyków. A pod sąsiednim adresem Nowy Świat 35 zarządzał wielką, powszechnie znaną w mieście apteką. Jak Państwo widzą, apteki i wtedy przynosiły zyski. I dziś też, mimo większej konkurencji. Zakup pałacu, dawnego pałacu Chałupczyca, miał dla niego właściwie wyłącznie jeden cel. Zburzyć stary obiekt i postawić w tym miejscu najbardziej wyeksponowanym, te przecież miejscu w Warszawie, potężną, dochodową kamienicę, która oczywiście połączyłaby różne funkcje handlowe, i produkcyjne, i mieszkaniowe. No i to klasycystyczne dzieło Coraziego, bez większych ceregieli, rozebrano błyskawicznie, właściwie w ciągu kilku miesięcy, skąd my to znamy, dzisiaj nawet szybciej rozbiera się takie obiekty. I po tym budynku nie pozostawiono już, nie pozostał ani jeden ślad. Natomiast projekt nowego gmachu, nowej kamienicy, powierzono bardzo cenionym wtedy architektom wczesnego modernizmu, Adamowi Oczkowskiemu i Feliksowi Michalskiemu, którzy pod ich okiem w latach 1913 chyba do 14 nawet rego, no, dzięki tym projektom wystrzeliła potężna konstrukcja, taki imponujący sześciokondygnacyjny gmach o piętrach mieszkalno, można powiedzieć, kancelaryjnych, teraz się mówi biurowych, który no, w wczesnej prasie z miejsca zyskał miano niebotyku. Wszystkie budynki właściwie powyżej piątego piętra, a nawet często czwartego, bo piętra były wyższe, no były niebotykami, a aż były też i niebotyki siedmiu, i ośmiu, i nawet dziewięciopiętrowe. No ale to już zupełnie inna sprawa. Ja mówię tutaj w czasach przed I wojny światowej. Od strony Nowego Światu budynek miał reprezentacyjną siedmiosiową fasadę, no ale prawdziwe wrażenie musiała robić ściana boczna w głąb ulicy Chmielnej, ciągnąca się właściwie taka wydłużona, a bodajże no, do 12 elewacji. Czy to był ładny budynek? Chyba nie, bo był ciężki, trochę taki z ciemną oblicówką, w takim modnym wtedy stylu wczesnego modernizmu, ale z elementami empiru, to takiego empiru nawet petersburskiego. No i właściwie budziła w pewnym sensie jakieś kontrowersje estetyczne. Przede wszystkim tą swoją masą bezlitośnie przytłaczała kameralną, historyczną pierzeję Nowego Światu. Ale prawdziwa burza wybuchła jednak na tle urbanistycznym, ponieważ wlot ulicy Chmielnej na Nowy Świat był od dziesięcioleci jednym z najwęższych i najbardziej w pewnym sensie niebezpiecznych punktów centrum miasta. Tłum pieszych właśnie schodzący z Chmielnej wylewał się często na jezdnię Nowego Światu, często pod koła powozów czy też tramwajów. Warszawski magistrat od dawna planował poszerzenie tego wąskiego gardła. No i wtedy, akurat kiedy Malinowski wystąpił o pozwolenie na budowę, władze miejskie postawiły warunek. Inwestor musi cofnąć linię fasady lub tak zaprojektować, czy też zlecić taki projekt, jeśli chodzi o parter, aby dać takie otwarte podcienia dla ruchu pieszego, no po prostu po to, by ludzie mogli swobodnie przechodzić pod stropem, pod arkadami budynku. No ale Malinowski okazał się jednak człowiekiem nieustępliwym. W Arkadach widział wyłącznie stratę najcenniejszych metrów kwadratowych, ponieważ w tym narożniku zaplanował witryny swojej nowej, nowoczesnej, można powiedzieć, apteki i odmówił miastu jakichkolwiek ustępstw. Gdy urzędnicy nalegali, aptekarz podyktował warunek zaporowy, zażądał od magistratu za ten skrawek gruntu kwoty bodajże 800 tysięcy rubli. No, to sumy, która tak naprawdę przekraczała możliwości miejskiego budżetu. A myślę, że to była taka suma zaporowa po to, żeby magistrat się odczepił, że tak powiem kolokwialnie. No i oczywiście, jak to zwykle bywa i kiedyś, i dzisiaj, rozpoczęła się wojna urzędowa. Magistrat skierował sprawę do ministerstwa w Petersburgu, właśnie zarzucając inwestorowi łamanie prawa budowlanego i interesu publicznego. I władze carskie wydały formalny nakaz natychmiastowego wstrzymania budowy. No, rzecz w tym, że ministerialny dokument dotarł późno, jak to przy biurokracji petersburskiej, bo dopiero latem 14 roku. No i zaledwie to było kilka tygodni przed wybuchem I wojny światowej, kiedy już kamienica stała w stanie surowym. No a potem w obliczu wojennej mobilizacji, chaosu, no nikt miał głowy do egzekwowania rozbiórki. A Malinowski zresztą zignorował nakazy i dokończył budowę. No i właśnie wbił tak swój potężny gmach w chodnik ulicy Chmielnej, właśnie tworząc to uciążliwe, jak to mówiono wtedy, gardło butelki po piwie, które pozostało zmorą pieszych przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Zresztą wnętrze kamienicy stało się takim kombinatem Malinowskiego, samowystarczalnym, bo narożnik parteru i pierwszego piętra zajęła dwukontygnacyjna, to o tym mówiłem już, a nie, nie mówiłem, powiedziałem tylko, że apteka, urządzona z niezwykłym przepychem apteka. Wydaje się, że jedna z największych, no w mieście to chyba największa, ale być może i w ogóle największa i najlepiej zaopatrzona w II Rzeczypospolitej, a w oficynie ulokowano wytwórnię kosmetyków. Oczywiście w gmachu, jak to gmachu, mieściły się biura i laboratoria i jeszcze mieszkania dla personelu, a sam Malinowski zajął na pierwszym piętrze luksusowy, 12 tylko, bo się ograniczał, apartament, a pozostałe lokale wynajmowano za ogromne sumy. W swoim czasie na parterze od Nowego Światu działał salon samochodowy, później skład wyrobów słynnej fabryki instalacji kuchennych Hersfield i Victorius z Grudziądza, a było też biuro Poznańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Vesta. No i ten pomnik uporu i triumfu prywatnego kapitału nad interesem społecznym, że go tak określimy, czy miejskim, no przetrwał zaledwie 20 parę lat. Pod koniec września 1939 roku, w trakcie zmasowanych bombardowań zamykających oblążenie Warszawy, na kamienicę frontową spadła ciężka niemiecka bomba lotnicza i to uderzenie było dosłownie w przenośni druzgocące. Ten gmach projektowany przez Michalskiego i Oczkowskiego zawalił się w gruzy aż do poziomu parteru. No i w ten taki dosyć tragiczny sposób wojna położyła kres ambicjom aptekarza. Tak zresztą nie tylko jego, a to dopiero był początek. No właśnie. No co się stało z tym miejscem po 1945 roku i dlaczego wzniesiony tam dom był dosyć znany pod nazwą domem pod biustonoszem albo pod biustonoszami? No to o tym opowiem chyba już w trzeciej części audycji, no bo czas, jak to się mówi, nas goni. No to jak goni, to zobaczymy, co tutaj wymyślimy muzycznie, a ja powrócę za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, opowiadam Państwu o tym narożniku dla tych, którzy teraz dopiero przyłączyli się do słuchania audycji narożniku Nowego Światu i Chmielnej.

Były takie możliwości. Tym razem jednak no, te czasy samowoli budowlanej, jak i inne działania wcześniej, które można było z magistratem sobie, na które można sobie było pozwolić, no te czasy minęły już bezpowrotnie. W nowych realiach Biuro Odbudowy Stolicy twardo egzekwowało ład przestrzenny, w związku z tym architekci zrealizowali dawny postulat magistratu. Linię zabudowy od strony ulicy Chmielnej wycofano w głąb działki o kilkanaście metrów, dzięki czemu wlot ulicy zyskał wreszcie szerokość, którą właściwie cieszymy się do dzisiaj. Nowy budynek zaplanowano jako znacznie niższy od dawnego niebotyku, tak aby harmonijnie wpisywał się w odtwarzaną klasycystyczną skalę Nowego Światu. Już Państwu wiele razy powtarzałem, że ten Nowy Świat jest takim wytworem właściwie lat 40. Nigdy tak dobrze i równo i elegancko nie wyglądał, no ale wydaje się, patrząc na zdjęcia, że to w zasadzie no, to dobrze, bo mamy jedną z kolejnych reprezentacyjnych ulic, aż tak dużo w Warszawie ich nie ma. Projekt nowego MAK-u powstał w 1948 roku, a jego autorami byli no, już wybitni moderniści Bogdan Lachert, w sumie jeden z najważniejszych twórców powojennej architektury, na przykład autor koncepcji osiedla Muranów, oraz Julian Puterman-Sadłowski. No i stworzyli oni, czy zaprojektowali taki budynek o spokojnej, trochę takiej quasi-konstruktywistycznej linii, no aby jednak ożywić gładką ścianę i nadać jej trochę dynamiki, tej nowoczesnej dynamiki, architekci postanowili zrezygnować z tradycyjnych gzymsów na rzecz takiej, wydawało im się, nowoczesnej gry światło-cieniach. I w pasach między oknami wyższych kondygnacji zaprojektowano takie powtarzalne architektoniczne płyty elewacyjne ze sztucznego kamienia o takim specyficznym, obłym, dwudzielnym profilu. Zresztą konsultantem plastycznym współpracującym z architektami przy właśnie tych modelach był znany, ale wtedy jeszcze może nie aż tak znany, ale młody wówczas, a za chwilę bardzo znany rzeźbiarz Jerzy Jarnuszkiewicz. I nie była to jednak rzeźba figuralna, lecz taki powtarzalny detal architektoniczny mający łamać promienie słońca i tak trochę ożywiać elewację. No, zamysł był ambitny, jednak efekt końcowy przyniósł właśnie coś zupełnie niespodziewanego, bo elewację budynku podkryto bowiem tynkiem o bardzo specyficznym, blado-żółtym, takim cielistym odcieniu i dla wielu mieszkańców podnoszących się z ruin Warszawy, ludzi o niezrównanym, nieco uszczypliwym poczucie humoru, zestawienie tych dwóch rzeczy było jednoznaczne i połączenie podwójnych obłych wybrzuszeń płyt z owym niefortunnym kolorem natychmiast dało takie skojarzenie i budynek ochrzczony został przez warszawiaków, że jest w kolorze majtkowym, no a później skojarzyło się przechodniom z rzędami kobiecych staników schnących na sznurze i tak oto poważny projekt Lacherta i Putermana przeszedł do legendy miasta jako dom pod biustonoszami. No, smutna historia to jest taka, że Malinowski nie cieszył się nowym gmachem zbyt długo, jeżeli w ogóle, zmarł w 50 roku. W tym samym czasie w ramach tak zwanej bitwy o handel władze przeprowadziły nacjonalizację prywatnych przedsiębiorstw, likwidując historyczną firmę aptekarza, a sam budynek wyrósł na stałe w tkankę miejską, w codzienność stolicy. No i przez dziesięciolecia PRL-u i parter, i piętra tętniły życiem, mieściły się tam niezwykle popularne komisy odzieżowe. Pamiętam, że kiedy z chłopakami szliśmy w latach 80. na miasto, to właśnie ta Chmielna i ta część też nas przyciągała właśnie, no tam było. Były towary dla nas niedostępne, były też prywatne sklepy z butami, a również później galerie sztuki, to raczej później, no kawiarnie. No i właśnie ta anegdotyczna nazwa dom pod biustonoszami kryje w sobie jeszcze może jeden niezwykle ciekawy wątek, jeżeli zdążę, bo

0: patrzę tutaj na czas, jest to wątek obyczajowy i językowy, bo przecież warto przypomnieć, że w czasach arcybiskupa Hołowczyca, a nawet jeszcze w epoce, gdy Malinowski wznosił swój przedwojenny niebotych, biustonosz w dzisiejszym rozumieniu nie miał, niemal nie istniał. Oczywiście podstawowym elementem kobiecej garderoby przez całe stulecia pozostawał tradycyjny gorset. No, ubiór sztywny, nie będę tutaj tłumaczył, wzmacniany fiszbinami z nieraz wielorybich płyt rogowych lub później sprężystej stali. No, choć pozwalał formować modną talię osy, no, był też udręką krępującą swobodę ruchów i niszczącą zdrowie. No a dom pod biustonoszami. A kiedy powstał w ogóle to słowo stanik? Przepraszam dzisiaj tak o garderobie, ale w kontekście kulturowym. Otóż stanik jest ciekawym słowem, który zmienił trochę swoje znaczenie i w polskim języku jest to od dawna. Ale pochodził od terminologii krawieckiej i dawnego ubioru ludowego. Stanik oznaczał pierwotnie taką dopasowaną górną część kobiecej sukni bądź kaftanika, która okrywała tak zwany stan. Stan, czyli tułów od ramion do talii. To był stanik. Czyli nie miał nic wspólnego z tym stanikiem jak dzisiaj, a kiedy pod koniec XIX wieku krawcy zaczęli upraszczać gorsety, wyraz stanik zaczął w sposób naturalny oznaczać lżejszą, skróconą bieliznę podtrzymującą ciała. No i oczywiście ta właściwa rewolucja nadeszła gdzieś koło czasów, może nawet trochę wcześniej, ale tak się ustala, że pierwsza wojna światowa, rok 14 w Nowym Jorku, gdzie niejaka Mary Phelps Jacob opatentowała pierwszy miękki model bez metalowych usztywnień, wykonany z dwóch jedwabnych chustek i tasiemek. No i ten ostateczny kres epoce gorsetów położyła właśnie pierwsza wojna światowa, bo kobiety musiały masowo podjąć pracę w fabrykach, w szpitalach polowych, no zastąpić mężczyzn, gdzie fizyczny wysiłek w tym gorsecie dawnym no, był po prostu niemożliwy. I w 1917 roku rząd Stanów Zjednoczonych wystosował oficjalny apel do kobiet o rezygnację z gorsetów usztywniających metalem, dzięki czemu zaoszczędzono ponoć blisko 30 tysięcy ton stali. Surowiec ten ponoć posłużył do budowy dwóch okrętów wojennych. Nie wiem, czy to prawda, no ale kto wie. No może jeszcze o tym biustonosze, bo to słowo też weszło do polszczyzny szeroką falą w latach 20. i 30. No oczywiście trochę to była kalka z francuskiego, ale bardziej z niemieckiego, Bisthalter. No i nowe określenie idealnie oddawało zmianę funkcji bielizny. Przestała ona uciskać czy ściskać cały tuf, a zaczęła jedynie nosić i podtrzymywać biust. No i właśnie kiedy w 1948 roku odsłonięto fasadę domu Lacherta, w jej różowym odcieniu pamięć właśnie o wyzwolonej kobiecej bieliźnie była już częścią codzienności. No a dziś, no właśnie, czy ktoś jeszcze pamięta, że ten budynek tak był ochrzczony? Chyba nie, ale już tej historii Państwu nie dopowiem, bo mam tu jeszcze kilkanaście zdań o tej najnowszej historii domu pod biustonoszami albo pod biustonoszem. No ale o tym opowiem Państwu już jako suplement do następnej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski, a ja jak zwykle zapraszam za 7 dni.
1: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Jezus znał dobrze swoją matkę. Wiedział, że słuchała ona Słowa Bożego sercem szlachetnym i dobrym. Wiedział, że wiernie zachowywała je w swoim sercu i rozważała, co miałoby ono znaczyć. Ona, Matka Syna Bożego, związała całkowicie swoje życie z wiernością Słowu, Bożemu Słowu. Ona nieustannie wsłuchiwała się w głos Boży, rozmyślała nad słowami i wydarzeniami, przyjmując to objawienie całym swoim istnieniem w posłuszeństwie wiary. Nieustannie wpatrujemy się w jej wzór, prosząc, ażeby ona, przewodniczka wiary, uczyła nas słuchać i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas kieruje. Błogosławieni bowiem są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Niech błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi, stanie się naszym udziałem, abyśmy słuchając i zachowując Słowo Boże jak Maryja, stawali się świadkami Boga, który jest miłością.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 236 i 237. Plac budowy naszych czasów. Duchowość, którą pragnę przekazać, jest duchowością roztropnego budowniczego, który ożywiony nadzieją na Królestwo Boże angażuje się w budowanie świata w dobru. Jak napisałem na początku tych rozważań, nasze budowanie musi mieć dziś jako fundament relacje z Bogiem, jako zasadę przyjęcie ludzkiej ograniczoności, jako rzeczywistości naturalnej i pozytywnej, zaś jako styl, współodpowiedzialność i język ewangeliczny. Na koniec tej wędrówki projekt cywilizacji miłości zarysowuje się wyraźniej, a plac budowy wydaje się już otwarty, zwłaszcza dzięki wielu żywym kamieniom, mocno zjednoczonym z Chrystusem, kamieniem węgielnym. Jesteśmy wezwani, by podjąć czynny udział w tym dziele, nie uciekając się ani do spirytualizmu, ani do naszych małych światów. Musimy pozostać wierni prawdzie, inwestować w wychowanie, troszczyć się o relacje oraz miłować sprawiedliwość i pokój. Pozostańmy wierni prawdzie. Żyjąc zanurzeni w nieustannym przepływie informacji, opinii i obrazów, wiemy, jak łatwo można dziś ukierunkowywać decyzje i preferencje za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów. W tym kontekście ważne jest pielęgnowanie serca, które miłuje prawdę, które bardziej pragnie tego, co słuszne, niż tego, co przyciąga uwagę i które bardziej szuka mądrości niż natychmiastowego efektu. Prawdą, której nie wolno nam utracić, jest prawda o Bogu i o istocie ludzkiej, tak jak objawił nam ją Jezus Chrystus. Trzeba porzucić indywidualistyczną i techniczną wizję człowieka, jakby rzeczywistość była jedynie czystą materią, którą można kształtować według egoistycznych interesów, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Kształtujmy natomiast to, co papież Franciszek nazwał antropocentryzmem umiejscowionym, który uznaje człowieka za stworzenie wpisane w sieć relacji z innymi istotami żyjącymi i z całym stworzeniem. Wierność prawdzie domaga się włączenia oferowanych przez technikę możliwości w drogę mądrości, która jest zdolna strzec zarazem godności każdej osoby i przyszłości naszego wspólnego domu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: Dziesiąty października 2026 roku. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: O takim przeżywaniu liturgii, modlitwy mówi nam o tym nawet sam Pan Bóg. W Księdze Izajasza w pierwszym rozdziale kieruje On do narodu wybranego, ale także i do nas słowa, których chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę wysłuchali. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Obrzydłe jest mi wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Słysząc te słowa, być może zastanawiamy się, czemu Bóg tak mówił do narodu wybranego. Może dzisiaj my, ludzie współcześni, nie czujemy za bardzo tego fragmentu, ale zamieńmy słowa, które opowiadają tą staroizraelską liturgię, na słowa bardziej współczesne. Ten fragment zatem mógłby dzisiaj brzmieć mniej więcej tak. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Nie mogę już znieść dymu woskowych świec, dymu kadzidła, blasku reflektorów. Stały mi się one ciężarem. Nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. I wtedy być może zapytalibyśmy, dlaczego, Panie? Przecież tyle wysiłku włożyliśmy, żeby te święta, te uroczystości były tak piękne, tak dopracowane, żeby nasze świątynie były tak przyozdobione. Tyle ćwiczeń, tyle odpraw, tyle nerwów. Dlaczego to się Tobie nie podoba? I znowu odpowiedź kryje się w kolejnych wersach proroka Izajasza. Bóg mówi do narodu izraelskiego: obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem, troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy.
1: Dobre słowo pasterzy.